2. Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać

0: No chłodno, na kurtkę chłodno, ale widzę, że pan tutaj, kolega szanowny, wystarczy,
1: zastanawiałem się
0: bluzę
1: dzisiaj,
0: założy.
1: Zastanawiałem się właśnie dzisiaj, jak tutaj się ubrać, żeby tobie się spodobać.
0: No i nie podobasz mi się.
1: No i właśnie o to chodziło. Jeżeli będziecie jechali po warszawskich ulicach, uważajcie, dlatego że gdzie nie gdzie pojawia się tak zwana mgła.
0: Mgła. Mhm. Żeby nie mylić sylab. Mgła to się
1: nie
0: poprawnie.
1: Nie zmyli z mgłajcą.
0: Poprawnie się wymawia mgła, ale 18 stopni dzisiaj. Słońce ma być, spokojnie.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Ogień jest już opanowany. Strażacy walczą z pożarem, który wieczorem wybuchł w jednej z hal magazynowych w Słubicach w Lubuskiem. Ogień objął budynek o powierzchni ponad 4000 m2. Na miejsce wysłano 16 zastępów strażaków. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Wybory w cieniu rosyjskich prowokacji. Łotysze wybrali nowy parlament. Przy władzy pozostanie obecna koalicja rządowa. Silną reprezentację w łotewskim parlamencie będą jednak miały partie prorosyjskie. A więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
3: Ponad 35% głosów uzyskała zjednoczona lista premiera Łotwy Andrisa Kulbergsa. W sumie partie dotychczasowej koalicji rządowej będą miały 60 posłów w 100-osobowym parlamencie. Ponad 30 wprowadzą do niego partie prorosyjskie. Łotwa na pierwszym miejscu, władza suwerenna i nowi Łotysze. Na te ugrupowania głosują głównie rosyjskojęzyczni mieszkańcy Łotwy, którzy stanowią około 30% całego łotewskiego społeczeństwa oraz wyborcy, którzy krytykują łotewskie elity. Najważniejszym tematem kampanii wyborczej było bezpieczeństwo, przede wszystkim na granicy, bo Łotwa zmaga się z dużą presją migracyjną ze strony Białorusi.
2: Przed nami finał tegorocznej edycji konkursu na ulubioną księgarnię w Warszawie. W tym roku nadesłano prawie 1000 propozycji, a do finału dotarło 20 księgarni, mówi przewodnicząca jury Diana Krawiec.
4: To już jest 7. edycja nagrody i w tym roku rzeczywiście to była rekordowa liczba zgłoszeń.
2: Konkurs podzielony jest na 4 kategorie, a zwycięzców poznamy 18 października.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: SK2 Sport. Polscy piłkarze zagrają dziś kolejny mecz Ligi Narodów. Biało-czerwoni ponownie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. Reprezentacji nie pomoże Robert Lewandowski, który opuścił zgrupowanie kadry. Nie będzie mógł zagrać w Bośni przez żółte kartki.
7: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim.
2: Mówił selekcjoner Jan Urban. Pierwszy gwizdek gdzieś o 20.45.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Jakbym tak żółtą kartkę dostał w czwartek od szefa, potem w piątek też coś przeskrobał i dostał żółtą kartkę drugą.
8: To dzisiaj byś miał wolne, by cię wysłał na trybunę.
0: Tak kombinuję, ale się nie udało.
9: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
8: Problem jest taki, że my nie faulujemy po prostu.
0: Nie, my tutaj na misiaczka.
8: Tak.
0: Fair na misiaczka z rana samego przytulamy się was czule. Dzień dobry, 3
8: po 6. Mimo, że w głośnikach mrozu to będzie gorąco.

0: ej, nie te guziki.
1: Za wcześnie jest. Rano, no to niedobrze.
0: Gdzie moje guziczki? 9,5 minuty po 6. Czułe dzień dobry raz jeszcze. Warius Max z Kasią Stankiewicz zagrali. Wielki brat, to mój kolega Jarząbek. Dobra, ja dzisiaj masz nową ksywę, wielki brat.
1: Tak, bo jestem wielki i mam brata. Ale po co, to nie chodzi o to, nie jestem świrem. To jest, wiesz, to jest, nie, to się może przydać.
0: Pochwalcie państwo, co sobie kupiłeś i do czego teraz służy.
1: Ej, nie, no bo kupiłem sobie, wiecie, kupiłem sobie kamerkę taką do monitoringu domu i myślałem, bo była mi potrzebna do tego, żeby grać przez internet z innymi ludźmi.
0: No, a że jesteś za stary?
1: A że jestem za stary, nie chcę się pokazywać, a z drugiej strony kamerka strasznie miała takie opóźnienie, które nie licowało z profesjonalnym graczem. No to używam jej do monitoringu mieszkania.
0: Ale wiecie, jaka ta kamera jest wypasiona? Ona tam jest podpięta do domowego Wi-Fi.
1: Ja teraz widzę, co się dzieje w
0: przedpokoju. Ja potrafi sobie wejść w telefon, w aplikację i widzi, co się na bieżąco u niego w przedpokoju dzieje. I co więcej, jak on teraz powie do telefonu na przykład pobudka, to tam w jego mieszkaniu wszyscy go słyszą.
1: Tak, tak, wyobrażacie sobie?
0: I wiglujesz mieszkańców swojego mieszkania.
1: To jest też moje mieszkanie, więc mogę je migrować chyba, prawda? Czy nie?
0: Dobra, na co teraz jest skierowana ta kamera?
1: Na drzwi.
0: O, na drzwi, zobacz, dobra.
1: Widzisz?
0: Wejściowe czy wyjściowe?
1: Wejściowe.
0: Wejściowe,
1: ale
0: wyjściowe.
1: Ale mam bałagan. Jezu, co tam się dzieje? Trzeba posprzątać.
0: No dobrze, słuchajcie, zadowolony jesteś z tego zakupu?
1: Nie, ale bo
0: chciałem powiedzieć,
1: za drogie, nie?
0: Że dzisiaj jest też dzień mieszkalnictwa.
1: No.
0: Więc to by pasowało do takiego tematu, w sensie ludzie robią wszystko, żeby dobrze im się mieszkało, tak?
1: Tak.
0: Żeby było miło, sympatycznie, przyjemnie, kulturalnie. Ty na przykład sobie kupiłeś kamerkę i od razu jakieś tak lepiej się czujesz, tak?
1: Inny kupi jakieś fajne zasłony, prawda?
0: Tak, ceratkę kiedyś się kupowało i człowiek był...
1: Ceratka.
0: Od razu był taki zadowolony.
1: A pamiętasz te takie szklaneczki, co się w koszyczek wsadzało?
0: Na przykład nowe koszyczki do szklaneczek sobie człowiek kupił, od razu się ucieszył. Więc chcieliśmy się was zapytać, co sobie kupiliście i lepiej wam się już mieszka od razu.
1: Co sprawia, że wasz dom jest waszym miejscem na tej ziemi?
0: Tej ziemi.
1: Oczywiście, że tak. 7268268268. Albo Messenger. Domownicy wszystkich krajów, łączmy się. Powiedzcie, co takiego fajnego jest w waszym domu, co sprawia, że czujecie się w nim dobrze.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No i mamy już nawet 19, bym powiedział, minut po godzinie 6. Co tutaj się ograniczać, prawda? Dzisiaj rozmawiamy o tym, co sprawia, że w waszym domu żyje wam się dobrze. Może kupiliście sobie coś fajnego, może sprawiliście sobie, przynieśliście. Czasami w altankach się coś znajduje ciekawego i stawia się później na półce i to wygląda fenomenalnie. Z nami Jacek. Jacek, dzień dobry. Co u ciebie w domu ciekawego takiego jest?
2: Przede wszystkim to mój kochany piesek, który wziąłem miesiące temu ze schroniska, bo przednie po 16-17 latach mi pieski podchodziły i ze schroniska takiego słodziaka 5-latkę po pożyczeniu, że jest niesamowite.
3: Proszę bardzo, i dom nabiera zupełnie innych barw.
2: Sama radość, przychodzę nawet po pół godziny, po godzinie ze sklepu, cieszę się, od razu dostanie piłeczki, misia, na spacery jogging, 10 kilo pudła, miesiące dla zdrowia wychodzi. Także sama radość przyjmę.
3: Dobra, a dziś spacerek był już?
2: I właśnie się szykuję, kończę śniadanko i rozwinia się pieseczkiem, bo piesek już się obudził.
3: Elegancko. 10 kilo jarząbek.
1: 10 kilo.
3: Widzisz?
1: Jacek, ja się o ciebie boję. Ty weź mu powiedz, że nie dla psa kiełbasa. SK 2.
3: No dobra, jakieś firaneczki nowe ktoś sobie kupił, zasłonki, ceratkę, nie wiem, kubek nowy jakiś macie albo i nie macie.
1: 726-826-826 albo Messenger. Dzisiaj rozmawiamy o waszych domach.
3: Nie o waszym mieszkaniu.
1: O waszym domu,
3: co sprawia, że to jest wasze mieszkanie i czujecie się tam dobrze.
1: Chodzimy do was i już wiemy, że jesteśmy u was, no.

0: Big Day, czyli wielki dzień. Gorącego lata dokładnie, chociaż mamy jesień. Przynajmniej w głośnikach plus kilka do temperatury. 25 minut po 6 prasa donosi o synu państwa Martyniuków.
1: Tak jest. Pierwsza strona Super Ekspresu. Daniel Martyniuk zapewnia, że skończył z wybrykami różnego rodzaju. I jest taki duży tytuł. No. Rzuciłem picie, przepraszam rodziców. I powiem wam szczerze, że dobrze, że on za to przeprasza rodziców, bo to nie jest jego rola.
0: Nie jego rola. No bo, nie to się, jego rola. Bo to się wszystko trzeba cofnąć do lat 90.
1: Każdy, kto wie, kto się wychował w latach 90, doskonale wie,
0: że to się stawało pod blokiem, głowa do góry na to drugie piętro i się krzyczało: mama, rzuć picie! SK2

0: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 15,99 za kilogram. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz

0: telefon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dalmajer kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
4: I po reklamie.
5: Jest kilka wy i jedno ny, czyli, że wiecie, wyże wypychają niże, a niże wypychają wyże.
6: W lasach już zakwitły pierwsze przylaszczki.
5: Tak, ale ich nie widać, bo jest śnieg. Nie no, żartujemy. Słuchajcie, dzisiaj będzie maksymalnie od 19 stopni, no to taki maks maksów.
6: Czekaj, szukam pogody w gazecie i nie ma.
5: Ale słoneczko ma około 14 być, bo póki co zachmurzenie umiarkowane i uważajcie na mgły.
6: A w nocy 13 będzie.
7: 6.30, News SK2, Anna Łobocka, alert odwołany, polskie samoloty wróciły do bazy. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców województwa lubelskiego. Wcześniej RCB informowało o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy. Do tematu wrócimy w newsach o 7.00. Amerykańskie władze monitorują doniesienia o możliwym przypadku dżumy w Rosji. To po tym, jak w obwodzie irkuckim pod koniec września zmarła 28-letnia Daria Szipiłowa. Kobieta kilka dni wcześniej w Instytucie Badawczym rozbiła próbówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. Jeszcze dzisiejsze maksymalne ceny paliw, podobnie jak w weekend, litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73, a oleju napędowego 7,88. Jutrzejsze ceny poznamy dzisiaj około południa.

0: Piękne. Minione, tak zwane.
1: Lata minione. Kiedyś to było, niektórzy stwierdzą. Jeśli są tacy, którzy twierdzą, że kiedyś to było, to posłuchajcie, bo kiedyś naprawdę to było. Odświeżamy newsy, które pojawiły się tego dnia, ale nie chodziłem. Tego roku.
2: A nie, chodziłem już do liceum.
1: Kącik odkurzający to się nazywa.
2: Wow.
1: Sąd okręgowy w Lublinie warunkowo umorzył na 2 lata postępowanie przeciwko 2 studentom, którzy w marcu tego roku obrzucali jajami samochód przewodniczącego Komisji Europejskiej Romana Prodiego.
2: Prodiego. No nie pamiętasz Romana Prodiego?
1: Prodiego.
2: No to taki Włoch. Eros Ramazzotti trochę, wiesz?
1: Prodiżego. Dobra, Romano Prodiego. Tak pisała polska agencja prasowa. I to było, słuchajcie, 5 października 2001 roku. Jajami samochód przewodniczącego Komisji Prodiża, Europejskiej, tak Romano Prodiża.
2: Ale powiem wam szczerze, no ja myślę, tak tutaj widzi, śmieszkujemy, heheszkujemy, a tu wychodzi na to, że sąd też znał się na żartach i wiedział, że to były jaja, no.
1: Bo umorzył, tak?
2: Bo umorzył.

0: Bufcy pukawcy, bufcy pukawcy. Beatbox zrobiłem. A Gosia Andrzejewicz, piękny utwór. Pozwalamy żyć o 6.49 tu Radio SK2.
1: Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie wścibiali nosa tam, gdzie nie trzeba, czyli patrzymy teraz, co tam u was w domu ciekawego
0: waszym
1: się
0: domu
1: dzieje. Tak, co sobie kupiliście ostatnio, położyliście na przykład na półce i czuliście się dobrze.
0: Jest super, ale mam teraz fajnie w mieszkaniu, nie?
1: Ala napisała SMS-a, Ala z Krakowa. Dzień dobry, kupiłem sobie wczoraj na Targu Staroci 500 akcji francuskiej firmy chemicznej z 1928 roku i czuję się jak milionerka, a wcale nie jestem.
0: No i stawiasz tam, sobie na kredensie, nie? W Krakowie, w mieszkaniu, w kamienicy pewnie.
1: Tak.
0: Nie, mówię w mieszkaniu, w kamienicy. Stawiasz sobie na kredensie akcje z 1928 roku i wiesz, że żyjesz.
1: Oczywiście, ta, że tak.
0: Ta.
1: W większości domów jest chemia z Niemiec, prawda? A ty masz francuską.
0: No, ale Jacek na przykład napisał, że kupiłem sobie frajera ostatnio i właśnie sprawdzamy, jakie ma możliwości, bo już pieczonych boczek był, szynka była, frytki z kurczakiem, perfekto.
1: No, ta. To ja z doświadczenia wiem, że takie zajaranie nowym sprzętem kuchennym trwa mniej więcej w okolicach 2 tygodni. Po 2 tygodniach gwarantuję ci,
0: znowu
1: wrócisz.
0: Znowu buły z parówą.
1: Tak, parówka, bułka i ketchup.
0: I za 0,5 roku znowu faza będzie na te przypiekane wszystkie rzeczy.
1: Muszę kupić toster.
0: Jest jeszcze telefon, słuchamy.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: To mi zrobiło domek. Ostatnio byliśmy w Zielonej Górze. Pozdrawiam stamtąd wszystkich. Zrobiliśmy sobie zdjęcie naszej tęczówki, naszego oka. Mhm. Mojego i męża. Wchodzę do domu i patrzy na mnie jego oko. On wchodzi do domu, patrzy na niego moje oko. Czujemy się w końcu jak we własnym domu. Pozdrawiamy, Gosia.
0: Ale czekaj, że zdjęcie oka i od razu wisi. Wchodzisz i widzisz zdjęcie swojego
1: każdy
0: oka na ścianie.
1: Każdy ma na każdego oka, tak, prawda, aha, oko, prawda. Aha. Ja mam podobnie, wchodzę do łazienki i też patrzy na mnie oko Saurona.
3: SK2.
1: Szczeluści nieprzebitej.
0: To jest lustro, mój drogi. To jest lustro. 9 minut do 7.
1: A się dzisiaj nie umalowałem, no.

0: Wy też możecie nas pocałować ze szczęścia, jak już wygracie stówkę, bo my was teraz zapraszamy do naszej pięknej gry. Po godzinie 7 będziemy ściemniać. To będzie zabawa, która nazywa się Ściemnia się w Radiu SK2, a polega na tym, żeby wyśledzić, który z nas, czy ja, czy kolega Wajda ściemnia. Mamy przygotowany pakiet pytań i wystarczy tylko odpowiedzieć poprawnie, kto ściemnia, i zgarnąć stówkę, a nic lepiej nie smakuje niż 100 zł i to przy początku tygodnia. Zupełnie, no tak naprawdę można powiedzieć, jest za darmochę. Już teraz można się zgłaszać 726-826-826, albo można się zgłaszać też przez Messenger, a zgłaszamy się jak zawsze jakąś taką, wiecie, no, ściemą, nie? Skoro ściemniamy w Radiu SK2, to wy zgłaszacie się ściemą, a później odgadujecie, kto ściemniał. Dużo tej ściemy z samego rana, ale wiem, lubicie to.
1: SK2.

0: pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
0: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
0: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
0: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
0: Reklama.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
11: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: I po reklamie.
4: Wschód słońca za nami, a to oznacza, że jest słońce.
5: Znaczy, tego nie widać jeszcze dokładnie.
4: Bo jest mgła. Nie, to jest szyba zaparowana. Brudna, no. Szyba zaparowana albo brudna.
5: Nazwijmy to zaparowana.
4: Ale nie, ładnie wschodzi słoneczko i ono ma się przewijać dzisiaj. Maksymalnie 18-19 stopni w Warszawie. Jeśli chodzi o korki poza S8-ką, w sensie Toruńska w kierunku mostu Grota, to i Łomianek.
5: To przejezdna na razie.
4: To przejezdna.
6: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. O poranku Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali alerty RCB. Wszystko przez kolejny ostrzał Ukrainy niedaleko polskiej granicy. Kreml próbuje zastraszyć Europę. Tak polskie MSZ reaguje na ostrzeżenia Kremla obcokrajowców i dyplomatów przed pozostawianiem w Ukrainie. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
7: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Kolejne rosyjskie groźby i apele do dyplomatów o opuszczenie ukraińskiej stolicy pokazują, że Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment oświadczenia polskiego resortu dyplomacji. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. Choć rosyjskie władze piszą o celach wojskowych, to w niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
6: Fatalne warunki do jazdy o poranku. Gęste mgły mamy prawie w całej Polsce. Synoptycy wydali w związku z tym alerty pierwszego stopnia. Z tymi informacjami w studiu nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Dzień dobry.
6: Dzień dobry. Powiedz, Michale, gdzie jest najgorzej?
8: To trudny poranek dla kierowców w prawie całej Polsce. Alerty obowiązują w szerokim pasie od zachodu przez centrum aż po wschód. Tam widzialność miejscami spada poniżej 200 metrów.
9: Lokalnie może pogarszać się dość gwałtownie, dlatego szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy.
8: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Lepsze warunki na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, a także na krańcach południowo-wschodnich.
6: Kraków ma nową kładkę nad Wisłą. Połączyła Kazimierz z Ludwinowem. Wczoraj po raz pierwszy skorzystali z niej piesi i rowerzyści.
10: Podoba mi się. Konstrukcja bardzo ciekawa. Jako, że mam lęk wysokości, nie wiem, czy przeszłabym górą.
6: Kładka nie ma jeszcze oficjalnej nazwy.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: SK2 Sport.
6: Bośnia to niełatwy teren dla każdego, mówi bramkarz reprezentacji Polski Marcin Bułka. Po bezbramkowym remisie na PGE Narodowym teraz czas na mecz na wyjeździe. W tabeli Ligi Narodów tracimy do Bośni i Hercegowiny 1 punkt, mówi Marcin Bułka.
13: Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale boisko zawsze weryfikuje. O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
6: Początek meczu z Bośnią o 20:45. O tej samej godzinie Rumunia zmierzy się ze Szwecją.
11: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Niektórzy się cieszą, że ta benzynka poszła w dół. Znaczy, że w dół od tego, co było ostatnio, nie?
5: Teraz pójdzie w górę.
4: Ale słuchajcie, na przykład w kwietniu 2020 roku, wspomnień czar, litr benzyny można było kupić za 3,70.
5: Jak ten czas szybko leci, nie? To ile to już minęło od 2022?
4: Lekko licząc, 5 zł.
3: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
5: Panie premierze, cały czas liczymy na cofnięcie się w czasie.
4: Albo chociaż niech cofnie się o 5,19.
5: Na przykład.

0: 9 minut po 7, za chwilę ściemnia się na antenie Radia SK2. Jeszcze można się zgłosić albo SMS-owo na 726-826-826, albo poprzez Messengera, tam zostawiacie nam swój numer telefonu.
1: Oczywiście, że tak, ściemą się zgłaszamy.
0: Tak, a jakbym ci powiedział na przykład, że zdobywca Oscara gra w polskiej B-klasie w piłkę nożną, to by to była ściema, czy prawda?
1: Ja bym powiedział, że ściema.
0: No, a to jest prawda akurat.
1: Naprawdę?
0: Tak, tak. Jest taki Terrence Wheelers, czytam o nim. Zdobywca Oscara za dźwięk w filmie Strefa Interesów i jest bramkarzem w amatorskim klubie AKS Zły Warszawa.
1: Ósma liga, tak?
0: No, tak, patrząc od Ekstraklasy, to będzie...
1: To, widzisz, to Oscara już ma. Tak. To teraz czas na najbardziej prestiżową nagrodę właśnie polskiej ósmej Ligi Mistrzów.
2: SK2.
1: Znajdzie się jakiś na 100%. Mnie zastanawiało coś innego.
0: No.
1: Jak złym bramkarzem trzeba być, żeby grać w AKS Zły Warszawa?
2: Wszystkie

0: Po mojej lewicy jest Jarząbek.
1: A po mojej prawicy jesteś ty.
0: Bo jesteś ty?
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
1: To też Krzysztof Krawczyk, jakby nie patrzył.
0: Tak, ale to akurat inny utwór był. Tylko ty, tylko ja. 16 minut po siódmej, do tej pory bez żadnej ściemy, żeśmy wszystko mówili, a teraz będzie ściema i trzeba będzie odgadnąć, po której stronie ta ściema się pojawi. Czy Jarząbek coś ściemni, czy Wajda coś ściemni, czy
1: i
0: Jarząbek, tak, i Wajda też będą ściemniać. Trzy opcje są. Paulina stanie przed szansą zgarnięcia 100 zł. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Paulina, pamiętaj, że zawsze jedna ściema może się pojawić, ale mogą być też dwie ściemy. I twoim zadaniem jest odgadnąć, gdzie te ściemy są. Jasne?
3: Jasne, jasne. Masz na
0: to, trzy sekundy po usłyszeniu słów, kto ściemnia.
1: Tak.
0: Tak to działa. Dobra, gotowa? Jedziemy?
3: Gotowa, jedziemy.
1: Dobrze. Dobra, to Jarząbek mówi tak, uwaga. Albert Einstein oblał matematykę w szkole podstawowej.
0: Wajda mówi tak. Logo Apple od samego początku przedstawiało nadgryzione jabłko. Kto ściemnia?
3: Wajda.
0: No i się
1: no
0: czas
1: i się skończył.
0: I uwaga. Niestety.
1: Ale.
0: Byłaś blisko.
1: Byłaś bardzo blisko.
0: Bo dwie ściemy dzisiaj były.
1: Tak. Albert Einstein od najmłodszych lat doskonale radził sobie z matematyką i fizyką, znacznie wyprzedzając swoich rówieśników. No nie mógł oblać w szkole podstawowej matmy. No.
0: A logo Apple rzeczywiście nie zawsze było takie samo, jakie teraz widzimy. To nie było od początku nadgryzione jabłko, bo pierwsze logo z 1976 roku było bardzo skomplikowanym rysunkiem przedstawiającym Isaaca Newtona, siedzącego pod drzewem, na którym wisiało jedno błyszczące jabłko.
1: I nie było nadgryzione jeszcze wtedy.
0: Nie. To skomplikowane logo musiało być. Potem je uprościli jakoś tak.
1: Paulinka, stówki nie masz, ale masz od nas prezenty.
3: Super, dzięki wielkie. No,
0: proszę bardzo, kolejna ściema albo ściemy, pamiętajcie o tym, już jutro. Ściem.

0: zdobywaliśmy to, co najlepsze, razem z Arturem Gadowskim.
1: A my przeżyliśmy już rok, moi drodzy, rok przeżyliśmy z tym tworkiem.
0: Nie wiem, czy zauważyliście, właśnie dzisiaj 5 października, rok temu już funkcjonował, bo już minął rok od uruchomienia systemu kaucyjnego w Polsce.
1: No i mamy z tej okazji dane, które nam tutaj zostały przekazane, że do końca lipca konsumenci zwrócili ponad 3 miliardy butelek i puszek, a 88% zwrotów obsłużyły automaty, tak zwane butelkomaty.
0: Jest jednak najnowszy sondaż United Service by Ibris dla Wirtualnej Polski.
1: Pięknie to powiedziałeś.
0: Dobrze powiedziałem?
1: Po angielsku, tak.
0: Widzisz, z tego sondażu wynika, że prawie połowa Polaków chce likwidacji systemu kaucyjnego.
1: Pytanie, co z tą drugą połową?
0: No, pewnie mają naprawdę duże balkony.
2: SK2. SK2. 100% polskich hitów. Wiem.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie.
2: Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. I po reklamie.
12: Roletka zasunięta, to znaczy, że słońce świeci i mało chmur go przysłania. Więc dobrze, bo stosunkowo miało być zachmurzony miał być poniedziałek dzisiaj, a wychodzi na to, że nawet jest okej.
13: To znaczy, on będzie jeszcze zachmurzony, więc na to się przygotujcie. Na szczęście z tych chmur dzisiaj padać nie będzie. Dużo więcej słońca po południu i wtedy też dużo więcej stopni na termometrach, bo nawet 20. Teraz, jak się budzicie, to jest takie rześkie 10, można powiedzieć.
12: Rześkie. Ładnie to określiłeś.
14: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Problemy na kolei w południowo-zachodniej Polsce. W Czerwińsku, niedaleko Zielonej Góry, nad ranem doszło do uszkodzenia trakcji. Na miejscu pracują ekipy naprawcze. Pociągi dalekobieżne jeżdżą wolniej. Stanęły składy regionalne. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Teraz Dolny Śląsk. Tragiczny pożar w Chojnowie koło Legnicy. Nie żyje jedna osoba. Wczoraj wieczorem zapaliło się mieszkanie w bloku na pierwszym piętrze. Potrzebna była ewakuacja mieszkańców. Hubert Hurkacz pokonał Rosjanina Karena Khachanova 7-6-6-2. Nasz tenisista wygrał 250 mecz w karierze i awansował do półfinału turnieju w Pekinie.

0: 23 minuty zostały nam do godziny 8. Pora na coś sprzed lat, coś, co chcemy odświeżyć, odkurzyć, bo tak się nazywa ten kącik odkurzający. Coś, co pojawiło się tego dnia, ale nie tego roku.
1: Można powiedzieć, że to taki autodetailing teraz będzie u nas.
0: Trochę tak.
1: Trochę tak. A to dlatego, że koncern Toyota zamierza wprowadzić do sprzedaży zegarek mogący również pełnić funkcję pilota do centralnego zamka samochodu. Urządzenie trafi do sprzedaży w najbliższych dniach, pisał o tym serwis PC World Computer 5 października 2005 roku.
0: Ciekawy gadżet, ciekawy. Szkoda, że do dziś nie funkcjonuje. Samochód by się otwierał, odpalał, jechał, gasił i zamykał zawsze na czas. Pyska 2.

0: nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Płyta się zadziała, przepraszamy.
2: Już przeminął. Poszedł sobie. 49 minut po siódmej, czyli w drugą stronę jak się patrzy, to ile? 11 do 8.
1: A w ten sposób, że w drugą stronę, dobra.
2: No można od przodu i od tyłu, no.
1: No jak, żeby życie miało smaczek.
2: Płaczek, klasa od przodu, od tyłu.
1: Dobrze, ale teraz nie o czasie, a o niebezpiecznej sytuacji na Mazurach, bo jest ogłoszenie. Komenda Powiatowa Policji w Piszu informuje, że serwal sawannowy uciekł z prywatnej posesji w Orzyszu na Mazurach i uciekł w nocy z soboty na niedzielę. Wabi się Gustaw, miał na sobie czerwone skórzane szelki.
2: Gdybyście jeszcze nie wiedzieli, jak taki serwal sawannowy wygląda, to jest tak. Po pierwsze, wygląda trochę jak kot, bo to jest podrodzina kotów. Jego sierść jest jasno-żółta, pokryta charakterystycznymi czarnymi centkami, ma krótki ogon i duże uszy. Czyli podsumujmy.
1: Podsumujmy. Ma tak. Ma jasno-żółtą sierść.
2: Nosi czerwone szelki.
1: Szelki i wabi się Gustaw.
2: Tak. Jestem prawie pewny, że się nie wabi Gustaw, tylko naprawdę ma na imię Jurek.
3: Siema, zwierzyniec.
4: SK2.

0: ciekawe, jak pani Daria Zawiałów na przykład na parkingu cofa, żeby zaparkować.
1: Może ma
0: jak
1: kamerkę w cofania.
0: Cwaniaku. No ja Wartburgiem jeszcze to nie dziwne, że nie,
1: jeszcze tą prawą rękę tak za na główek pasażera i głowa do tyłu, nie?
0: No bo to jest oldschoolowe parkowanie. Old i wszędzie się zmieszcza.
1: Najlepsi kierowcy tak parkują.
0: Nie tam żaden lusterka czy kamerki do cofania.
1: 6 minut zostało nam do 8. Po 8 oczywiście zagramy w Państwa Miasta i jakby otwieramy teraz przyjmowanie zgłoszeń. Przypomnimy numer telefonu najpierw 726-826-826 i
0: przypominamy
1: SMS-ki.
0: Też, że Messenger jest też otwarty. Przez całą dobę do nas można pisać, ale teraz pisać należy w szczególności, dlatego że w tym momencie zbieramy zgłoszenia do, tak jak powiedziałeś, gry państwa i miasta.
1: Tak, i dzisiaj wspominaliśmy o tym, że jest ten Dzień Mieszkalnictwa w kalendarzu. To jest też święto deweloperów, to jest też święto wszystkich tych, którzy gdzieś tam czekają na odbiór kluczy do swojego wymarzonego M.
0: Więc teraz wyobraźcie sobie, że wchodzicie do takiego mieszkania w stanie deweloperskim.
1: Tak, pustego.
0: Totalnie nie ma
1: tam nic. Po prostu nawet podłogi nie ma. W sensie beton wszędzie.
0: Pierwsze trzy rzeczy, które kupujecie do takiego mieszkania, to?
1: No i tym się zgłaszamy. No. Pamiętajcie, jak przez Messenger się zgłosicie, to zostawcie nam tam swój numer telefonu. I gramy o 500 po 8. Prezent marzenia wartości 500 do zgarnięcia w państwach miastach. SK2. Ciągle zbyt

0: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
1: Nie, a powinnam?
0: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
1: I możesz z nich korzystać?
0: Jasne, w każdej chwili.
1: To i ja się zapiszę.
0: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
2: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: I po reklamie.
11: Jeszcze będzie okej. Okay. W sensie może jak 19 stopni komuś nie wystarczy na dziś, to jutro na przykład będzie okej, okay, bo jutro już będą 22 stopnie.
12: Czyli jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie wspaniale, jak to śpiewali.
11: No tak śpiewali.
12: No tak śpiewali właśnie. Jeszcze będzie przepięknie dzisiaj, jeżeli chodzi o warszawskie ulice. Korki znikną gdzieś w okolicach godziny 22, a na razie duży korek na S8 w stronę Żoliborza. Oj, sobie postoicie troszkę dłużej niż zazwyczaj.
13: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Po zakończeniu akcji strażaków na miejsce wejdą policjanci. Trwa dogaszenie pożaru hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. Po tym służby zaczną ustalać przyczyny pojawienia się ognia.
14: Biorąc pod uwagę dużą powierzchnię pożarzyska, no musimy zakładać, że jeszcze kilka godzin strażacy będą na miejscu. To co najważniejsze, nikomu nic się nie stało, ani jeżeli chodzi o mieszkańców, ani jeżeli chodzi o samych ratowników.
13: Mówił rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. Straty są ogromne. Niemal cały obiekt o powierzchni 4000 m2 uległ zniszczeniu. W środku znajdował się sprzęt AGD i elektronika. Awantura i protest w obronie proboszcza w Grójcu koło Święcimia. Parafianie nie zgadzają się na odwołanie księdza Józefa Zborka po prawie 30 latach posługi i żądają wyjaśnień. Będący na miejscu biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel opuścił teren parafii w eskorcie policji.
15: Ucieka! Tak się Kościół prezentuje! Bezbożu!
16: Oddajcie proboszcza!
13: Słychać w nagraniu opublikowanym w internecie. Diecezja bielsko-żywiecka w wydanym oświadczeniu informuje, że ksiądz Józef Zborek został odwołany z funkcji proboszcza z powodu udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu. Szczepan Twardoch z nagrodą literacką Nike otrzymał ją za powieść Nul, opowiadającą o wojnie na Ukrainie. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura, mówił autor ze sceny.
17: Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem. Nie wiem, czy najlepsza, bo nie jestem od oceniania własnej prozy. Wierzę, że nie mamy lepszego środka do namysłu nad ludzką kondycją niż powieść.
13: Szczepan Twardoch, autor kilkunastu powieści i zbiorów opowiadań. Pisarz zebrał dotąd w publicznych zbiórkach 2 miliony złotych dla walczącej Ukrainy. Osobiście dostarcza zakupione drony, samochody i osprzęt wojskowy na front.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: SK2 Sport.
13: Odrodzenie Igi Świątek. Polka wygrała z Donną Weki 3-4-6, 7-6-6-2 i awansowała do czwartej rundy turnieju w Pekinie. Chorwatka wygrała pierwszego seta i pewnie szła już po zwycięstwo w drugim. Polka odwróciła jednak losy spotkania. O ćwierćfinał zagra teraz ze zwycięzczynią meczu Jowicz-Rahimowa. Złoto zostaje w Toruniu. W drugim meczu finału play-off Press Grupa Deweloperska pokonała we Wrocławiu Betard Spartę 46-44. Brąz w tym sezonie wywalczył Motor Lublin.
18: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: 7:50. Przypominamy, że dziś wieczorem znowu nieuczciwy pojedynek. Jedna Polska kontra Bośnia i Hercegowina.
19: Aż dwie, prawda? No. Ciekawe, czy jest tam 22 zawodników. Posłuchajcie, ostatnio, a wiesz, ile, pamiętasz tam, ile było ten, Polska-Rumunia?
12: No, 6-0.
19: 6-0 było, no, nie?
12: No. Nie pompujemy balonika.
19: Ale chcemy 0-7.

0: Ty też czasem się blady budzisz w nocy.
1: Coś ci spadło chyba.
0: Już, podnieś to. Już podniosłem, żyję.
1: Podnieś to. No.
0: Dobrze, że nic
1: posprzątaj
0: nie,
1: po sobie.
0: Nie kliknęło.
1: Posłuchajcie, Sanach śpiewała tutaj, że cichosza, prawda? Tutaj głośno się zrobiło o pewnym polityku na 12 minut po godzinie 8, o tym teraz opowiemy.
0: Tak, pan Mentzen, to kojarzymy. Imię
1: Konfederacja.
0: Imię Sławomir, przynależność partyjna Konfederacja. Ogólnie słyną ci politycy Konfederacji z tego, że coś palną, tak? I potem cały kraj o tym mówi. Tutaj Sławek Mentzen ostatnio wyśmiewał się z kobiet w policji. Był krytykowany za wyśmiewanie się przydatności dokładnie kobiet w policji.
1: No i jedna z kobiet policjantek, tak jest.
0: Się policjantki odezwą.
1: Pani policjantka w takim razie zaproponowała. Panie Sławomirze, pośle, mój drogi, to chodźcie się, panie, zmierzymy na torze testowym dla kandydatów do policji.
0: Zaprosiła pana Mentzena na taki test sprawnościowy dla kandydatów na policję, bo się okazuje, że policjantki przechodzą dokładnie taki sam test jak policjanci.
1: No i wtedy zobaczymy, kto będzie lepszy, prawda?
0: Nie ma zależności, czy to kobieta, czy mężczyzna.
1: O to chodzi. Chociaż patrząc ostatnio na rozpiętość koszuli pana Sławomira, no to chyba wszyscy wiemy, jak ten test się skończy.
2: Kobieta mnie bije. Poddaję się. Dajcie mi wszyscy święty spokój.

0: Pora na taniec konkursowy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w radiu SK2.
0: Można nawet powiedzieć, że my wam zagramy, znaczy wy będziecie tańczyć tak, jak my wam zagramy.
4: Ojej, to już?
0: Jaka literka wypadnie? Już, Jarząbek, to już. Właśnie zastanawiałem się, gdzie ty poszedłeś, ale dobrze, że jesteś. Anita i Monika dzisiaj walczą o prezent marzeń. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Drogie panie, zasady są takie, że z koła losujemy literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną. Joker, jak się wylosuje, to można sobie samemu literę wybrać. Wszystko jasne?
5: Tak, wszystko jasne.
0: Dobrze, zacznie Anitka.
4: W prawo czy w lewo?
5: W lewo.
4: Dziękuję.
0: Zastanawiam się. Śmiejesz się z kobiet, że nie rozróżniają. Nie,
4: najlepsze jest to, że ja zawsze w prawo kręcę. No tak,
0: dobrze, zaskoczyłaś mnie. Litera P. P jak papa. P jak papa. 20 sekund, Anito, uwaga.
4: Państwo.
5: Polska.
4: Miasto.
5: Poznań.
4: Znana postać.
5: Paweł Królikowski.
4: Roślina.
5: Paprotka.
4: Co?
5: Paproć.
4: Kolor.
5: Pomarańczowy.
4: Zawód.
5: Piekarz.
0: Dobrze. Już czasik się skończył. A jaka była znana postać?
5: Paweł Królikowski.
0: Paweł Królikowski.
4: Paweł Królikowski powiadasz.
0: Dobra, a to jakiś pewnie aktor, co?
5: Tak.
0: Dobrze, będziemy to sprawdzać.
4: On Paweł miał na imię, no rzeczywiście.
0: Paweł miał, tak? A tych Królikowskich trochę
4: nie,
0: jest,
4: nie? Nie, bo ja właśnie miałem go przed oczami, ale nie wiedziałem, że to Paweł. Jest, dobra, no, wszystko jest.
0: Mógł być to równie dobrze Jan na przykład, prawda? Dobrze, 6 punktów, Anito, dla ciebie. Monika?
5: Prawo kręcimy.
0: A, no to proszę bardzo, to teraz mi jest niewygodnie, ale...
4: To ja ci mogłem w takim razie pomóc. No,
0: ale ja wiem, które to prawo i które to lewo, w przeciwieństwie do niektórych. Zakręciłem mocno w prawo tak, że zatrzymało się na jokerze. Moniko, możesz wybrać prawie każdą literę oprócz litery P, bo P miała już Anita.
5: To może K.
0: K, dobrze. 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Kenia.
0: Miasto.
5: Kielce.
0: Tytuł filmu.
5: Killer.
0: Imię.
5: Krzysztof.
0: Roślina.
5: Konwalia.
0: Potrawa.
5: Knedle.
0: Zawód.
5: Ze śliwkami.
0: Zawód.
5: Zawód kelner.
0: Już nie zdążymy samochodu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. A masz jakieś zastrzeżenia w ogóle?
4: Nie, absolutnie.
0: Sześć. No to siedem. Jednym punktem wygrywa Monika.
5: Super.
4: Podejrzewam, super. Że gdyby nie zasięg u Anity,
0: mogłoby być lepiej. Dogrywka albo nawet mogłoby być zwycięstwo. Dlatego... Monika, do ciebie prezent marzeń leci, do Anity nagrody pocieszenia. Anitko, również wszystkiego dobrego życzymy. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8:00.
2: Państwa Miasta.
3: Państwa Miasta w radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: No, whisky z rana, muzyczne jak śmietana, 26 minut po 8. To była oczywiście grupa Jam. Mam taki nagłówek. Filip Harajzer wyznaje, że chciał cichego związku i prywatności, ale jest medialny przez mamę Bianki.
1: Czyli związek cichy już nie jest, za to coś czuję, że idą ciche dni z teściową.

0: promocja. Urak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
1: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
0: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
10: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
12: We were on a break!
11: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
13: Bazinga!
11: A teraz kończymy 20 lat.
14: Why God, why?
11: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
15: Crazy.
11: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: I po reklamie.
20: No jeszcze ten tydzień też będzie dla nas taki łaskawy jak na jesień, bo termometry będą przekraczać 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. We wtorek, w środę, w czwartek, z tego co widzę, ale nie dzisiaj i nie w piątek.
21: Dzisiaj za to też sporo chmur. O, zobacz, już tak widzisz, takie te słońce takie niby, że jest, ale ono już jest zachmurzane.
20: Ale za białymi chmurami na szczęście.
21: Za białymi, tak. Padać dzisiaj nie będzie, z tego się cieszmy. W okolicach 14-15 więcej rozpogodzenia i przejaśnienia, a noc zachmurzona całkowicie.
22: 8.31 News SK2, Anna Łobocka. W Świnoujściu rozpoczęła się neutralizacja niewybuchów z czasów II wojny światowej. Chodzi o 5 min o łącznej wadze 3,5 tony. Mieszkańcy muszą zachować ostrożność, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
23: Podczas tej akcji nie wolno przebywać w wodzie. Od miejscowości Albek w Niemczech poprzez Świnoujście do Międzyzdrojów. Natomiast na plaży można spokojnie przebywać.
22: Akcja potrwa do czwartku. Pentagon wycofał bombowce z własnej bazy w Wielkiej Brytanii. To efekt dochodzenia w sprawie planowanego ataku terrorystycznego na bazę RAF w Fayford. To z niej amerykańska armia korzystała do przeprowadzenia uderzeń na Iran. Kierowcy, uważajcie na gęstą mgłę. IMGW wydało alerty dla 14 województw. Miejscami ogranicza widoczność mgła do niecałych 200 metrów.

0: Najlepsze. Chór wujów. To my, to ocalimy. Ale nie teraz o śpiewaniu, a o jedzeniu będzie.
1: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
2: Ja się zastanawiam, kiedy ty się pomylisz, jak będziesz tak
0: opowiadał. Mam nadzieję, że nigdy. 20 minut zostało nam do godziny 9. Z nami już Aneta, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Aneto, plebiscyt trwa na naszej stronie internetowej. Ty też wzięłaś udział w zagłosowaniu. Chodzi o najbardziej polski obiad. No, mamy 10 propozycji dotyczące pierwszego dania.
2: Wiemy, że nie zagłosowałeś na pizzę. Wiemy, że nie zagłosowałeś na sushi. Jaki jest najbardziej polski obiad według ciebie?
0: Najpierw zupka.
3: Według mnie pomidorowe, bo tak kojarzy mi się z dzieciństwem, zawsze w dzieciństwie jadłam.
2: Dzisiaj znowu będzie pomidorowa. Zrobiona z rosołu wczoraj, oczywiście, tak.
0: A drugie danko?
3: A jeśli chodzi o drugie, no to myślę, że mielony jest takim polskim obiadem z buraczkami.
0: Ale poczekaj, bo wiesz, że jest walka z chabiarzy z mielonymi i ty bardziej jesteś team mielone w takim razie?
3: Znaczy się tak, też lubię zjeść schabowego, ale myślę, że jakoś mi bardziej mielony.
2: Okej. Okay. Anetko, napisałaś w zgłoszeniu, że jesteś po gastronomii, czyli tak. Na polskiej kuchni znasz się jak nikt, można powiedzieć.
3: Można powiedzieć, że tak.
2: To twój przepis na idealnego mielonego to?
3: No to myślę, że tak, że mięso mielone, bułka, cebulka.
2: Bułkę trzeba namoczyć troszkę, nie?
3: Tak, no bułkę trzeba namoczyć w mleku, cebulka, dużo czosnku, okay. Myślę, dużo czosnku, jajko.
2: No i dobra, i później smażymy, bo wiesz, są dwie szkoły. Jedni wrzucają po prostu na wielką patelnię całą usmarowaną w oleju, a inni robią to bardziej fit, czyli nie dodają w ogóle nawet nic. Co na patelnię, żeby to dobrze się usmażyło?
3: No ja smażę tak, no smażę jednak na patelni w tym oleju.
0: Okej. Okay. Ale ty się, jak tak słucham ciebie, Jarzyma, jak ty o tym wszystkim mówisz, to ty, nie tylko ty lubisz jeść, ale widzę, że też wiesz, jak coś przyrządzić.
2: Posłuchaj, dostaliśmy SMS-a na 7268268026, że nie wiemy, kto to jest Paweł Królikowski. To wstyd na cały świat, prawda? No. I może nie wiemy, kto to jest Paweł Królikowski.
0: Ale za to wiemy, jak się robi mielone.
2: Oczywiście, że tak.
0: Dobra. Aneta, słuchaj...
2: Tak żeś poopowiadała
0: tak,
2: nam.
0: Tak, tak.
2: Przepraszam.
0: No ja tak samo. Jak się mówi o tej porze jedzeniu, to jakoś tak za dużo śliny się w ustach
2: zbiera.
0: To Anetko,
2: zapraszamy cię na luksusowy obiad w loży VIP na Stadionie Narodowym 7 listopada. Zjesz z nami, usiądziesz przy stole, pobiesiadujemy, porozmawiamy. Do tego nocleg jeszcze w hotelu. Zabierz kogoś ze sobą, bo zapraszamy dwie osoby i dostajesz jeszcze kieszonkowe 500.
3: Dziękuję bardzo.
2: Proszę bardzo.
0: Proszę bardzo, widzimy się, rozumiem, tak?
3: Tak, oczywiście.
0: Dobrze, to zapisz sobie w kalendarzu.
2: 7 listopada.
0: Tak, wtedy...
3: Akurat nie zapomnę.
0: Wtedy będzie serwowany najbardziej polski obiad pierwsze i drugie, które wygra w naszym plebiscycie.
2: Anetka nie zapomni, bo 6 obchodzi urodziny.
0: O.
3: Tak.
2: Tak se poświętujemy.
1: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
0: Pamiętajcie, że na naszej stronie cały czas trwa głosowanie i można wejść, zostawić głos na zupę, zostawić na drugie danie, dołożyć coś od siebie.
2: Macie czas do środy, w środę kolejna osoba dostaje bilet do Warszawy.

0: bo to już, czekajcie, sygnał się włączył, to znaczy, że machina czasu się uruchomiła i trzeba wsiąść w nią i ustawić na przykład 20 lat wstecz. Co ty na to?
1: 20 lat wstecz, czyli...
0: No 2006 rok, może być?
1: Ja zapomniałem, który mamy teraz.
0: Kącik odkurzający, ja proszę. Komu zawdzięczają swe olśniewające uśmiechy Madonna, Claudia Schiffer, David Hasselhoff i inne gwiazdy estrady sportu?
1: No komu?
0: E-sportu, przepraszam, źle przeczytałem. Polskim protetykom pracującym w Londynie, pisało Metro 5 października 2006 roku.
1: Ty, ale wiesz co, tak sobie teraz rzuciłem tą Madonnę na przykład na Google'a i z tego co widzę, to ona ma tą swoją słynną szparę między jedynkami.
0: Pewnie robiła na NFZ.

0: dokładnie od 6 było, minęło, 5 minut zostało nam do godziny 9. Antonina, rozgrzałem ci krzesło, wiesz?
1: Tak, na pewno, ja zawsze czuję po tobie, że jest takie cieplutkie.
0: Tak, czyli nie zmieniasz, zostajesz na tym, co ja siedziałem.
1: Tak, ja lubię, jak jest ciepło.
2: Czy będzie nie tak tym, jeżeli powiem, że zostawiamy was z tą piękniejszą stroną naszego radia SK2?
0: Nie będzie żadnym
1: nie
0: tak.
2: Nie będzie tak, nie będzie nie tak.
0: Wydaje mi się, że nawet będzie takt i nawet kilka taktów, fajnych taktów Antonina, widzę, już tu przygotowała po 9 dla słuchaczy naszych.
2: Znaczy, słowo się rzekło, w takim razie będę musiał zostać.
0: Zostajesz?
2: No w końcu zostawiamy was jednak, z tą piękniejszą stroną.
0: Czyli jednak jesteś
2: taki
0: sobą.
2: Suchar na
0: jednak
2: koniec. Jednak ja
0: jesteś
2: mogę.
0: Sobą.
2: Nie zajarzyłeś po prostu totalnie. 9 godzina, a ty nie rozbudzony.
0: A ty dalej jesteś sobą. Ciekawe, jak będzie jutro. Bądźcie z nami, Antoninka. Powodzenia, wszystkiego dobrego.
2: Tym bardziej, że ja zostaję.
1: To się przyda powodzenie.
0: Życzę ci powodzenia, bo ja już z nim nie mogę wytrzymać. Pa! SK2

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie.
3: Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Castorama.
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
12: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
11: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
12: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
16: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
15: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę. A artykuły Somat, kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
17: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
21: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.
23: Straszne mgły za oknem, ale już troszeczkę przychodzą. Ale wiecie, są plusy tych mgieł. Trzeba na siebie uważać, ale słyszałam, że jak są mgły, to później rosną grzyby.
24: Tak, bo jest wilgotno w powietrzu. Ale dzisiaj ta wilgoć to rzeczywiście tylko z mgły, bo padać nie będzie. Sporo słońca nas czeka, ale dopiero po południu. Temperatura maksymalna około 19, może do 20 stopni.
23: Więc jeszcze piękna, złota polska jesień. Zatem korzystamy od poniedziałku.
24: Jest 9 News SK2. Anna Łobocka. Zaprotestują przeciwko likwidacji kolejnych zakładów pracy i polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Górnicy ze Śląska i Bełchatowa Rozchutnicy będą protestować przed budynkiem Ministerstwa Energii w Katowicach.
25: Koniec ubiegłego roku Huta Królewska w Chorzowie przestała po prostu istnieć. Jedną z przyczyn tego jest wysokie koszty energii. My tylko słyszymy naokoło, że wszystko się po prostu zamyka w Polsce, każde zakłady. Cały przemysł ciężki po prostu do likwidacji. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że Unia Europejska chce po prostu zielonej energii.
24: Protest rusza o 10:00. Dziś zostanie przesłuchany i najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. Chodzi o kierowcę, który w sobotę potrącił mężczyznę przechodzącego przez pasy w Nowym Sączu. Pieszy zginął na miejscu. Policjanci zatrzymali 21-letniego kierowcę, mówi Anna Zbroja-Zagórska z komendy w Krakowie.
0: Kierowcy podróżujący prawym pasem w stronę Nowego Sącza zatrzymali się przed przejściem, aby przepuścić mężczyznę, który przechodził przez tą jezdnię z psem. Natomiast kierujący Volkswagenem poruszający się lewym pasem nie zatrzymał się i z prędkością wjechał na pasy, potrącając mężczyznę. Siła uderzenia była tak duża, że ten mężczyzna został odrzucony na kilka metrów, padł na miejscu.
24: Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Dreszczowiec z happy endem w wykonaniu Igi Świątek. Polka awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie. Nasza tenisistka po dramatycznym meczu pokonała Chorwatkę Donę Vekić.
1: Dzień dobry. Mecz na początku był wyrównany. Oglądaliśmy długie wymiany. Szybkie przełamanie dało Chorwatce przewagę, której do końca pierwszego seta nie oddała. W drugim Vekić kontynuowała dobrą grę. Świątek wyglądała gorzej. Przegrywała już 2-5, ale w końcu się przebudziła. Doprowadziła do remisu i pewnie wygrała tiebreaka. Weszła rozpędzona w decydującą partię, którą wygrała pewnie 6-2. Świątek melduje się w czwartej rundzie turnieju w Pekinie. Tam walczy nie tylko o zwycięstwo, ale też o kolejne punkty, których potrzebuje, żeby zagrać w listopadowym WTA Finals.
24: O czym informował Michał Skolimowski.
2: SK2 News, Warszawa.
24: Nowy system sterowania ruchem na trasie WKD. Zakończyła się modernizacja systemu sterowania ruchem kolejowym między stacjami Podkowa Leśna Główna a Warszawa Śródmieście.
4: Dla pasażerów oczywiście oznacza to zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym na całej linii WKD.
24: Mówił Krzysztof Kulesza, rzecznik Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Modernizacja kosztowała 43 miliony złotych. Znamy turystyczne odkrycia Mazowsza. Wśród nich znajdziemy Twierdzę Modlin, Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 czy Dzień Szkocki w Jadowie. Regionalni zwycięzcy powalczą teraz o wyróżnienia krajowe.
23: Chwilka po 9:00. Jak rozpocząć najlepiej dzień to z Radiem SK2, gdzie gramy 100% polskiej muzyki. I pytanie do ciebie, bo ja doskonale pamiętam, co mówiłaś, tak, że w weekend ugotujesz zupę tajską. Udało się?
24: Udało się, absolutnie. Jeszcze na dzisiaj troszkę zostało.
23: A czy przyniosłaś przepis? Pomidor, odpowiedź. No właśnie, a ja jestem pamiętliwa. No to trzymam za słowo. Antonina Wandesel, dzień dobry raz jeszcze. Rozpoczynamy ten poniedziałek.

No niestety nic się już nie śni, bo mamy poniedziałek, jest godzina 9 rano, więc już większość osób jest na nogach, a skoro poniedziałek, no to nowy tydzień, nowa ja, więc manifestujemy. No i pytanie, czy wy manifestujecie czasem nową pracę, na przykład podróż, miłość, a może po prostu spokojny poniedziałek w pracy? W mediach społecznościowych często słyszymy, że wystarczy mocno, bardzo mocno czegoś chcieć, zwizualizować to sobie, no i wszechświat załatwi resztę. Tylko, że psychologia mówi, samo myślenie niestety nie wystarcza. Badania sugerują, że lepiej działa wyobrażanie sobie nie tylko efektu, ale też drogi do niego, czyli co konkretnie zrobimy, żeby ten cel osiągnąć. Czyli podsumowując, można manifestować marzenia, jasne, ale po manifestacji trzeba jeszcze wstać z kanapy, no bo wszechświat może nam trochę pomóc, ale CV za nas niestety nie wyśle. SK2. A już teraz Ania Dąbrowska, Serce Niesługa w SC2. Dobry numer.

0: Wehikuł czasu.
1: Cofamy się teraz do 1978 roku i to był czas, kiedy kasety dopiero zaczynały krążyć, a w Opolu pojawiła się 17-letnia Beata Kozidrak z nowym zespołem Bajm. No i na scenie zaśpiewali Piechotą do lata i zajęli drugie miejsce w konkursie debiuty. I mało kto mógł wtedy przypuszczać, że ta wakacyjna piosenka będzie początkiem jednej z największych karier w historii polskiej muzyki. Muzykę do tego numeru napisał Jarosław Kozidrak, tekst sama Beata. No i tak Bajm ruszył piechotą prosto na szczyt. I chociaż dzisiaj do lata nie jest nam po drodze, bo mamy jesień w pełni, no to możemy tam przynajmniej wrócić muzyką, więc zróbmy to już teraz.

0: Artur Rojek i Mira Fiori z jego najnowszego albumu Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To, że ja jestem zwierzątkowym świrem, wiadomo nie od dzisiaj, więc słuchajcie. Przyznajcie się, kto z was rozmawia ze swoim psem i też jest takim zwierzątkowym świrem. Najczęściej mówimy, co robimy, kto jest najlepszym pieskiem, dlaczego znowu to zrobiłeś? No a czasami jeszcze opowiadamy mu całą historię dnia. No ale spokojnie, dlatego że psycholog nie uważa, że to powód do niepokoju. Wręcz przeciwnie, takie rozmowy mogą mieć związek z empatią, potrzebą bliskości i silną więzią z naszym zwierzątkiem. Więc następnym razem, kiedy ktoś zapyta, ty naprawdę rozmawiasz z tym psem? Możecie spokojnie odpowiedzieć, oczywiście, to jedyny facet w tym domu, który zawsze słucha, nigdy nie przerywa i jeszcze cieszy się na mój widok.
1: SK2 Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: I po reklamie.

0: Lady Punk, mniej niż zero na kilka chwil przed godziną 10 w Radiu SK2, a po 10 muzycznie na start Liber i Sylwia Grzeszczak, elektryczne gitary i Daria Zawiałow. To tylko na początek, a później w poniedziałek, no słuchajcie, my tutaj playlistę mamy bogatą i obiecuję, że będziemy rozkręcać się jeszcze bardziej i na pewno w 100% po polsku.
1: Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE. Już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
4: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: No niestety, korki, koreczki. Słuchajcie, widzę, że Wisłostrada zakorkowana mocno na wysokości parku multimedialnego Fontan. Widzę też, że S8 od słynnych szklarni od strony Marek zakorkowana aż do zjazdu na Marymont. Także te miejsca lepiej omijać, jeżeli macie taką możliwość.
8: W Warszawie jeszcze teraz sporo chmur, ale przejaśni się i zobaczymy słońce, ale to dopiero mniej więcej około 13-14 i będzie nam ono towarzyszyło praktycznie do końca dnia, 20 na termometrach.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Poprawił się stan księdza Marka Pieńkowskiego. To jedna z dwóch najciężej rannych osób po ataku nożownika w jarosławskim opactwie. Więcej w materiale Tomasza Widaka.
9: To pierwszy od czasu ataku tak dobre informacje o stanie zdrowia księdza Marka Pieńkowskiego. Wczoraj duchowny został odłączony od respiratora. Zaczął również komunikować się za pomocą krótkich zdań i przyjął komunię świętą, o czym poinformowało w social mediach jarosławskie opactwo. Ksiądz Marek dziękuje wszystkim, którzy wspierają go modlitwą i prosi o dalszą pamięć duchową. Dodam tylko, że na terenie jarosławskiego szpitala przebywa również druga z dwóch najciężej rannych osób. Rodzina nie chce jednak przekazywać informacji o stanie jej zdrowia. Wiadomo jedynie, że pacjent nadal leży na OIOM-ie.
8: Teraz Kraków i kolejne procesy w trybie wyborczym. Pozew przeciwko Monice Piątkowskiej wytoczył sztab Łukasza Gibały. O szczegółach Ula Bienia Niesyczyńska.
10: Sprawa dotyczy wypowiedzi Moniki Piątkowskiej na temat sposobu głosowania Łukasza Gibały na sesjach Rady Miasta. Chodzi o stwierdzenie, że radny w większości przypadków wstrzymał się od głosu. To druga rozprawa w trybie wyborczym. Pierwsza dotyczyła wypowiedzi Łukasza Gibały o tym, że 6 radnych koalicji miało zgłosić się do niego z propozycją współpracy. Sąd uznał je za nieprawdziwe.
11: Postanowiłem tych nazwisk nie ujawniać. Tym ludziom groziły przecież przykre konsekwencje.
10: Komentuje Łukasz Gibała. Ten ostatecznie musi sprostować swoje słowa zarówno w mediach społecznościowych, jak i tradycyjnych. Wyrok jest nieprawomocny.
8: A druga tura wyborów prezydenta Krakowa i starcie Gibała-Piątkowska już w najbliższą niedzielę. Hiszpania walczy ze skutkami ulewnych deszczy w Katalonii. W powodzi zginęły 2 osoby, jedna jest poszukiwana. Woda porywała samochody z ludźmi, opowiada jeden z mieszkańców. Mężczyzna zdołał wydostać się z auta, złapał się latarni stojącej na placu. Potem woda wyrwała drzwi kościoła, znalazł tam schronienie. Musiał jeszcze przepłynąć kawałek, żeby dotrzeć do świątyni. Z powodu ulewy tylko na barcelońskim lotnisku El Prat wczoraj odwołano 380 lotów. Utrudnione zostało także kursowanie kolei.
4: SK2 News, Warszawa.
8: Lotnisko Chopina z nową płytą postojową. Ma ona pomóc w sprawniejszej obsłudze samolotów, a co za tym idzie także pasażerów, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
12: Ta płyta postojowa 60 000 m2 to jest niezbędne działanie inwestycyjne.
8: Po modernizacji lotnisko Chopina będzie gotowe na ponad 30 milionów pasażerów rocznie. Uwaga, dzikie zwierzęta na drogach, właśnie teraz trwa okres godowy jeleni i łosi, a zwierzęta są też bardziej aktywne i częściej się przemieszczają.
1: Ja dzisiaj trochę o jedzeniu, więc jaka jest twoja ulubiona jesienna potrawa?
8: Ojej, bardzo dużo jest takich
1: ale
8: potraw.
1: Ale musisz wybrać.
8: A na przykład zupa grochowa.
1: Grochowa? Tak. A dobra, ale rozgrzewająca, tu mnie zaskoczyłaś.
8: Rozgrzewająca, no tak, zdecydowanie.
1: Ja wczoraj miałam akcję dynia, dostałam chyba 10-kilogramową dynię, więc po prostu zupa dyniowa będzie u mnie przez cały tydzień. Więc jest moją ulubioną
8: Smaczna
1: na ten tydzień.
8: Smaczna też.
1: Antonina Van Dessel. Dzień dobry w poniedziałek.

0: Muzyka 2.
1: Kto powiedział pierwszy?

Kasa piękniejsza, a u nas w poniedziałek nie może zabraknąć plotek z naszego show biznesowego polskiego podwórka, no bo w weekend trochę się ich nazbierało. I teraz mamy historię, która miała już swój finał, no bo ponad 20 lat temu to się wydarzyło, a teraz mamy nowy rozdział. Mowa o Michale Wiśniewskim i Mandarynie, którzy znów są razem, a wczoraj spotkali się na parkiecie Tańca z Gwiazdami. No i ona tańczyła z synem Xavierem, a on zaśpiewał z córką Etiennette. I podobno przed występem Michałowi puściły emocje, totalnie. Wzruszył się podczas materiału o ich wspólnej historii i nawet otarł łzy. I czasem życie naprawdę pisze scenariusze, których nawet Taniec z Gwiazdami nie powstydziłby się wymyślić. No bo jak widać, nie każda miłość kończy się kropką. Niektóre po prostu robią sobie 20 lat przerwy na reklamy. SK2. Mój jest ten kawałek podłogi. Już teraz. No to w Tańcu z Gwiazdami też tak śpiewają pewnie.

0: Dziś wieczorem biało-czerwoni grają z Bośnią i Hercegowiną i to nie jest mecz, tylko punkty. Polska ma 4 oczka, Bośnia 5, więc stawką jest przede wszystkim walka o drugie miejsce w grupie. No a ono może mieć ogromne znaczenie przy losowaniu eliminacji Euro 2028. Drugi koszyk to zdecydowanie lepsza pozycja niż trzeci, a więc dzisiaj naprawdę, ale to naprawdę jest o co grać. No, po efektownym 6-0 z Rumunią apetyty są spore, no naprawdę spore, więc teraz sprawdzić czas, czy biało-czerwoni pójdą za ciosem. Będziemy sprawdzać to wieczorem. SK2.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało.

0: nadal niepoważni.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj!
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
5: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: I po reklamie.

0: To taki numer, który w poniedziałek jest idealny. Sanach i jej pocałunki. Bo pocałunków nigdy dość, a jeszcze w poniedziałek, no, przydałoby ich się dwa razy więcej, żeby jakoś lekko przetrwać poniedziałek i cały tydzień. Więc trochę wam ich wysyłam. A po 11 w SC2 na start Kwiat Jabłoni, Oskar Cyms i Urszula. No i dodatkowo jesieniarskich tematów ciąg dalszy. Koniecznie zostańcie.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
11: We were on a break!
10: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
12: Bazinga!
10: A teraz kończymy 20 lat.
13: Why God, why?
10: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
14: Crazy.
10: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Dzisiaj widzę, że słoneczko próbuje przebić się przez chmury i ma być maksymalnie 20 stopni, ale widzę też, że od czwartku deszcze i mnie to bardzo cieszy, bo jak spadną deszcze, to będą grzyby.
19: Będą grzyby,
0: no,
19: tak, jest szansa.
0: O jednym
19: szansa.
0: W kółko, o jednym, jesiennie.
19: Jest szansa rzeczywiście, no ale dzisiaj tego deszczu raczej nie będzie.
0: Na szczęście.
19: Tak, po porannych mgłach trochę nam słońca jednak tutaj świecić w Warszawie będzie. Ciśnienie powoli spada, teraz 25 hektopaskali.
0: Więc kawa wskazana.
18: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
19: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Ropa na światowych rynkach tanieje. To po tym, jak Arabia Saudyjska obniżyła ceny dla odbiorców w Azji. W Polsce od weekendu obowiązuje rządowy program CPN. I o tym nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czy spadek cen ropy będzie miał odbicie na polskich stacjach?
20: Tego dowiemy się najpewniej za około godzinę, bo wtedy poznamy najnowszą decyzję ministra energii w sprawie cen maksymalnych. Zaraz po wprowadzeniu obniżek stawki spadły miejscami o około złotówkę i 30-40 groszy. Litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,73, diesla 7,88. Prezydent i opozycja apelują jednak do premiera, żeby na pylonach pojawiło się 5,19. To cena, którą Donald Tusk obiecywał w innych okolicznościach jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. W tej kwestii złudzeń nie pozostawiają eksperci.
21: Taki poziom jest w tym momencie nierealny, nawet jeśli rząd zrezygnowałby z większości podatków.
20: Mówi Michał Stajniak z XTB. Zaznacza też, że wysokie ceny paliw to przede wszystkim droga ropa i marże wynikające z niedostatków paliw na rynkach.
19: Tłok na lubuskich przejściach granicznych. Polskie i niemieckie służby prowadzą kontrole. Największe problemy są w Świecku. Więcej o tym Wojtek Hańczuk.
1: Kontrole są co prawda wyrywkowe, ale jak informują kierowcy w mediach społecznościowych, bardzo skrupulatne. Na terminalu są zwężki i tworzą się korki. Więcej aut także na przejściu w Słubicach, ale tam utrudnienia są także związane z nocnym pożarem hali.
19: Przypomnijmy, kontrole na przejściach przedłużono do końca marca. Nietypowy uciekinier na Mazurach nadal na wolności. W Orzeszu trwają poszukiwania serwala sawannowego o imieniu Gustaw, mówi Anna Szczepińska z Piskiej Policji.
12: Serwal jest raczej łagodnym kociakiem, ale mimo wszystko przestrzegamy przed zbliżaniem się do niego oraz łapaniem go na własną rękę. Cechą charakterystyczną Gustawa jest to, że miał na sobie czerwone szelki.
19: A kot uciekł z prywatnej posesji.
3: K2 News, Warszawa.
19: ZTM planuje zlikwidować 4 linie autobusowe. To w związku z planowanym otwarciem nowych stacji drugiej linii metra na Bemowie. Obecnie trwa zbieranie uwag od mieszkańców, mówi Tomasz Kunert z ZTM.
14: Tym razem przeprowadzimy konsultacje społeczne i będziemy chcieli wprowadzić pewne korekty w 4 dzielnicach.
19: Zmiany mają objąć Bemowo, Ursus, Włochy i część Woli. Przed nami finał tegorocznej edycji konkursu na ulubioną księgarnię w Warszawie. Do finału dotarło 20 księgarni. Konkurs podzielony jest na 4 kategorie, a zwycięzców poznamy 18 października.
17: No i ja w kółko o tych grzybach, ale wczoraj po pracy byłam na grzybach i muszę powiedzieć, no właśnie kiepsko, bo jest sucho w lesie, grzyby są też suche, mało jest, więc dlatego tak czekam na ten deszcz i myślę, że wszyscy grzybiarze.
19: Na razie
17: też.
19: Więcej grzybiarzy niż grzybów.
17: Tak, ale od czwartku, czyli na przyszły weekend jest nadzieja,
19: jest czas,
17: więc
19: tak.
17: Słuchajcie, cały weekend przepracujemy, a w weekend kolejny znowu na grzybobranie. Antonina Wandycyl, dzień dobry.

0: Demono, wszystko jest na sprzedaż. No w internecie wszystko da się sprzedać. I ostatnio Muchomor Czerwony robi wielką karierę na TikToku. No bo w sieci pojawiają się filmiki, na których ludzie pokazują, że jedzą ten charakterystyczny grzybek z białymi kropkami. I chociaż, no ja wiem, że muchomorek wygląda jak wyjęty prosto z bajki, to eksperci przypominają, że zawiera substancje toksyczne, które mogą mocno wpłynąć na układ nerwowy. Także, moi drodzy, jeżeli dzisiaj TikTok podpowiada wam zjedz muchomora, no to przewincie dalej. Nie każdy trend trzeba testować na własnym żołądku.
1: SK2.
0: A teraz Natalka Schroeder i jej lustra.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem cofamy się do 1985 roku i to był czas, kiedy kolorowy telewizor w domu robił ogromne wrażenie. Kasety magnetofonowe były prawdziwym skarbem, a o zachodnim Disneylandzie większość z nas mogła co najwyżej pomarzyć. I właśnie wtedy Papa Dance nagrał piosenkę Nasz Disneyland. Jeden z tych numerów, które od pierwszych dźwięków przenoszą nas prosto do beztroskich lat 80. I co ciekawe, sam tytuł był trochę przewrotny, bo dla wielu Polaków Disneyland z piosenki był wtedy właśnie takim symbolem kolorowego, takiego trochę niedostępnego świata. I chociaż dzisiaj Disneyland jest zdecydowanie łatwiejszy do odwiedzenia, no to ten muzyczny zabiera nas tam w kilka sekund. Wystarczy nacisnąć tylko play, co właśnie uczynimy w naszym wehikule czasu.

0: Mrozu i bracia Kacperczyk, Wszystko czego chciałem. I to jest tytułowy numer z najnowszego, siódmego albumu studyjnego Mroza, który ukazał się 18 września tego roku. Jeżeli ten numer wpadł wam w ucho, no to słuchajcie, nowy tydzień, nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, więc zapraszam was na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka. No i głosujcie na Mroza i braci Kacperczyk, Wszystko czego chciałem, no bo dzięki waszym głosom może to być numer jeden, a w piątek po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka dowiemy się, co jest waszym numerem jeden w tym tygodniu. No i co? No może to właśnie to, Wszystko czego chciałem. Zobaczymy. SK2.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
6: We were on a break!
5: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
7: Bazinga!
5: A teraz kończymy 20 lat.
6: Why God, why?
5: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
8: Crazy.
5: Comedy Central. 20

programów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79 i wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.

0: Polecieliśmy na kilka chwil przed południem w poniedziałek. Ladybug, tańcz, głupia, tańcz. Po 12 u nas, no, nowości, klasyki, dla każdego coś dobrego. Na początek Baim, elektryczne gitary i Cleo. Więc co, no koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE. Już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: No pewnie jesteście zainteresowani, co w pogodzie słychać. Dzisiaj maksymalnie 20 stopni, troszeczkę chmurek, ale słońce się będzie tak przebijało przez te chmury. Jutro 20, później 22, no i później od piątku niestety już troszeczkę deszczy niespokojnych, no... Trochę temperatura niższa, ale są plusy, grzyby w lasach będą, także trzeba patrzeć na plusy, a nie na minusy. A co na drodze? Tak coś? Jakieś korki?
11: No nie, godzina 12, także jeszcze spokojnie wszędzie dojedziecie.
10: No i bardzo dobrze, widzicie, super jest.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Jest 12, a Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach. Jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia ubiegłego roku. Oskarżony Adam Czy sam wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, drugi został raniony przez napastnika. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
12: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy po przeprowadzeniu miesięcznej obserwacji sądowo-psychiatrycznej oskarżonego stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
11: Zaznaczała sędzia Anita Kowalczyk-Makuła. Mężczyzna ma także wypłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia żonie ofiary oraz pokryć koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny. Przypomnijmy, tragedia w Siedlcach wywołała ogromne poruszenie i dyskusje na temat bezpieczeństwa ratowników. Doprowadziło to do zmian w prawie i zaostrzenia kar za ataki na medyków. Górnicy ze Śląska i Bełchatowa wyszli na ulicę Katowic. Wspierają ich hutnicy. Jak mówią, ruszają z marszem po odebranie rządowi władzy. W rękach flagi, transparenty, górnicze syreny i mocne słowa pod adresem rządu. Przed budynkiem Ministerstwa Energii mówią stop likwidacji kopalń i Zielonemu Ładowi.
13: Wstrzymać likwidację kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica.
14: Złoża mamy jeszcze na tyle, że moglibyśmy na 100 lat pedrować.
15: Trochę się chyba o tych kobietach na kopalni zapomina.
16: Bardzo się o nich zapomina. One też mają duży wkład, bo to, co wychodzi z dołu, wychodzi do góry. I my też ten węgiel przetwarzamy, uzdatniamy. Chcą zniszczyć przemysł górniczy, a to nie o to chodzi.
15: Czego by pani oczekiwała?
16: No, żebyśmy przetrwali.
15: Jest górnik z Bełchatowa.
17: Jesteśmy przeciwko Zielonemu Ładowi.
11: Protest w Katowicach obserwuje nasz reporter Darek Brombosz. Pierwsza tegoroczna Nagroda Nobla przyznana. Znamy laureatów z dziedziny medycyny. To dwaj naukowcy z Niemiec, jeden Amerykanin. Wyróżnienie otrzymali za ich odkrycie dotyczące światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki. Jutro przyznany zostanie Nobel z fizyki, w środę z chemii.
8: SK
0: K2 News, Warszawa.
11: Mieszkańcy Wawra mogą od dziś korzystać z nowej przestrzeni poradni psychologiczno-pedagogicznej przy Żegańskiej. Powstało tam 10 nowoczesnych gabinetów i sala terapii grupowej. Specjalna strefa na pierwszym piętrze została przygotowana z myślą o starszych dzieciach i nastolatkach. Warszawa szuka pomysłu na przyszłość. 17 października startuje Warsaw Open Data Hackathon. Uczestnicy stworzą rozwiązania wykorzystujące miejskie dane. Zapisywać można się do 8 października. Udział jest bezpłatny, a pula nagród wynosi 18 tysięcy złotych.
10: No i mamy południe i pytam dzisiaj wszystkich, jakie jest ich ulubione jesienne danie, więc i ciebie zapytam.
11: Wczoraj jadłem ramen z dyni, był przepyszny.
10: Wow, no to słuchajcie, to ulubione danie. No to na bogato. Ja tylko krem z dyni, no ale dobra, niech będzie. Dynia króluje. Antonina Wandesel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. Będzie mocno jesieniarsko, obiecuję.
2: 10 najlepszych polskich hitów, jeden po drugim.
10: A dla tych, którzy teraz są głodni, czyli dla mnie, bajm szklanka wody. To musi nam na razie wystarczyć.

0: Tak, słucham.
1: Dzień dobry, czy ja do pani Izabeli się dotelefonowałam?
0: Tak.
1: Z biura podróży telefonuję przejęzyczony, proszę pani, ja dzwonię w sprawie wylotu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na 29. Mogę pani jeszcze przedstawić informacje hotelowe, ponieważ no kazali nam poinformować, bo to się zmienia all inclusive.
0: Jasne, proszę.
1: Otóż recepcja będzie do państwa telefonowała, w której części hotelu i na ile czasu będzie all inclusive aktywny. Więc gdyby pani mogła odbierać telefony, proszę pani, to będzie pani po prostu wiedziała.
0: A to ja nie mam all inclusive na cały pobyt?
1: Ma pani, tylko że lecicie państwo po sezonie, tym takim europejskim. W związku z tym all inclusive nie będzie, proszę pani, od 6 do 22, tylko będzie na przykład, nie wiem, jedną godzinę albo półtorej godziny, no i to o tym będzie informowała recepcja.
0: Aha, że niby będzie krócej czynny, tak?
1: Będzie krócej czynny, a może być też w innym skrzydle hotelu być ten all inclusive, bo no po prostu koszty.
0: Czy recepcja będzie mówić po polsku?
1: Nie. Pani leci do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, oni tam po arabsku będą mówić.
0: No to jak do mnie będzie recepcja dzwonić, to jak ja ich zrozumiem?
1: A pani nic w ogóle nie potrafi po ichniejszemu?
0: No raczej.
1: A dałaby pani radę do tego 29 coś podszkolić, co przynajmniej te podstawy, żeby pani wiedziała o tym all inclusive?
0: Wie pani co, no może się zdąży nauczyć tego arabskiego do tego 29,
1: bo pani, ale jeszcze ja nie wymagam, żeby pani znała od deski do deski, tylko przynajmniej te podstawy, żeby pani wiedziała, gdzie jest najbliższy all inclusive czynny.
0: No w zasadzie to najważniejsze, żebym się arabskiego nauczyła i odbierała telefony. To tak w sumie to jest chyba najważniejsze dla mnie.
1: No przynajmniej te podstawy, żeby się dowiedzieć o all inclusive.
0: Spokojnie.
1: No.
0: Ogarnięte będzie.
1: Dobrze, no to resztę może panią nauczyć Angelika.
2: I zadałaś się wkręcić.
0: A, no jest najlepsza. Losel wkręca.

0: Wilki i ich sen o Warszawie w SC2, a teraz będzie o nocnej zmianie, bo kiedy większość ludzi mówi dobranoc, oni dopiero mówią dzień dobry. No i praca na nocną zmianę potrafi nieźle przestawić nasz zegar biologiczny, bo organizm no jednak uparcie uważa, że ta noc no jest od spania. I tutaj ekspertka podpowiada, że przy takich zmianach ogromne znaczenie ma sen, światło i odpowiednia regeneracja. A po takiej nocce warto dać sobie czas na odpoczynek i nie być siłaczem. No bo wiecie, nocna zmiana to trochę jak życie w innej strefie czasowej, tylko bez biletów lotniczych, no i bez widoku z okna na wakacje.
1: SK2. Reklama.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny PL. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś

0: Na zegarach za moment godzina 13. To był Dawid Podsiadło, Pięknie płyniesz. I do naszego studia już tak pięknie, powoli, żabką płynie Kamil Kowalski, który za moment przejmuje antenę i będzie tutaj dla Was grał. Mam nadzieję tylko, że nie będzie rechotał, więc zostańcie i sprawdźcie to sami. Antonina Wendesel, wysyłam Wam poniedziałkowe buziaki. Trzymajcie się i słyszymy się jutro o 9:00. Pa!
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
13: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
12: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
16: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 18,47,2.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
20: To ja też chcę! 24,30.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
23: Rano to już jest chłodno. Ale teraz bardzo fajnie, tak okolice widzę 17-18 stopni, jednak jak to słońce schowa się za tymi chmurami, to znowu trzeba już jakąś kalaminizeleczkę albo bezrękawnik sobie zarzucić.
24: Tak, najlepiej na cebulkę tak zwaną się ubierać, czyli do plecaczka, jak wychodzicie w południe, coś cieplejszego, bo jak na wieczór wracacie, no to już chłodno właśnie.
23: Do plecaczka to mi liście powpadały, muszę je powyjmować, a spadnie coś z nieba, jakiś deszczyk, czy już
24: dziś nie?
23: No i dobrze.
22: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
24: Minęła 13, a Michał Przybyła, to są newsy SK2. Do tragedii na pasach w Nowym Sączu doszło w czasie nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych. 21-latek zabił mężczyznę na przejściu dla pieszych, pędził osobówką nawet 120 km na godzinę.
25: Zatrzymano również 20-letniego mieszkańca Sądecczyzny. To zatrzymanie miało miejsce w sobotę w godzinach popołudniowych. Mężczyzna ten najprawdopodobniej również uczestniczył w nielegalnym wyścigu samochodowym.
24: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Kierowca, który zabił na pasach, grozi 20 lat więzienia. Monika Piątkowska musi sprostować swoje słowa o Łukaszu Gibale. Jest finał krakowskiego pozwu w trybie wyborczym. Sąd uznał, że wypowiedź kandydatki na prezydenta miasta o tym, że Łukasz Gibała w większości wstrzymywał od głosu na sesjach rady, jest nieprawdziwa. Teraz Piątkowska musi opublikować sprostowanie w swoich mediach społecznościowych.
26: Sąd stwierdził, że w związku z tym w dwóch mediach społecznościowych powinny się ukazać stosowne sprostowania. Stwierdził, że nie ma powodu zamieszczać osobnego sprostowania w telewizji. telewizji, gdzie odbyła się rozmowa, podczas której padły te słowa, i nie uwzględnił również wniosku o wpłatę stosownego zadośćuczynienia na konto jednej z organizacji.
24: Mówi Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie. Wyrok jest nieprawomocny, a już w niedzielę wybory prezydenta Krakowa i ostateczne starcie przy urnach Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej. Nocą marzną kilkuset pacjentów bez ogrzewania. W budynku głównym szpitala w Bełchatowie od kilku dni jest problem z dostawą ciepła. To przez usterkę podczas remontu w lecznicy.
0: Spróbowaliśmy uruchomić centralne ogrzewanie. Okazało się, że doszło do wielu jakichś tam nieszczelności. Musieliśmy zakręcić to ogrzewanie. No i firma, która remontowała kardiologię, podjęła się naprawy tych nieszczelności.
24: Z Alicją Braun-Fater z bełchatowskiego szpitala rozmawiał Rafał Różycki. W lecznicy mają nadzieję, że dostawy ciepła wrócą jutro.
1: SK2 News, Warszawa.
24: Był poszukiwany 5 listami gończymi oraz europejskim nakazem aresztowania. Zatrzymali go warszawscy mundurowi wspólnie z policjantami z grupy Kobra. Mężczyzna poruszał się skradzionym dzień wcześniej samochodem. Najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami. Warszawa zachęca do profilaktyki. W blisko 90 miejskich przychodniach działa program Sprawdzam, w ramach którego można nauczyć się prawidłowego samobadania. Program promuje też zdrowy styl życia, a 17 października pod Pałacem Kultury odbędzie się piknik zdrowotny z bezpłatnymi badaniami, w tym mamografią.
3: Uśmiechnięta, rozrechotana Antonina już poleciała, odpłynęła w sumie, bo powiedziała, że ja tutaj do studia Eski 2 żabką przypłynąłem. No coś w tym jest, ale sama odpłynąłem, ona sama odpłynęła, ja na pokładzie zostałem, nie sam, bo z wami najlepszymi słuchaczami. To co? Odcumowujemy może rejs przez 10 polskich hitów i to bez przerwy, bez koła ratunkowego.
1: 10 najlepszych polskich hitów.
4: Jeden po drugim.
3: Maciej Silski ma na Margaret, a to Phil i Lambery. Jesteście gotowi na wszystko? Kowalski, witajcie.

Manam Westy 2. Po to jesteś na świecie, aby się uczyć, ucz się, ucz. To nauka do potęgi klucz. Mamy tydzień noblowski i pierwszy Nobel w dziedzinie medycyny za odkrycie światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki, cokolwiek to jest. Co ciekawe, w każdej z sześciu dziedzin do podziału 12 milionów koron szwedzkich, czyli ponad milion euro. SK2. Wreszcie wiedza, która naprawdę się opłaca. A wy za co dalibyście sobie Nobla? No za to, że dzisiaj wstaliśmy po weekendzie do roboty, to wszystkim się należy.

0: Kasia Kowalska w SC2 i Nobody, to teraz Everybody, zapraszam do Wehikułu Czasu.
1: SK2, Wehikuł Czasu.
0: I już wyjmuję niezakurzoną, bo często do niej zaglądam, debiutancką płyty Marka Grechuty i zespołu Anawa z 1970 roku. Kawał czasu, nie? I tutaj jest taki kawałek, który opowiada o zwykłej historii miłosnej. To właściwie jest taka scenka teatralna. Przedstawienie, młoda kobieta, śpiewak próbujący zrobić na niej wrażenie. Taka damsko-męska walka o to, kto się podda pierwszy.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Nie dokazuj, Grechuty ma już ponad pół wieku, a rada nadal aktualna, szczególnie przed pierwszą randką

Moim święty spokój zburzył, wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: do szczęścia.
1: Mam ten kawałek w ulubionych Marisa i będzie pięknie. I na ten numer też możecie głosować w gorącej polskiej 20 na sk2.pl, ale tam też trwa plebiscyt na najlepszy polski obiad. A do wygrania wspólna impreza razem z wami, kochani, na Stadionie Narodowym w loży VIP, 5 stówek kieszonkowego i nocleg w wypasionym hotelu. Czyli tym razem SK2 stawia na stole i w portfelu.
2: SK2.
1: SK2.pl, tutaj głosujesz na polski obiad, a możesz wygrać taki wieczór, którego nie trzeba będzie przyprawiać niczym.
2: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
5: We were on a break.
4: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
6: Bazinga!
4: A teraz kończymy 20 lat.
5: Why God, why?
4: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
7: Crazy.
4: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE. Już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
17: I po reklamie.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: tylko ona tak potrafi rozbujać narokowo. Urszula w Radiu SK2 i rozbujać też mogą swoje portfele. Studenci, jest miejska kasa na stypendia. O szczegółach wniosek.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
9: We were on a break!
8: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy. To znaczy dziękujemy.
10: Bazinga!
8: A teraz kończymy 20 lat.
11: Why God, why?
8: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
12: Crazy.
8: Comedy Central. 20 lat starsi. Nadal niepoważni.
13: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
16: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Coraz częściej już naciskamy hamulec. Na Sikorskiego załóżmy w obie strony gęściutko do Maniewska. Z Niepodległości też zaczyna się nam zatykać. Sikorskiego tutaj, no, pełzniemy w obie strony. Okej. Okay. I jeszcze most Grota tutaj to, nie wiem, jakby chyba darmowe świeże bułeczki jeszcze rozdawali tutaj, jakby, które z rana zostały.
17: Tak, a dzisiaj maksymalnie w Warszawie dwie dyszki. W nocy notować będziemy w okolicach 13, także całkiem przyjemnie, jak na październik.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Minęła 14, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Minister energii ogłosił nowe ceny paliw. We wtorek na stacjach za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,79, czyli o 5 groszy więcej niż do tej pory. Wzrośnie też cena 98, maksymalnie zapłacimy za nią 7,66. Litr diesla z kolei będzie tańszy o 6 groszy. Jego cena maksymalna za litr wyniesie 7,82 zł. Turecki statek uderzony przez drona na Morzu Czarnym. Nie żyją dwie osoby, a trzech członków załogi, w tym kapitan, zostało rannych. Do uderzenia doszło w wyłączonej rumuńskiej strefie ekonomicznej. Statek zapalił się i zatonął, a rumuńskie władze interweniowały w akcji ratunkowej. Statek zmierzał do portu we Włoszech, mówi radny Konstancy Ovidiu Kupsza. Z informacji, które uzyskałem z rejestru IMO, wynika, że był to statek o wyporności 7000 ton i długości około 140 metrów, przeznaczony do transportu ładunków masowych. W chwili zderzenia przewoził zboże. Wygląda na to, że płynął z Ukrainy. Jest to statek turecki. Trwa akcja ratunkowa. Biorą w niej udział m.in. rumuńskie statki ratownicze i helikoptery Black Hawk. Pożar przedszkola w Stalowej Woli. Z placówki ewakuowano ponad 70 osób. Ogień pojawił się w piwnicy budynku. Nikomu nic się nie stało, informuje Krystian Bąk z Komendy Strażaków w Stalowej Woli.
1: Na miejsce dyżurny skierował 6 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej. No i działania cały czas trwają. No i staramy się zlokalizować pożar, czyli żeby się nie rozprzestrzeniał.
17: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru w przedszkolu numer 15.
10: K2 News, Warszawa.
17: Od 500 do nawet 1500 zł miesięcznie, tyle wynosi miejskie stypendium dla studentów. Poszukiwane są osoby z sukcesami w kulturze, sporcie, sztuce lub zaangażowane społecznie. Rekrutacja trwa do 10 października.
12: Na dowolny cel może to być oczywiście wsparcie talentu, ale może to być również wynajem mieszkania czy jakieś dodatkowe zajęcie.
17: Mówi Joanna Korzeniowska z Centrum Myśli Jana Pawła II. A szczegółowe informacje znajdziecie na stronie stypendiajp2.pl.
18: Dzisiaj jest światowy, zaznaczam, Światowy Dzień Nauczycieli. Ten Polski Dzień Nauczyciela jeszcze dopiero przed nami, ale skoro dzisiaj jest światowy, no to przecież każdy z nas ma jakiegoś takiego nauczyciela życia, prawda? Szef uczy w robocie cierpliwości. Rachunki uczą matematyki, a poniedziałek uczy pokory i tutaj najchętniej zgłosiłbym nieprzygotowanie.

ale nie no, na szczęście muzycznie jestem przygotowany. Przed wami 10 polskich numerów bez zbędnego gadania. No i w tej godzinie wskoczymy w mundurki, ale nie szkolne.

Nie uwierzycie, polska armia odświeża garderobę po 30 latach. Żołnierze mają nowe mundury. Nowy wzór maskujący nazywa się K03 Ryś, dostępny w 5 kolorach. Mundur nowy, ładny, ale zasady stare. Panny już ustawiają się w szeregu,

Sarah James, to poczekajcie, bo teraz mam dla was prezencik muzyczny. SK2. Nowość. Piosenka z filmu Nasza Rewolucja. Opowieść dwojgu ludziach, których miłość przetrwała rozłąkę, strach, najtrudniejsze doświadczenia. Cortez, Kaśka Sochacka, zakochacie się w tej piosence, jak my.

0: Po prostu bądź
1: i patrz. Patrz w niebo, w nocy z czwartku na piątek. Warto spojrzeć w górę, bo nad Polską pojawią się drakonidy. Tutaj czytam rój meteorów. I to jest idealna okazja, żeby zabrać kogoś bliskiego pod koc, patrzeć razem w niebo, wypatrywać tych spadających gwiazd, a jak żadna nie spadnie, można powiedzieć, że największą gwiazdę ma się obok.
2: SK2.
1: I to taka gwiazda, że och i ach. Sylwia Grzeszczak za chwilę w SK2.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
5: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh.
10: Dokąd ja tak biegnę?
11: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło. We were on a break. Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
13: Bazinga!
12: A teraz kończymy 20 lat.
14: Why God, why?
12: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
15: Crazy.
12: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
16: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
17: Bo teraz drugie masło ekstra marki Auchan 200 gramów, aż 60% taniej, tylko 3,47. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,96. A makrela wędzona teraz tylko 3,79 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,79. I wiele innych promocji. Oferta do 7 października. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: A teraz w RTV Euro AGD.
20: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
21: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.

0: Ja zawiało w Stacco Hemingwayem w Radiu SK2 i numer Supro. Jest Supro, bo już za chwilę godzina 15 i można powiedzieć, że poniedziałek zaliczony, teraz to już tylko z górki. A punktualnie o 15 też najważniejsze sprawdzone newsy w SK2.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
11: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
12: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
16: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
17: We were on a break!
16: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
18: Bazinga!
16: A teraz kończymy 20 lat.
19: Why God, why?
16: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
20: Crazy.
16: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
21: Dużo dobrego.
22: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
21: Za mniej.
23: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
24: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
25: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
26: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
26: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: S8 stoi ciasno, samochody wyglądają jakby przyjechały sobie zrobić rodzinne zdjęcie, tak od dywizjonu 303 do Mickiewicza. Na S7 też tłoczno do Łomianek, od Hutnika w stronę centrum. Auta jadą jeden za drugim, jak uczniowie po prostu na przerwie. Powolutku, tylko nie biegać.
5: Złota polska jesień za oknami i tak zapowiada nam się pogoda do czwartku. W piątek niestety zrobi się chłodniej, a nasi pogodowi specjaliści prognozują opady deszczu.
0: No im trzeba wierzyć, bo to są specjaliści.
7: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
5: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu po wypadku w Warszawie. 5 lipca autobus linii 196 staranował kilka aut, a następnie uderzył w ścianę i sufit podziemnego przejścia dla pieszych. Kierowca twierdzi, że pojazd miał awarię, ale badania techniczne to wykluczyły. Podejrzany Czesław Eś nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Stwierdzono i udowodniono poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Tak diecezja w Bielsko-Żywiecka komentuje głośne odwołanie proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grojcu pod Oświęcimem. Ksiądz Józef Zborek odchodzi po blisko 30 latach posługi w tym miejscu, a to wywołało ogromne protesty. Przed kościołem w niedzielę zebrało się kilkaset osób. Biskup Roman Pindel, który przyjechał do Grojca, musiał być eskortowany przez policjantów. Parafianie stoją murem za proboszczem.
8: On zrobił dużo dobrego.
9: Lepszego dla ludzi, dla wiary, dla kościoła człowieka naprawdę nie idzie znaleźć.
18: Od 25 lat nie mieliśmy takiego księdza, jak teraz my mieli. Mieliśmy czterech, który jeden przepił wszystko. Ten przyszedł, wykończył w końcu kościół, wyremontował plebanię.
5: Diecezja zaznaczyła, że decyzja nie wynika z czyjejkolwiek niechęci, lecz z odpowiedzialności za kościół. Mówimy jednym głosem. Tak o współpracy z Litwinami mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Na przejściu granicznym Budzisko-Kalwaria spotkał się ze swoim litewskim odpowiednikiem. Omawiali przede wszystkim zagrożenie aktami sabotażu ze strony Rosji oraz presji migracyjnej z Białorusi.
20: Ta część Europy, wschodnia flanka NATO, Unii Europejskiej, musi mówić jednym głosem, żeby uporać się i przeciwdziałać zagrożeniom, które niesie imperializm rosyjski, niesie trudna sytuacja za naszą wschodnią granicą.
5: Mówił szef MSWiA. Ministrowie rozmawiali też o rewizji paktu migracyjnego oraz litewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpocznie się w styczniu.
27: SK2 News, Warszawa.
5: Na Mazowszu od 12 do 16 października odbędą się ćwiczenia syren alarmowych. W ich trakcie mieszkańcy usłyszą ciągły dźwięk trwający minutę. To będzie test systemu ostrzegania. Nie trzeba podejmować żadnych działań. Warszawa rozpoczęła nabór wniosków o miejskie stypendia sportowe. O wsparcie mogą ubiegać się zawodniczki, zawodnicy i trenerzy z wysokimi wynikami sportowymi. Wyniki elektroniczne można składać do 20 grudnia, a szczegóły na stronie um.warszawa.pl.
0: Już 3 minuty po godzinie 15, czyli 3 po trzeciej. Po pracy, zakupy, szkoła, fryzjer, może dom. Czyli godzina, w której będziemy uprawiać sztukę latania z Lady Punk i z tym, co najlepsze w SC2.
27: 100% polskich hitów. SK2.
0: Na dzień dobry, Krzysztof Zalewski, nasz muzyczny kurier, a w tej paczce życie jak wino. Wanda, jej cała banda, a także Dawid Podsiadło. Kowalski, witajcie w radiu, gdzie gramy tylko polskie hity i najlepszych polskich artystów.

0: rockowi, punkowi. Złoci medaliści Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz, filary zespołu Lady Punk. Świeża sprawa, bo jest bardzo doskonale. Dwa dni temu otrzymali złote medale. Zasłużony kulturze Gloria Artis. Gratulujemy oczywiście panom. Tyle złotych płyt, to i medal w takim kolorze też się należy.
1: SK2.
0: A to kobieta. Złoto. Sandra Reiser.

0: Petarda, Wanda, jej banda, a teraz Michał Przybyła ma dla was newsowe bomby w SK2 15:30.
1: SK2.
2: Kolejny areszt tymczasowy dla Borysa B., instruktor strzelectwa z Bystrzycy Kłodzkiej, który wiosną podczas awantury na osiedlu zastrzelił miejscowego chuligana, spędzi kolejne 3 miesiące w areszcie.
3: Trwają jeszcze jakieś tam czynności mające na celu zakończenie tego postępowania. Te przesłanki, które były w tej pierwszej decyzji odnośnie tymczasowego aresztowania, w dalszym ciągu zachodzą.
2: Mówi Mariusz Pindera ze świdnickiej prokuratury. Śledczy przez ostatnie 3 miesiące nie ustalili wszystkich szczegółów. Borysowi B. grozi nawet dożywocie. Prokuratura obawia się, że mógłby uciec z kraju. 2 miny z czasów II wojny światowej usunięte. W Zatoce Pomorskiej w Świnoujściu zakończył się pierwszy dzień akcji neutralizacji niewybuchów, na które natrafiono w miejscu budowy falochronu.
4: Akcja nie przeszła w detonację, wszystko udało się wykonać zgodnie z naszymi zaplanowanymi działaniami, czyli zgodnie z naszą koncepcją i planem i harmonogramem.
2: Mówi zastępca dowódcy grupy nurków minerów, porucznik Patryk Zając. Do usunięcia pozostały 3 miny, jutro akcja rozpocznie się około 8 rano.

0: A właśnie, że piękne słowa mogą zmienić i to bardzo dużo. Daniel Martyniuk, czytam, syn Zenona i Danuty, którzy do tej pory byli załamani zachowaniem i wybrykami syna, usłyszeli słowo przepraszam. O, pierwsza strona gazety Superaka, Daniel Martyniuk, 37 lat, zapewnia, że skończył z hulaszczym trybem życia. Rzuciłem picie, przepraszam, rodziców. No, ciekawe, czy dotrzyma słowa i będzie już grzeczny.
1: Na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Gastorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: Za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
4: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie!
6: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja!

0: tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20. Crazy. Comedy Central. 20 lat starsi. Nadal niepoważni.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: panowie, którzy lubią dawać koncerty w ciemnych bramach, może i w tych warszawskich, demonowe S2 Warszawa. A tymczasem zmieni nam się nieźle i to nie do Poznania ulica Krucza. Zamiast czterech pasów, drzewka tam wyrosną. O szczegółach już za chwilę w Newsach Eski 2 z naszego miasta.
1: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
6: We were on a break!
5: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
7: Bazinga!
5: A teraz kończymy 20 lat.
8: Why God, why?
5: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
9: Crazy.
5: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: 18, 47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24, 30.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Piękna, czerwona jak czerwone jabłuszko. Dzisiaj jest mapa naszej Warszawy. Trasa toruńska tutaj najbardziej czerwona. Auto się też, widzę, rozłożyło. Jedno na wysokości Słowackiego, drugie za Marywilską. O, i jeszcze tutaj na Pułkowej też auto na awaryjnych stoi. Przed panią generał Witek.
24: A pogodzie? Słońce zaczyna powoli zachodzić, co oznacza, że temperatura zaczyna spadać. W nocy notować mamy w okolicach 12 stopni, ale kolejne 3 dni zapowiadają nam się równie ładnie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Minęła 16, a Michał Przybyła, to są newsy. Eski 2. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura postawiła zarzuty kierowcy autobusu miejskiego w Warszawie. W lipcu taranował kilkanaście aut na ulicy Bitwy Warszawskiej, a jazdę zakończył w przejściu podziemnym na rondzie zesłańców syberyjskich. Tłumaczył, że nie mógł zatrzymać autobusu i stracił nad nim kontrolę. Co innego stwierdzili biegli.
1: Tu istotna była opinia z zakresu badań stanu technicznego pojazdu Solaris. Pierwotnie zakładała prokuratura, iż mogło dojść do awarii systemu sterowania tym pojazdem bądź układu hamulcowego.
24: Przekazał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Czesław Eś usłyszał zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Otrzymał dozór policyjny i musi dwa razy w tygodniu stawiać się na komisariacie. Konieczne będzie także przeprowadzenie badań psychiatrycznych kierowcy. Rysie zamiast panter. Resort obrony zaprezentował dzisiaj nowe mundury dla polskiego wojska. Zmienione zostaną krój, materiał i kamuflaż, który otrzymał oznaczenie K03 Ryś. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
3: Nowe mundury zostały przygotowane we współpracy z żołnierzami wojsk specjalnych. Zapewniają aż o 30% lepsze maskowanie od poprzedników.
7: Zarówno w dzień, jak i w nocy.
3: Podkreśla wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeszcze w tym roku 7,5 tysiąca sztuk nowych mundurów trafi do armii. To pierwsza taka zmiana w polskim wojsku od 30 lat.
24: Michale, dziękujemy. Biało-czerwoni ponownie zmierzą się dziś z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. Reprezentacji nie pomoże Robert Lewandowski, który opuścił zgrupowanie kadry. Nie będzie mógł zagrać w Bośni przez żółte kartki.
9: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim.
24: Mówił selekcjoner Jan Urban. Pierwszy gwizdek dzisiejszego spotkania o 20.45.
22: SK2 News, Warszawa.
24: Zamiast czterech pasów ruchu 250 drzew. Ulica Krucza w centrum Warszawy przejdzie metamorfozę. Zostanie zwężona do dwóch pasów, a w środku powstanie park linearny z zielenią, ławkami i zbiornikami wodnymi. Przy okazji przeprowadzony zostanie remont instalacji podziemnych.
25: Tam są i sieci energetyczne, i sieci światłowodowe, i sieci kanalizacyjne, i wodociągi.
24: Mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich. Inwestycja będzie kosztować 51,5 miliona złotych.
0: Dzisiaj trzymamy kciuki za naszych starych piłkarzy, ale też trzymamy za tych młodych, bo reprezentacja Polski do lat 21 po 18 zagramy z Włochami o awans, proszę Państwa, do Mistrzostw Europy. A chłopaki mają się czym pochwalić, bo mają komplet zwycięstw i wystarczy im tylko zwycięstwo, remis, a nawet porażka jedną bramką, wyczytałem. Czyli możliwości mamy sporo.

Byle nasi piłkarze nie uznali, że skoro można przegrać, to po co się przemęczać. A jak ostatnio pięknie wygraliśmy z Rumunią 6-0, to teraz może będzie 0-7? Kowalski, witajcie w SC2.

0: ST2 Lemon z Igorem Herbutem na czele, a dzisiaj kalendarz mi macha, że są imieniny Igora. Takiego faktu nie można zignorować, jak sprawy, z którą przybiegł Artur Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Wyobraźcie sobie, siedzicie, spokojnie przeglądacie Facebooka, a tutaj nagle wiadomość od znajomego. Ej, pożycz mi stówkę, oddam jutro, wyślij blikiem. Brzmi niewinnie, prawda? No właśnie, tak działa największa w ostatnich miesiącach akcja oszustów. Policja rozbiła ostatnio grupę cyberprzestępców, którzy włamując się na konta społecznościowe, podszywali się pod znajomych ofiar i nie były to prośby w stylu ratuj, mam dług mafii, tylko takie wiecie, na luzie, jakby naprawdę pisał kolega. Efekt? Kilka tysięcy osób poszkodowanych w całej Polsce i milionowe straty. Dwóch liderów gangu już siedzi, a w ich rękach znaleziono m.in. sztabki złota, samochody i kupę gotówki. No brzmi jak scenariusz do filmu, ale to niestety rzeczywistość. Policja przypomina więc nigdy, przenigdy nie podawajmy kodów blik, jeśli nie jesteśmy pewni, kto o nie prosi. Najprostsza metoda, jeden telefon do znajomego i sprawa jasna. Bo wiecie, lepiej zadzwonić i usłyszeć stary, ja tylko siedzę na kanapie i jem chipsy, niż potem odkryć, że ktoś właśnie za nasze kupuje sobie nowe auto.
1: Jarząbek, prawdę ci powie w Radiu SK2.
3: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: muzyczny całus tegorocznego lata je brysko, a i lato Fest 2016.30. Michał Przybyła i skrót najważniejszych newsów.
1: Rosjanie zaatakowali Charków. Zginęły co najmniej 3 osoby, a 35 zostało rannych, w tym 3 dzieci. W wyniku ataku uszkodzone zostały budynki, a w mieście wybuchły pożary. Przełom w walce o zdrowie Klaudii Uciechowskiej, sprowadzonej z Chin. 24-latka opuściła Ojom. Młoda kobieta została przetransportowana do Polski z Pekinu, gdzie w ciężkim stanie przebywała w szpitalu. Rozpoznano u niej potworniaka jajnika. Aktualnie przebywa w ośrodku rehabilitacji w Krakowie. Widoczne są postępy w leczeniu, ale nadal musimy walczyć, mówi matka Klaudii.
2: Skupiamy się na rehabilitacji zarówno funkcjonalnej, jak i intelektualnej, no bo Klaudia przy zapaleniu mózgu ma, można tak powiedzieć, zresetowaną głowę. Uczymy się od podstaw wszystkiego, czyli od oddychania, mówienia, połykania.
1: Nadal trwa zbiórka na pomoc w rehabilitacji 24-letniej Klaudii Uciechowskiej.
3: SK2 100% polskich hitów.

0: też chcę was zabrać na balety i to na Stadion Narodowy. I słuchajcie, dorzucam jeszcze 500 zł kieszonkowego, nocleg w hotelu i porządny polski obiad, co? Brzmi trochę jak taka delegacja, z której pierwszy raz nikt nie chce wracać do domu. Tak wygląda nasza październikowa zabawa w SC2, a dokładnie plebiscyt na najbardziej polski obiad, który chcemy zjeść z wami i z Darią Ładochą na Stadionie Narodowym w Loży Witowskiej. W naszej reprezentacji smakoszy są już Norbert, Judyta, Dorota. Dzisiaj też miejsce dla siebie i osoby towarzyszącej wywalczyła Aneta o poranku, a teraz kolej na ciebie. Na sk2.pl wskaż swojego króla polskiego stołu. Przekonaj nas, dlaczego właśnie ty powinnaś ruszyć z nami na Narodowy, bo 500 da się wydać szybko. Noc w hotelu minie, ale opowieść, że pojechaliście na Narodowy z ekipą ESKI 2, będziecie odgrzewać przy każdym rodzinnym obiedzie.
1: SK2.
0: SK2.pl, plebiscyt na najbardziej polski obiad. Tam się częstujcie. Smacznego.
1: Reklama.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary.
6: Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, prytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
11: We were on a break.
10: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
12: Bazinga!
10: A teraz kończymy 20 lat.
11: Why God, why?
10: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
13: Crazy.
10: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
15: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie.

0: Radio SK2 Sanach i ten stan, kiedy wiesz, że poniedziałek powoli mija, już za chwilę godzina 17, 726, 826, 826. Jak wam dzisiaj mija dzień?
1: Cześć, witam wszystkich w najpiękniejszy dzień tygodnia, przede wszystkim słoneczny, przynajmniej w Poznaniu takowy jest. No i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Eski 2, 100% polskich hitów, a ja bym powiedział, że nawet 1000%. Pozdrawiam i bardzo, bardzo miłego dnia, tygodnia. No i ponieważ jest prawie nowy miesiąc, no to też udanego miesiąca. SK2, jesteście najlepsi, hej.
0: Hej, to na pewno będzie udany dzień, tydzień i cały miesiąc, a za chwilę 17 i niosę 102.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w

0: plus 2 gratis. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lind, Lindor i Nuxor. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Psst, cześć, tu Influencen, ten od cen.
6: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
8: We were on a break!
7: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
9: Bazinga!
7: A teraz kończymy 20 lat.
8: Why God, why?
7: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
10: Crazy.
7: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik, L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: S8 od Lazurowej do Grota. Tak blisko samochody siebie stoją, że po imieniu mogą do siebie mówić. S2 też zderzak w zderzak. Tutaj również możecie sobie kierowcy nawzajem poprawiać lusterka. I Armii Ludowej od Niepodległości do Łazienkowskiego też ramię w ramię jak kumple na wspólnym zdjęciu.
17: 12 stopni pokażą termometry w nocy. Jutro maksymalnie mamy notować 21. Może troszkę się chmurzyć, ale padać nie będzie. Od czwartku dopiero pogorszenie pogody.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
17: Minęła 17, a Michał Przybyła, to są newsy. Eski 2. 50-latek, który zginął na pasach w Nowym Sączu, był ofiarą nielegalnego wyścigu samochodowego. Takie są ustalenia prokuratury. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. 50-latek zginął na miejscu. Kierowcę zatrzymano. W policyjnym areszcie jest również drugi uczestnik wyścigu. Ta ulica często zmienia się w tor wyścigowy. Słyszymy od mieszkańców poruszonych tragedią.
18: Brawura, najbliższy problem, a zwłaszcza ludzi młodych, którzy niedawno zrobili prawo jazdy.
19: To jest masakra, co się stało, więc powinni coś z tym zrobić, a przynajmniej no światła.
20: Uważam, że to jest bardzo niebezpiecznie. Tego przejścia tu albo nie powinno być w ogóle, albo światła.
17: Kierowca czeka na przesłuchanie i postawienie zarzutów. Może mu grozić nawet 20 lat więzienia. Śledztwo jest prowadzone w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w czasie nielegalnego wyścigu ulicami miasta. jedna z baterii rakiet Patriot zostanie ustawiona w okolicach Lublina. Taką decyzję podjął wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, Lubelszczyzna obok Podkarpacia jest regionem, który najmocniej odczuwa zagrożenie ze strony rosyjskich rakiet i dronów, a mieszkańcy bardzo często otrzymują tutaj związane z tym alerty RCB.
9: Rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać.
17: Szef MON przekazał też informacje o nowych inwestycjach wojskowych na terenie Lubelszczyzny. To m.in. powstanie Brygady Wojsk Dronowych w Łukowie czy bazy śmigłowców na terenie lotniska w Świdniku, gdzie mają stacjonować śmigłowce Apache. Aż 20 interwencji mieli w miniony weekend ratownicy Tobr. Ratowani turyści wyszli w wyższe partie góry z nieodpowiednim sprzętem, mówi Edward Lichota z Topru.
10: Większość tych przypadków te osoby były nieprzygotowane kompletnie.
17: Od czwartku spodziewane jest pogorszenie pogody, również ochłodzenie, opady śniegu i najprawdopodobniej właśnie w wyższych partiach gór, także uważajcie.
14: SK2 News, Warszawa.
17: Od środy tramwaje linii 4 i 10 dojadą do przystanku Aleja Lotników. Prace remontowe prowadzone będą teraz wzdłuż torowiska oraz w stronę pętli Wyścigi. Z kolei w najbliższy weekend tramwaje nie pojadą ulicą Słomińskiego. Kończy się remont przed Halą Mirowską, co oznacza powrót kwiaciarek. Nowe konstrukcje pozwolą sprzedawać kwiaty zimą.
21: Uważam, że to jest bardzo estetyczne i zostało to tak zarobione, żeby jednak wpisać się w ten obszar.
17: Mówi jedna z kwiaciarek. Mają one wrócić w połowie przyszłego tygodnia.
22: Ja mam jeszcze jednego dobrego newsa. Poniedziałek już się powoli kończy. Z każdą minutą jesteśmy coraz bliżej tego momentu, kiedy już wszystkie obowiązki będą ogarnięte i będzie można odpocząć. Jedziemy razem do domu. Ja się zajmę dobrym graniem. U nas jest 100% polskich hitów. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Agnieszka Chylińska na początek.

Lady Punk i Siódme Niebo Nienawiści na antenie Radia SK2, a wy się możecie poczuć jak w siódmym niebie, takim kulinarnym, jak zjecie razem z nami najbardziej polski obiad. Już 7 listopada zabieramy was na wielką wyżerkę w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. W skrócie będziecie tam wy, Daria Ładocha, ekipa Radia SK2 i pyszności na talerzu, na które teraz możecie głosować na sk2.pl. Wybierajcie wasze ulubione kultowe polskie dania, zupy i dania główne i zgłaszajcie się do zabawy. Możecie zgarnąć nocleg w hotelu w Warszawie, 500 kieszonkowego, no i udział w najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie.

Sump Plastic w Radiu SK2, a teraz robimy muzyczny wehikuł czasu i cofamy się do roku 88, bo właśnie wtedy pewien 15-letni chłopiec w mgnieniu oka stał się wielką gwiazdą. To Krzysztof Antkowiak, który na festiwalu w Opolu zaśpiewał piosenkę Zakazany Owoc i to zmieniło jego życie. Stało się to wielkim hitem i już cała Polska wiedziała, kim jest Krzysztof Antkowiak. Do tego stopnia, że pod jego domem ustawiały się tłumy fanów, a mama artysty robiła tym fanom herbatę. Krzysztof Antkowiak i Zakazany Owoc już teraz w Radiu SK2.

0: Artur Rojek i jego ciągle wakacyjnie brzmiące Mirafiori na antenie Radia SK2. Miejmy nadzieję, że Artur sobie w wakacje wypoczął, bo jesień będzie miał bardzo pracowitą. Już w najbliższą niedzielę rusza w trasę koncertową promującą nowy album. Najpierw zagra w Katowicach, potem w Poznaniu, Toruniu, Wrocławiu i Krakowie. Gorsza informacja jest taka, że wszystkie bilety są już wyprzedane, ale jakby co, Artura Rojka macie w Radiu SK2 bez biletów i to za darmo. Zostańcie z nami, bo za chwilę w SC2 zagra Jaga.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: I po reklamie.

0: Edyta Górniak w Radiu SK 2. To jest bardzo ważny kawałek dla polskiej muzyki, bo to on dał nam to historyczne drugie miejsce na Eurowizji w 1994. Słuchajcie, jak wspominam o Eurowizji, to mam wrażenie, jakbym mówił o polskiej piłkarskiej kadrze.
1: Reklama. Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
2: We were on a break!
1: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
3: Bazinga!
1: A teraz kończymy 20 lat.
2: Why God, why?
1: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
4: Crazy.
1: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
7: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
10: I po reklamie.
11: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Od jutra nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały we wtorek. Za litr 95 po północy zapłacimy maksymalnie 6,79, za 98 7,66, a za diesla 7,82 zł. Odpowie przed sądem za okrutne znęcanie się nad rocznym synem. Jest akt oskarżenia dla matki z Lubania. 37-latka podduszała dziecko poduszką i szarpała. Wszystko nagrywała i wysyłała ojcu chłopca. W ten sposób chciała go zmusić do powrotu. Teraz grozi jej 10 lat więzienia. Premier Hiszpanii ogłasza przedterminowe wybory. Mają odbyć się 29 listopada. Społeczna i polityczna presja szczególnie nasiliła się po kryzysie w Ceucie, a także przez liczne przypadki korupcji, w którą zamieszane były osoby z otoczenia premiera.
0: No i mamy to, słuchajcie, znowu nam się udało, przetrwaliśmy poniedziałek, już po godzinie 18, a więc zaczynamy tę przyjemniejszą część dnia. Już można poluzować pasek w spodniach, zamienić dżinsy na dresy, no i wolnym krokiem pójść do kuchni, żeby sobie odgrzać obiad, a ja nam będę grał najlepsze nowości. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Mrozu w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów i najlepsze nowości. Wieczorami po 18 zawsze macie coś u nas świeżego. I teraz prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki Jasiek Piwowarczyk, czyli gość, który w tym roku wygrał program The Voice of Poland, był też w komisji eurowizyjnej, a teraz przynosi do nas numer Obłoki, który czeka na wasze głosy na sk2.pl.

Ewelina Lisowska w Radiu SK2, a teraz przenosimy się do muzycznej kawalerki na 30 metrów kwadratowych. Tam zabiera nas Bowska i po prostu Kajtek. Oni śpiewają o życiu dwóch osób na małej przestrzeni w małym mieszkaniu. I ogólny sens tego numeru jest taki, że mimo że to jest małe mieszkanie, to i tak jak się człowiek pokłóci, to da się żyć osobno. Jakoś można przed sobą uciekać. Ale mimo wszystko, słuchajcie, to jest kawałek bardzo pozytywny, poprawia humor. W poniedziałek sprawdzi się idealnie. Bowska i po prostu Kajtek, 30 metrów kwadratowych z propozycji do waszej listy hitów. Na

0: Emigranci na antenie Radia SK2, a za chwilę na naszej antenie pojawi się artystka, która jest teraz na wczasach, wypoczywa sobie pod namiotem razem z pieskiem, chyba jest jej dobrze, a ma po czym odpoczywać, bo ostatnio grała na przykład na trasie koncertowej Taco Hemingwaya, no i swoje kawałki też tworzy. Liwka, poza tobą nic, już za chwilę w SK2.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: I po reklamie.

0: oddział zamknięty. To jest Radio SK2 w poniedziałkowy wieczór. Za chwilę artysta, który ostatnio odpoczywa po stadionowej trasie koncertowej, ma chyba więcej czasu, więc możemy go zobaczyć w reklamach w telewizji. Dawid Podsiadło, który w przyszłym roku powraca z festiwalem Zorza.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które

0: Jedźmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Agata Chruściak, zapraszam. To prawdziwy hit. Przyciółka na Woli ruszył Ananas Dart Center. To nowoczesna przestrzeń dla miłośników gry w lotki. We wtorki możecie wpaść na turnieje w dwóch kategoriach. W środę coś dla początkujących, a w soboty turnieje w parach. A kto chce spędzić niedzielne popołudnie z neonówką, niech do nas pisze. Za kilka dni kabaret wystąpi na Torwarze z programem Pokolenie DNA. Jeżeli chcecie się wybrać, piszcie na 2@sk.pl.
13: Punktualnie godzina 19, wracamy do grania. No dzisiaj, słuchajcie, przydałoby się, żebyśmy troszkę na wyższych obrotach pracowali, żeby zdążyć ze wszystkim do 20.45. Wtedy polscy piłkarze na wyjeździe zagrają, przypomnę, z Bośnią i Hercegowiną, a my gramy 100% polskich hitów. Łukasz Zduńczyk, cześć!

kombi. I sen się spełni na antenie Radia SK2. No, ta ekipa śni o tym, żeby w końcu wejść do notowania do gorącej polskiej dwudziestki. To zespół Motyle z nowym hitem Bliżej podejdź tak. Oni już trzeci tydzień z rzędu są w propozycjach do waszej listy hitów. No i proszą fanów o głosy. Jeśli wam się ten numer podoba, no to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na zespół Motyle, który gram już teraz.

To nie tylko artysta, ale też wykwalifikowany kierowca tira. Ostatnio zrobił prawo jazdy. Rafał Brzozowski w Radiu SK2, a przed nami Nita, która też nie skupia się na jednej rzeczy, bo jest artystką i influencerką. I właśnie od internetu się wszystko zaczęło, bo Nita wrzuca przeróbki znanych hitów na swojego Instagrama i TikToka, ale tworzy też swoje numery. I ostatnio zrobiła, jak sama mówi, jeden z najbardziej osobistych numerów w jej karierze, który gram już teraz. Nita, to zabolało prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: formacja nieżywych schabów na antenie Radia SK2, a za chwilę zagra Mrozu i bracia Kacperczyk w hicie Wszystko, czego chciałem. To tytułowy numer z najnowszej płyty Mroza, który mówi, że kawałki z tego krążka dobrze pasują do podróżowania i do sprzątania w domu, więc jeśli ktoś z Was właśnie ogarnia kuchnię po kolacji, to myślę, że ten numer sprawdzi się idealnie.
1: Reklama.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga, Warszawa! Używane Clio właśnie wjechało z ceną, obok której trudno przejść obojętnie. Roczne Renault Clio 5 w wersji Evolution z silnikiem 1.0 TCE już od 54 900 zł. Małe auto? Wielka okazja! Sprawdź je w salonach Renault PGD Warszawa lub na renault.pgd.pl. Renault Clio 5. Wsiadasz i jedziesz. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.
6: I po reklamie.

0: Urszula i rysa na szkle na antenie Radia SK2. No mała ryska jest na wizerunku Roberta Lewandowskiego. On ostatnio strzelił 3 bramki w meczu z Rumunią, za co bardzo dziękujemy, ale dostał też drugą żółtą kartkę i dzisiaj z Bośnią i Hercegowiną niestety nie zagra i niektórzy twierdzą, że zrobił to specjalnie, żeby szybciej wracać do USA. Kto by nie chciał mieć wolnego poniedziałkowego wieczoru, prawda? Zaraz gramy dalej.
1: Reklama.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Agata Chruściak, witajcie. To szansa, by zobaczyć cyrk w najlepszym wydaniu. Trwa 26. Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej. W 3 najbliższe weekendy przy stacji metra Ulrychów artyści z całego świata będą rywalizować o Grand Prix Festiwalu oraz statuetki złotego, srebrnego i brązowego klauna. Po raz pierwszy w historii obok ludzi pojawią się też roboty. A jeśli chcecie zadbać o formę, jutro czeka na Was śródmiejskie bieganie dla każdego. To o 18.00 przy bulwarze Floty Lipińskiej 1.
0: Ostatnio po zwycięskim meczu z Rumunią polscy piłkarze po meczu na Stadionie Narodowym wszyscy razem śpiewali Zawsze tam, gdzie ty od zespołu Lady Punk, co pokazuje, słuchajcie, że polska muzyka zawsze towarzyszy w ważnych momentach. Dlatego teraz wspólnie się nakręcamy przed dzisiejszym meczem polskich piłkarzy. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jak zawsze mam dla was najlepsze nowości. Za chwilę będzie Sanach, a zaczyna Kwiat Jabłoni.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chci

Hurt w Radiu SK2. Gramy takie właśnie klasyki polskiej muzyki, ale mamy też oczywiście najlepsze nowości. Ja właśnie w tej sprawie. Przed nami numer, który w tym roku powalczy na Eurowizji Junior. To Wiktor Sas, który ma zaledwie 14 lat, a już zna go cała Polska. On już się staje gwiazdą, koledzy z klasy pewnie zazdroszczą. No, Wiktor pewnie teraz ma sporo przygotowań do Eurowizji, więc mam nadzieję, że koledzy dadzą mu spisać lekcje. No to posłuchajmy tego eurowizyjnego hitu Wiktor Sas i Gravity, już teraz w Radiu SK2.

Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny w Radiu SK2, a teraz będzie poradnik dla wszystkich niezdecydowanych zakochanych. Jeżeli ktoś wam się podoba, to poproście o numer i zadzwońcie, albo napiszcie. Właśnie tak zrobił Jeremi Sikorski. On w telewizji zobaczył swoją przyszłą żonę, tak się zakochał, że do niej napisał na Instagramie. No i proszę bardzo, oni są już kilka miesięcy po ślubie. O tym jest ten numer. Jeremi Sikorski, a jak? Prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Myślisz, że to

0: Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2, gramy 100% polskich hitów, a za chwilę zagram wasz ulubiony polski hicior ostatniego tygodnia, numer jeden gorącej polskiej dwudziestki, to Kuba i Kuba z kawałkiem Chłopaki. No oni są naprawdę niesamowici. W wakacje zdominowali listy przebojów w naszym kraju hitem Stygnie lato, zdobyli bursztynowego słowika, teraz mają kolejny hicior, który też wszedł już na szczyt. A co ciekawe, panowie poznali się w szkole, w szkolnym radiowęźle i tak to się potoczyło, że teraz są na szczycie. No to za chwilę gramy Chłopaków.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Gabriel Fleszar w Radiu SK 2. Niektórzy mówią, że to jest gwiazda jednego hitu, ale on się wcale na to nie wkurza. On mówi, że ten numer zmienił jego życie i właśnie dzięki niemu żyje na swoich zasadach, koncertuje, zarabia na tym pieniądze i jest mu dobrze.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK 2.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Agata Chruściak, witajcie. W środę i czwartek na Politechnice KONIK to największe targi kół naukowych i organizacji studenckich w Polsce. O szczegółach swojej działalności opowie blisko 90 wystawców. Będzie można poznać setki inspirujących osób, które tworzą nowatorskie rozwiązania. Niedziela z neonówką to możliwe. Jeżeli chcecie zobaczyć na Torwarze ich najnowszy program Pokolenie DNA, piszcie do nas na 2@sk.pl.
3: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
1: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
9: Ogólnopolski rozgłos. Błyskawiczna kariera perfektu nie znajduje analogii w dziejach polskiej muzyki. Nieznany nikomu zespół, pozbawiony właściwie promocji w środkach masowego przekazu, nagle stał się najpopularniejszą grupą w kraju. Wprawdzie muzycy zrealizowali sesję nagraniową dla Polskiego Radia, gdzie zarejestrowano 5 kolejnych utworów, ale to wszystko wciąż było niewiele. Warto bowiem pamiętać, że nie istniała jeszcze lista przebojów programu trzeciego, której prowadzący bardzo umiejętnie lansowali polskich wykonawców. Co prawda, zrealizowano dla telewizji program Perfekt, obracam w palcach złoty pieniądz, ale ze względu na fatalną jakość emisji fani raczej nie mogli być zachwyceni utworami, które wówczas nagrali sobie z telewizora. Zresztą spikerka, zapowiadając koncert grupy, pomyliła nawet jej nazwę. Warto też pamiętać, że w niezwykle popularnym wówczas serialu 07 Zgłoś się jako wykonawca wokalizy na liście figurował Ryszard Markowski. O wszystkim zadecydowały więc koncerty, podczas których dało się zauważyć zgranie zespołu osiągnięte podczas miesięcy pracy w stodole. Pierwszy z takich występów miał miejsce w maju 1981 roku na poznańskiej Rock Arenie. Obok festiwalu w Jarocinie i łódzkiego rokowiska było to jedno z najważniejszych wydarzeń w rockowym życiu muzycznym kraju. Na scenę trafiały wówczas najlepsze polskie kapele cieszące się już uznaniem słuchaczy. Choć rywalami Perfektu byli Kombi, Izabela Trojanowska, Krzak i Turbo, i tak okazał się bezapelacyjnie najlepszy. Zagraliśmy tak zajebisty koncert, przyznawał Markowski, że część ludzi, która nie mogła się tam dostać, weszła tymi szklanymi drzwiami i oknami. Wjebała się milicja, ktoś dostał w pierdol. W trakcie grania Perfektu nie ostała się w arenie ani jedna szyba. I wówczas poszła fama, że jest taka kapela. Zespół koncertował na terenie całego kraju, czasami nawet dwa razy dziennie. Ale chwila prawdy nadeszła w czerwcu, gdy Perfekt pojawił się w Jarocinie. Tamtejsza publiczność znana była ze swoich nieobliczalnych reakcji, a szczególny ostracyzm dotykał artystów, którzy pojawiali się w oficjalnych środkach przekazu. Za najgorszych zdrajców rockowych ideałów uważano zresztą tych, którzy uczestniczyli w festiwalu opolskim. Doświadczył tego Manam, który zagrał nad Odrą w 1980 roku. Wprawdzie Perfekt także wystąpił w stolicy polskiej piosenki, ale wyłącznie na pierwszej edycji imprezy Rock w Opolu. Zatem muzycy nie zdradzili rockowych ideałów, chociaż piosenki grupy coraz częściej gościły w radiu. Do kapeli przylgnęła już opinia antysystemowej, o co szczególnie dbał jej lider. Nie wszyscy jednak wierzyli w szczerość jego intencji. Hołdys cały czas podkreślał swój lekceważący stosunek, wspominał producent muzyczny i menedżer Marcin Jakobson, co uwiarygodniało go w oczach młodzieży. Wprawdzie mówiąc z dzisiejszej perspektywy, nie potrafię powiedzieć, na ile te jego manifestacyjki były szczere. W końcu Perfect był projektem zrealizowanym według precyzyjnego planu, więc i one mogły być, choć nie musiały, wkalkulowane. Grupa oczywiście zagrała poza konkursem jako jedna z gwiazd. Została owacyjnie przyjęta, a szczególny aplauz wzbudził utwór Chcemy być sobą, który już niebawem był śpiewany na koncertach z tekstem Chciałbym bić ZOMO. I nie była to jedyna piosenka, w której w wersji estradowej zmieniano słowa. Inna sprawa, że autorem tekstu nie był Olewicz, lecz Hołdys. Ogólnokrajową popularność zapewniła Perfektowi emisja jego koncertu ze Stołecznej Sali Kongresowej z października 1981 roku. Występ odbył się w ramach Rock Jamboree, będącego dodatkiem do festiwalu Jazz Jamboree, a autorzy niniejszej książki również wzięli udział w tym wydarzeniu. Retransmisja koncertu odbyła się, oczywiście, z poślizgiem czasowym. Unikano bezpośredniego przekazu ze względu na nieobliczalne zachowanie wykonawców i publiczności, co umożliwiło uczestnikom wydarzenia rejestrację występu na domowych magnetofonach. Była to wówczas normalna praktyka, zwłaszcza że na rynku wydawniczym nie pojawiły się dotychczas żadne płyty kapeli, a powielana informacja o ukazaniu się pierwszego longplaya, epki i singla jeszcze w 1981 roku nie są zgodne z prawdą. Inna sprawa, że nawet dokładna dyskografia Perfektu nie uwzględnia kasety magnetofonowej z nagraniami grupy, która została wydana na początku 1982 roku. To ciekawe wydawnictwo zawierało studyjną wersję utworu Wieczorny przegląd moich myśli, który nie pojawił się na regularnych płytach grupy, a doskonale oddawał fascynację lidera muzyką The Police. Podczas naszego koncertu w sali kongresowej, opowiadał Markowski, rozjebano 12 siedzeń. Dlatego, że jak ludzie z pierwszych rzędów wstali, to ci z tyłu chcieli nas widzieć. Stanęli więc na tych siedzeniach i skakali po krzesłach. A kto cięższy, to się zarywał. Po tym incydencie mieliśmy zakaz wstępu do kongresowej. Podobnych scen nie widziano w tym miejscu od czasów słynnego koncertu Rolling Stonesów w 1967 roku i występu Johna Mayala 13 lat później. Gdy Perfect był na najlepszej drodze, by zostać w Polsce numerem 1, wprowadzono stan wojenny. Życie muzyczne zamarło. Oczywiście niemal non-stop emitowano w radiu marsze wojskowe i pieśni rodem z festiwalu w Kołobrzegu. Pomiędzy studiem a sceną. Zatrudnienie Markowskiego jako frontmana okazało się strzałem w dziesiątkę. Nie tylko z powodu możliwości wokalnych pana Grzegorza i granatów, jakie miał w płucach, lecz także dlatego, że od tej pory uwaga widzów została podzielona między Hołdysa i wokalistę. Tym bardziej, że lider, poza robieniem zadymy, potrafił także zadziwić swoimi strojami scenicznymi. Pojawiał się w białym kapeluszu rodem z safari, a do tego w spodniach bez jednej nogawki. Czasami zakładał buty w różnych kolorach, a na tors wciągał kimono. Nic dziwnego, że gdy biegał po scenie z gitarą, robiąc przysiady, wyglądało to dość osobliwie. W efekcie redakcja jednego z tygodników przyznała mu tytuł najgorzej ubranego człowieka PRL-u. Markowski zresztą niewiele mu ustępował. Stawał przed widzami w poszarpanym garniturze bez rękawów albo paradował z mikrofonem obnażony od pasa w górę. Rzeczywiście koncentrował na sobie uwagę nastolatek, czasami nawet aż za bardzo. Doszło bowiem do niebezpiecznej sytuacji, gdy jedna z fanek podcięła sobie żyły na wycieraczce jego mieszkania. Chociaż grupa pracowała wspólnie i każdy pomysł muzyczny trafiał pod dyskusję, głos decydujący faktycznie należał do Hołdysa. Czasami spotykało się to z oporem jego kolegów, którzy nie wszystkie koncepcje lidera przyjmowali z uznaniem. Byliśmy zespołem, tłumaczył Piotr Szkudelski, a tym, co zbierał laury, peany, pochwały, był Zbyszek. On wyrastał ponad. Jak robił czasem zebranie, to potrafił nas wszystkich zrugać, bez świadków, także nikt nie potrafił wydusić z siebie słowa. Kiedy on mówił, reszta słuchała. Potrafił perorować przez 2 godziny, dopóki wszystkiego z siebie nie wydusił. Trzeba przyznać, że był niezłym Hitlerem. Przezwisko Mały Hitler odpowiadało Hołdysowi, gdyż wiedział, że jeżeli dopuści do demokracji, ich przyszłość zarysuje się w ciemnych barwach. Grupa musiała mieć lidera, a pan Zbigniew był wyjątkowym profesjonalistą i świetnym organizatorem, który każdą, nawet najdrobniejszą sprawę pragnął doprowadzić do końca. Na pierwszym miejscu zawsze stawiał tworzenie muzyki, próby i koncerty. Dbał też o wizerunek zespołu. Potrafił zrugać Markowskiego, że jeżdżąc trabantem nie wpisuje się w obraz rockmana. Problemem był jednak fakt, że Hołdys nie zawsze dotrzymywał słowa danego kolegom. Początkowo wszyscy mieli pisać muzykę, ale ostatecznie niemal sam całkowicie zdominował proces twórczy. Szczególnie odczuł to Sygitowicz, który również miał ambicje kompozytorskie, ale ostatecznie zarejestrowano tylko 1 piosenkę jego autorstwa. Coś dzieje się w mej biednej głowie. Na domiar złego wraz z wydaniem 1. longplaya w grupie doszło do nieporozumień na tle finansowym. Jak wiadomo, wynagrodzenie z tytułu praw autorskich należy do kompozytora i autora tekstów. Ale Hołdys obiecał kolegom, że w zamian za swój wkład dostaną 1/5 wynagrodzenia z ZAX-u, czyli około 4% tantiem. Niestety, akurat tego pomysłu nie doprowadził do końca. Zatruło to atmosferę w kapeli, gdyż stawki koncertowe w PRL-u wciąż utrzymywano na skandalicznym poziomie. Chociaż grupa grała niemal non-stop, członkowie zespołu z trudem utrzymywali się z muzyki. To wręcz niewyobrażalne, ale honorarium dla całego zespołu było odpowiednikiem ceny 12 biletów na koncert. Na jednego członka kapeli przypadało od 2 do 3 dolarów za występ. Ostatni koncert przed stanem wojennym miał miejsce 12 grudnia 1981 roku w Malborku. Chociaż praktycznie wszyscy w kraju zdawali sobie sprawę, że coś się wydarzy, to jednak nikt nie przypuszczał, że nagle w ciągu jednego dnia przestanie funkcjonować krajowa scena muzyczna, a członkowie polskich zespołów zostaną bez środków do życia. Tym bardziej, że płyty nagrane w 1981 roku miały trafić do sprzedaży dopiero za kilka miesięcy. Koncert w Malborku był specyficzny, bowiem nie został dokończony. Tym razem nie zawinili członkowie grupy czy fani zespołu, lecz socjalistyczna gospodarka. Sala była duża, ładnie zaaranżowana, wspominał jeden z uczestników, i w miarę nowocześnie wyposażona. Nie było tam ani mrozu, ani wywalonych wszystkich drzwi. Co prawda kilkudziesięciu fanom udało się dostać na salę przez wyjście ewakuacyjne, ale ochrona bardzo szybko to opanowała. Występ się zaczął, a pan Markowski nawet zdążył zdjąć koszulę, gdy elektrownia planowo wyłączyła prąd. Kto pamięta początek lat 80., ten wie, o czym pisze. Hołdys uznał, że nie ma na co czekać, gdyż planowe przerwy w dostawie energii mogły trwać dość długo. Grupa spakowała więc sprzęt i ruszyła do Gdańska. Obiecali fanom, że kiedyś wrócą, a następnego dnia mieli grać w Elblągu. W biegu wskoczyliśmy do autobusu, wspominał Markowski. Dojechaliśmy do Nowotelu w Gdańsku. Na miejscu spotkaliśmy Jacka Kuronia. Trwał zjazd Solidarności i w powietrzu czuło się już napięcie. Perfekt wyszedł na scenę dopiero kilka miesięcy później. Biały album. Debiutanckie albumy w epoce PRL-u na ogół składały się z wcześniejszych nagrań radiowych. Czasami dorzucano też coś z singli lub epek plus pojedyncze utwory zarejestrowane podczas dodatkowej sesji. W efekcie pierwsze longplaye najważniejszych grup w kraju były swoistym The Best Of. Praktycznie każda piosenka funkcjonowała już jako przebój, zatem fani otrzymywali to, czego się spodziewali. Pewnym wyjątkiem był długogrający debiut Republiki, jednak nie okazał się najlepszym rozwiązaniem dla zespołu. Pamiętam, jakie kolejki stały po pierwszą płytę Perfektu, wspomina Marek Sierocki. Nieprawdopodobne. Dzisiaj możemy to opowiadać młodym ludziom. Będą się tylko pukali w głowę. Co wy, starcy, nam mówicie? przecież wystarczy to ściągnąć z telefonu i posłuchać. Wtedy nie było czegoś takiego. W tamtych czasach można było ewentualnie nagrać piosenkę z radia, jednak warto było mieć płytę. W PRL-u nie przywiązywano zbytnio wagi do podawania wyników sprzedaży, ale podobno krążek rozszedł się w milionie egzemplarzy. Ryszard Sygitowicz, który akurat wrócił z zagranicy, osłupiał, gdy zobaczył długą kolejkę do sklepu muzycznego. A skoro nie dostał jeszcze egzemplarzy autorskich, dzielnie stanął w ogonku. Chciał posłuchać brzmienia swojej grupy na płycie i faktycznie kupił jeden egzemplarz. Na białej obwolucie płyty nadrukowano tylko logo zespołu, dlatego przylgnęła do niej nazwa Biały Album. Zawiera 7 utworów spółki Hołdy Solewicz i 2 autorstwa wyłącznie lidera. Pewnym zaskoczeniem były także aż 2 ballady. Poza Ewką na płycie pojawił się bowiem najbardziej nietypowy utwór w karierze kapeli, gdyż nagrany właściwie wyłącznie przy dźwiękach fortepianu. Niewiele ci mogę dać. Co ciekawsze, na tym instrumencie zagrał Sygitowicz. To Zbyszek Hołdys miał grać na fortepianie, tłumaczy gitarzysta. Tylko że kiedyś w stodole powiedział: Sygi, zobacz tam, idź do fortepianu, zobacz, chcę usłyszeć, jak to brzmi tutaj. Podszedłem i zagrałem, niewiele ci mogę dać, tak jak ja bym to zagrał, i słyszę, jak z oddali Hołdys mówi: nie, no to ty będziesz nagrywał. Gdy nad Wisłę przyjechał światowej sławy pianista muzyki pop Richard Clayderman, do swojego repertuaru włączył właśnie Niewiele ci mogę dać. Zawsze miał bowiem zwyczaj, że na koncertach grał miejscowy utwór. Kompozycję Hołdysa wybrał ze 100 przedstawionych mu nagrań. Najostrzejszym utworem na płycie była natomiast Lokomotywa z ogłoszenia. Choć doceniono muzykę, to słowa autorstwa Olewicza nie wzbudziły wówczas specjalnego zainteresowania. Zostały uznane jedynie za wypełniacz. Niespodziewanie po latach, w czasach pandemii COVID-19 i najazdu Rosji na Ukrainę, utwór zyskał nową wymowę. Fragmenty tekstu pojawiły się w wielu memach internetowych, a niektórzy uznali je wręcz za prorocze. Wszak benzyna w takiej cenie, że samochód nie na moją kieszeń. W lokomotywę wodę wleję i taka jazda taniej mnie wyniesie. Będę zbierał chrust, będę zbierał chrust. Na płycie nie umieszczono natomiast żadnego utworu w stylu reggae, chociaż w repertuarze Perfektu znajdowały się 2 tego rodzaju piosenki: Wieczorny przegląd moich myśli i Nasza muzyka wzbudza strach. Zapewne uznano, iż 2 ballady rockowe wystarczą i nie warto osłabiać drapieżnego brzmienia zespołu. Tym bardziej, że konieczne było wygospodarowanie miejsca dla niezwykle popularnych Bla Bla Bla i Ale w koło jest wesoło. Były to rockowe protest-songi, dobrze ilustrujące ówczesną rzeczywistość. Pierwszy adresowano bezpośrednio do młodzieży i rodziców, natomiast drugi miał wyraźny podtekst społeczno-polityczny. W tekście pojawił się nawet wers, że elektronik kradnie w Tewie, warszawskiej fabryce tranzystorów, co kierowało podejrzenia w stronę Sygitowicza, który uczęszczał do szkoły przy tym zakładzie. Gitarzysta stanowczo jednak zaprzeczał, by kiedykolwiek wyniósł coś stamtąd nielegalnie. Natomiast słowa „kogo skarcić za Hołdysa” czy „kto za utwór zaś niniejszy zespół nas uczyni mniejszym” można uznać za delikatną prowokację, w czym celował lider grupy. Inna sprawa, że Hołdys chyba nie do końca był takim antysystemowcem, za jakiego chciał uchodzić w oczach fanów. Gdy bowiem 13 lutego 1982 roku odbył się pierwszy w stanie wojennym koncert rockowy w Warszawie, Nalepa, oddział zamknięty, TSA, Republika, lider Perfektu siedział na widowni w towarzystwie Waldemara Świrgonia, przewodniczącego Związku Młodzieży Wiejskiej i przyszłego sekretarza PZPR. I jeszcze się przechwalał, że dzięki temu nie miał problemów, by wejść na koncert. A przecież to właśnie Świrgonia przeklinał Markowski za utrudnianie kariery zespołowi. Perfekt nie koncertował, ale w marcu grupa stawiła się w studiu nagraniowym i zarejestrowała 3 utwory: Pepe Wróć, Po Co i Opanuj Się. Zadziwiającą karierę zrobił pierwszy z nich, umiejętnie promowany przez prezenterów niedawno wtedy powstałej listy przebojów programu trzeciego. Marek Niedźwiecki puszczał przez pewien czas tylko fragment piosenki z głosem Markowskiego a cappella i pytał, kim jest Pepe. Gdy wreszcie utwór pojawił się na antenie, rozgorzała niemal ogólnonarodowa dyskusja na ten temat. Niektórzy uważali, że chodzi o wino owocowe patykiem pisane, którego dostawy szwankowały. Inni, że w tekście jest mowa o braku piwa, a świadczą o tym słowa o kilku dychach i zamkniętym sklepie. Zwolennicy tej teorii byli chyba najbliżej prawdy. Nie brakowało też opinii, że Pepe oznacza Polskę posierpniową. Natomiast na jednym z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, na którym studiował współautor niniejszej książki, opowiadano, że tajemniczym bohaterem tej piosenki jest internowany Lech Wałęsa. Marcowa sesja była ostatnią, w której wzięli udział Sygitowicz i Zawadzki. Odeszli z zespołu po deklaracji Hołdysa, że grupa będzie funkcjonować tylko do końca roku, po czym zawiesi działalność. W tej sytuacji muzycy postanowili zadbać o własne interesy i zdecydowali się wyjechać na zachód, by grać w lokalach gastronomicznych. Wprawdzie nie była to zbyt ambitna działalność estradowa, ale zgodna z zasadą mała praca, duży dolar. Kiedy Hołdys jednak zmienił zdanie, stanął przed poważnym wyzwaniem, gdyż stracił najlepszych instrumentalistów zespołu. Autobiografia. Sygitowicz grał bowiem większość solówek, a bas Zawadzkiego dodawał drapieżności muzyce grupy. Znakomicie zresztą rozumiał się z perkusistą Szkudelskim, a jak wiadomo, to właśnie sekcja rytmiczna stanowi kręgosłup każdej kapeli. Ich następcy, Andrzej Urny i Andrzej Nowicki, mieli bluesowe korzenie, co nieco zmieniło brzmienie zespołu. Nawet jeżeli muzykę wciąż tworzył Hołdys, a teksty pisał Olewicz. Widać to na płycie Live, wydanej w 1982 roku, będącej zapisem koncertu w warszawskiej Stodole. To znakomita pozycja, ale też dowód, że był to już inny perfekt niż w czasach Sygitowicza i Zawadzkiego. Wciąż rockowy i przebojowy, jednak mniej drapieżny i wirtuozowski. Szczególnie jest to widoczne, jeżeli porówna się płytę z zapisem z koncertu z Rock Jamboree, który niedawno ukazał się na CD i w streamingu. Niewykluczone, że być może właśnie z tego powodu Hołdys starał się wzmocnić wizerunek grupy jako scenicznych zadymiarzy. Trwał stan wojenny, zatem zmieniano teksty piosenek. Obok "Chciałbym bić ZOMO" pojawiały się frazy "Nie bój się tego Jaruzelskiego", a lider potrafił nagle zagrać solówkę opartą na radzieckim hymnie. Zdarzyło się również, że na koncercie pojawił się w koszulce z napisem CCCP, czyli rosyjskim skrótem nazwy Związku Radzieckiego, w Polsce tłumaczonym jako CEPCEPA CEPEM POGANIA, co oczywiście wzbudzało aplauz widowni. Były też aluzje zrozumiałe właściwie dla każdego Polaka. W piosence "Co za hałas, co za szum" we fragmencie "Złocista kula nadleciała nad dom, jakby z kosmosu albo Bóg wie skąd, setka zielonych ludków zeszła na ląd", Markowski zmieniał kolor kuli i ludków na czerwony. Niezmienne natomiast pozostało zachowanie ich dowódcy, który warknął na cały głos. Nowe utwory cieszyły się znaczną popularnością, a niebawem światło dzienne ujrzało kolejne arcydzieło balladowe, które z tekstem Olewicza miało się stać hymnem pokolenia. Autobiografia powstawała podobnie jak "Nie płacz Ewka". Na początku była gitarowa ballada, którą lider, nagrywając na magnetofon, śpiewał po fińsku, czyli nucił linię melodyczną lub podstawiał nic nieznaczące słowa. "Skomponowałem melodię w przerwie na stan wojenny", opowiadał. "Nie było wtedy gdzie pić, a mnie się akurat zebrało na picie. W barze Opera w hotelu Victoria zaprzyjaźnione kelnerki oraz kurwy uczyniły sobie ze mnie maskotkę i przynosiły mi w filiżankach alkohole. Raz coś mi wpadło do głowy, zacząłem zapisywać na serwetkach nuty, akordy. Najpierw zrobiłem refren, zagrałem go w domu 3 razy i od razu płynnie wszedłem w zwrotkę. Jakby kolega na wysokości powiedział: no masz zasrańcu w prezencie". Piosenka jednak długo przeleżała w szufladzie Olewicza, gdyż tekściarz nie był do niej przekonany. Podobno w wersji akustycznej nie była fascynującym utworem. Miała bowiem bardzo wolne tempo i bardzo długą balladową frazę. "Napociłem się, zanim znalazłem pomysł", potwierdzał Olewicz. Przygody z cenzurą nauczyły mnie, że trzeba znaleźć chytry sposób na opisanie rzeczywistości. Opowiedziałem historię człowieka dochodzącego do zwrotnego punktu w życiu. Poprzez jego biografię naszkicowałem 30 lat subiektywnej historii kraju. Tekst faktycznie sprawia wrażenie, jakby miał charakter autobiograficzny, ale w rzeczywistości stanowi połączenie losów kilku osób. Olewicza, Hołdysa, Mogilnickiego i ich wspólnego znajomego z Muranowa, Macieja Zajączkowskiego. Kiedyś należał on do ich grupy towarzyskiej, ale później wyjechał za ocean. Zrobił tam zresztą wielką karierę jako elektronik w koncernie Motorola. Sporo fragmentów tekstu ma też swoje odnośniki w rzeczywistości sprzed lat, jak chociażby wzmianka o klubie muzycznym w piwnicy. Pierwowzór urządził kolega na Karmelickiej, opowiadał Olewicz. Zniósł tam radio, stare kanapy, pomalował na czerwono lampy. Śmierdziało szczurami, ale kogo to obchodziło? Można było zniknąć z domu, skoczyć po flaszkę do dziada, małego sklepu czynnego do późna wieczorem, pociągnąć alpagi łyk, dyskutować po świt, grać muzykę i zapraszać dziewczyny. Oczywiście nie obyło się bez potyczek z cenzurą, bowiem chociaż Olewicz miał już duże doświadczenie w kontaktach ze smutnymi panami z ulicy Mysiej i starał się ich nie prowokować, to jednak i tak musiał zmienić jeden z wersów. Mój ojciec naprawdę martenowski stawiał piec, wspominał. Dla oddania prawdy historycznej w pierwotnej wersji umieściłem wujek Józek zmarł, ale musiałem ustąpić cenzurze i zostało wiatr odnowy wiał. Miałem wątpliwości, czy to będzie interesujące dla zespołu, a dla publiczności pewnie nie. Z drugiej strony, taka nudna ballada to nie jest żaden materiał na przebój ani nawet na singla. Ot taka upchaj dziura. Na wszelki wypadek, żeby pogłaskać ego Hołdysa, umieściłem tam i jego doświadczenia. Klezmer kazał mi grać takie rzeczy, że jeszcze mi wstyd. To przecież o nim. No i na koniec ten opis samotności idola. Gdy zespół rozpoczął próby, wielkiego entuzjazmu nie było. Co gorsza, Hołdys uparł się, że sam zaśpiewa tę piosenkę, a nie był to najłatwiejszy utwór. Lider jednak uważał, że autobiografia traktuje o nim. Z trudem udało mu się wyperswadować, by oddał mikrofon Markowskiemu, ale i on miał problemy z piosenką. Walczył z nią przez cały dzień. Liderowi udało się jednak przeforsować, by utwór został zarejestrowany w sposób monotonny, opowiadający, co przysporzyło dodatkowych problemów. W pewnej chwili rozpatrywał nawet porzucenie projektu. Taśma z utworem trafiła do radiowej trójki w ręce Piotra Kaczkowskiego. Rówieśnik Olewicza zawsze wysoko cenił dobre teksty, a w tym odnalazł przeżycia swojego pokolenia. Wszyscy, którzy słuchali w tamtych latach trójki, wiedzą, jak wielki wpływ na gusta słuchaczy mieli prezenterzy tej stacji. Po latach trudno sobie wyobrazić, że członkowie Perfektu uznali autobiografię za nudny utwór. Tekst Olewicza stanowi, oczywiście, jego główną atrakcję, jednak linia melodyczna wcale nie pozostaje w tyle. Może nie jest chwytliwa jak w Ewce czy w Niewiele ci mogę dać, ale refren jest znakomity, a pauzy w pierwszej zwrotce tylko dodają piosence uroku. Docenili to słuchacze, nawet ci młodsi, dla których wydarzenia z lat 50. są odległą historią. Dzięki ciągłym powtórkom telewizyjnym wszyscy, bez względu na wiek, kojarzyli twarz Poliraksy, którą nie bez powodu uznaje się za jedną z najpiękniejszych aktorek w dziejach polskiego kina. Być może zresztą rację miał Olewicz, twierdząc, że w tej piosence każdy ze słuchaczy odnajduje cząstkę swojego życiorysu i pojawia się w nim taka myśl: przecież to jest o mnie. Nawet ci, którzy nigdy nie używali pocztówek dźwiękowych, nie słuchali Radia Luksemburg, ani nie znali Blue Suede Shoes i nie wiedzieli, kim był klezmer. Na początku września 1982 roku autobiografia zadebiutowała na liście przebojów programu trzeciego na miejscu 17. Chociaż jej radiowa premiera odbyła się zaledwie 4 godziny wcześniej. A przecież było to w czasach, gdy nie istniał internet i głosowano telefonicznie. Po tygodniu dotarła do miejsca pierwszego, na którym królowała przez 7 notowań, a w pierwszej dwudziestce pozostawała łącznie przez 17 tygodni. W zestawieniach najlepszych polskich piosenek wszechczasów zawsze zajmowała miejsce pierwsze lub drugie, rywalizując z Dziwny jest ten świat Czesława Niemena. Nie wydano jej jednak na singlu, natomiast znalazła się na drugim studyjnym albumie grupy UNU. Nazwa pochodzi od tablic rejestracyjnych samochodów wojskowych i koncertowym live. Tak jak w przypadku niemal każdego dużego hitu, nie zabrakło pastiszów i humorystycznych przeróbek autobiografii. Jedną z nich nagrał Wojciech Jajco Bruślik, wspominając, że z 6 strun zostały 4, a ojciec piece stawiał małe. Tekst napisał Andrzej Mogielnicki. Natomiast jeden z autorów tej książki osobiście słyszał na przeglądzie piosenki studenckiej pornobiografię i zapamiętał jej fragment. Miałem 10 lat, gdy zrobiłem pierwszy raz. W mej piwnicy tapczan stał, kumpel z pudła zwiał. Gdy autobiografia żegnała się z listą przybojów programu trzeciego, triumfy zaczynała święcić kolejna ballada spółki Hołdys Olewicz, objazdowe nieme kino. Piosenka 3 razy gościła na pierwszym miejscu, a w pierwszej 20 utrzymała się przez 9 tygodni. Co dziwniejsze, większą popularnością cieszyła się wersja koncertowa, mimo ewidentnych wpadek wokalnych Markowskiego. Jednak dzięki temu utwór był bardziej autentyczny. Zapewne też z tego samego powodu pozostawiono na płycie błąd wokalisty w pocztówce do państwa Jareckich, gdy pan Grzegorz zbyt wcześnie zaczął śpiewać jedną ze zwrotek.
1: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
3: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Historia polskiej muzyki.
6: Kamil Kowalski, witajcie i serdecznie Was zapraszam dzisiaj na przygodę, podczas której zabiorę Was w podróż przez życie i twórczość jednej z najbardziej niezwykłych postaci polskiej muzyki ostatnich lat. Dziewczyny, która zamieniła scenę muzyczną w bajkową krainę pełną emocji, szczerości i poezji. Bohaterką naszego spotkania jest Sanach, czyli Zuzanna Irena Jurczak. To historia, która zaczęła się w Warszawie, a dziś rozbrzmiewa na stadionach i w sercach milionów słuchaczy. Ale jak każda opowieść o sukcesie, ta również zaczyna się od dziecięcych marzeń i niełatwych prób. Zuzanna przyszła na świat 2 września 1997 roku w Warszawie. Jej dom pełen był muzyki. W wywiadzie dla jednego z portali muzycznych wspomniała, że pierwsze wspomnienia z dzieciństwa to zapach drewna skrzypiec i dźwięki, które brzmiały w całym mieszkaniu. Już jako kilkuletnia dziewczynka potrafiła godzinami siedzieć przy pianinie. Jej rodzina dostrzegała, że Zuzia nie traktuje instrumentu jak zabawki, raczej jak towarzysza. Ponoć, gdy rówieśnicy biegali po podwórku i bawili się w chowanego, ona czasem wybierała próby muzyczne. Jedną z pierwszych piosenek, jakie próbowała śpiewać mała Zuzia, były kolędy. Sama mówiła, że lubi święta, bo wtedy każdy w domu musiał słuchać, jak śpiewa. Talent został szybko zauważony. Zuzanna rozpoczęła naukę w szkole muzycznej. I to nie byle jakiej, bo prestiżowej. Wybrała skrzypce. Kto próbował kiedyś zagrać na tym instrumencie, wie, ile cierpliwości wymaga wydobycie czystego dźwięku. Ona jednak miała determinację. Później trafiła na Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie ukończyła instrumentalistykę. W jednym z wywiadów żartowała: nie zawsze byłam najlepszą studentką, ale zawsze najgłośniej się śmiałam na korytarzu. Jeden z jej profesorów powiedział kiedyś, że powinna grać w orkiestrze, a ona pomyślała: nie, ja chcę być orkiestrą sama dla siebie. I tak właśnie zrobiła. Ale skrzypce to jedno, a marzenia o śpiewaniu drugie. Zuzanna zaczęła pisać swoje pierwsze teksty, komponować melodie i nagrywać piosenki. Publikowała je w internecie pod pseudonimem Irene.

Były to utwory kameralne, melancholijne, pełne dziewczęcej wrażliwości. Nie było jeszcze wielkich tłumów fanów, ale ci, którzy trafili na jej nagrania, od razu wyczuwali autentyczność. Pierwsze wersje niektórych jej późniejszych hitów istniały już w czasach Irene, tylko w surowych aranżacjach fortepianowych. Przełom nadszedł na początku 2020 roku. Pojawił się singiel Champagne. Utwór, który, jak sama wspomniała, powstał bardzo spontanicznie. Nie spodziewała się, że stanie się hymnem beztroski i zabawy. Kiedy pierwszy raz usłyszałam Champagne'a w radiu, byłam w szoku. Pomyślałam, ej, to nie ja, to jakieś dziwne déjà vu. Opowiadała w rozmowie z magazynem muzycznym. W jednej chwili zyskała ogromną rozpoznawalność. Do dziś wielu fanów mówi, że właśnie Champagne był pierwszą piosenką, którą usłyszeli. I od niej zaczęła się przygoda z Samach z polską sceną muzyczną.

2020 roku nadszedł czas na debiutancki, pełnowymiarowy album Królowa Drama. To był prawdziwy rollercoaster emocji. Album trafił na szczyty listy sprzedaży, a krytycy zachwycali się jego spójnością. Tytuł płyty nawiązuje do charakteru samej artystki. Sama śmiała się. Zawsze byłam królową przesady. Jak się cieszyłam, to bardzo. Jak płakałam, to jeszcze bardziej. Więc Królowa Dram to ja w pigułce. Album zdobył status platynowej płyty i ugruntował jej pozycję jako jednej z najważniejszych postaci młodej sceny muzycznej. Rok później, w 2021, ukazała się druga płyta. Irenka nazwała ją swoim drugim imieniem. Była to płyta jeszcze bardziej osobista. Irenka to część mnie, która jest cicha, wrażliwa i skryta. Chciałam ją w końcu pokazać światu, tłumaczyła w jednym z wywiadów. Koncerty z tej trasy też były niezwykłe. Scenografia przypominała bajkowy świat, a Sanach na scenie często wyglądała jak postać z opowieści, w sukienkach, wśród kwiatów i rekwizytów.

Rok 2022 to punkt zwrotny. Pojawił się album Uczta. Każdy utwór był duetem. Dawid Podsiadło, Artur Rojek, Daria Zawiałow, Krzysztof Zalewski, Vito Bambino, Kwiat Jabłoni. No, lista imponująca. W jednym z wywiadów zdradziła, że zapraszając Dawida Podsiadło do współpracy, wysłała mu wiadomość zaczynając od słów: "Cześć, tu Zuzia, chciałam zrobić ucztę. Bez ciebie to się nie uda." Odpowiedział podobno po kilku minutach: "No to siadajmy do stołu." Uczta była wielkim sukcesem i jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych tamtego roku.

Stanach, nie zatrzymała się jednak na popowych duetach. W tym samym roku ukazał się jej projekt Stanach śpiewa poezję. Zawsze marzyłam, żeby połączyć Chopina, którego grałam na studiach, z Mickiewiczem i Leśmianem. To było moje małe szaleństwo, mówiła w wywiadzie radiowym. Nagrywając płytę, Stanach przyznała, że najbardziej wzruszał ją tekst hymnu Juliusza Słowackiego. Potrafiła się rozpłakać podczas nagrania, a producenci musieli przerywać sesję.

Jeżeli chodzi o sukcesy samych, to one nie pozostały bez echa. Fryderyki, Wiktory, Opole, nagrody zaczęły spływać lawinowo. W jednym z wywiadów wspomniała, że statuetki są super, ale najlepsze są te chwile, kiedy fani podchodzą i mówią: twoja piosenka uratowała mi dzień. To jest najważniejsza nagroda. Trasa Uczta nad Ucztami zgromadziła dziesiątki tysięcy osób. Jej koncerty przypominają spektakle, pełne światła, symboliki i niezwykłej oprawy. Na jednym z koncertów Sanach poprosiła nawet publiczność, aby zamiast zapalniczek podnieść w górę pluszaki. Fani posłuchali i sala zamieniła się w kolorowe morze misiaków i maskotek. Jak wygląda jej proces twórczy? Sanach tworzy bardzo spontanicznie. Często zaczyna od prostych melodii przy fortepianie. Pisze piosenki tak, jakbym pisała pamiętnik, tylko że zamiast kartki mam klawisze. Wyznawała w jednym z wywiadów. Jeżeli mowa o jej inspiracjach, to są nimi emocje dnia codziennego, rozmowy z przyjaciółmi, drobne obserwacje, momenty szczęścia i smutku, ale inspiruje ją też literatura i muzyka klasyczna. Uwielbia Chopina, Mozarta, ale także nowoczesne brzmienia. Sanach od początku była też inna niż większość gwiazd pop. Nie stawiała na skandal czy kontrowersje, stawiała na szczerość. To sprawiło, że ludzie jej zaufali, a jej charakterystyczne stroje sceniczne, dziewczęce sukienki często w pastelowych barwach, projektowała wspólnie z mamą. I taka oto jest barwna historia Sanach, dziewczyny, która zamieniła skrzypce w swoje pierwsze marzenie, a potem zamieniła marzenie w karierę. To opowieść o odwadze, pracy i szczerości. Sanach pokazuje, że można być wrażliwym i jednocześnie silnym, że w świecie pełnym hałasu warto wsłuchać się w siebie i opowiedzieć swoją własną melodię. Dzięki Wam za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ta opowieść o Sanach sprawiła, że spojrzycie na jej muzykę z jeszcze większą bliskością. Kamil Kowalski, do usłyszenia.

0: Magazyn lokalny.
1: Michał Przybyła. Zamiast czterech pasów ruchu 250 drzew. Ulica Krucza w centrum Warszawy przejdzie metamorfozę. Zostanie zwężona do dwóch pasów, a w środku powstanie park linearny z zielenią, ławkami i zbiornikami wodnymi. Przy okazji przeprowadzony zostanie remont instalacji podziemnych. Tematem zajął się Krzysztof Płowecki.
2: Krucza w Warszawie ma zmienić się nie do poznania. Zamiast czterech pasów ruchu będą dwa, a między nimi pojawi się zielony, pieszy pasaż i nowe nasadzenia. Zarząd Dróg Miejskich wybrał już wykonawcę tej przebudowy. Prace mają objąć odcinek od Alei Jerozolimskich do ulicy Pięknej. Jak będzie wyglądała nowa Krucza? O tym Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.
3: Ulica Krucza przejdzie fundamentalną przemianę. W tym momencie jesteśmy na etapie już blisko rozstrzygnięcia przetargu. Wybraliśmy zwycięzcę. Teraz oczywiście formalnie jest jeszcze czas na to, żeby ewentualnie inni uczestnicy przetargu się odwołali, więc jakby cały przetarg zostanie zakończony podpisaniem umowy. Miejmy nadzieję, że to się stanie w miarę szybko, ale przetarg jest duży. 8 firm się do niego zgłosiło, poważne firmy budowlane albo konsorcja, a samo też przedsięwzięcie jest dosyć duże, dlatego że mówimy tak naprawdę o zmianie charakteru całej ulicy, prawie kilometra ulicy w samym centrum Warszawy. Krucza dzisiaj to jest taka ulica bardzo szeroka, z bardzo szeroką jezdnią, w wielu miejscach już mocno zniszczona. Jakby to jest przekrój, który kompletnie nie przystaje do potrzeb, do tego, jak ten ruch tam wygląda, dlatego, że tak naprawdę na Kruczej ten ruch jest porównywalny z ulicami poprzecznymi, z Nowogrodzką, z Chorzą, jakby z tymi ulicami, które są jednokierunkowe. Jeżeli to pomnożymy za dwa, to mniej więcej mamy natężenie ruchu na ulicy Kruczej. Co tam się docelowo zmieni? Docelowo będzie to dużo bardziej zielona ulica. Teraz na Kruczej są miejsca, gdzie jest zielono, ale są miejsca bardzo, bardzo łyse. Ulica z dwiema jezdniami jednopasowymi, pośrodku z pasażem pieszym, również zazielenionym szpalerami drzew, z nowymi chodnikami, z uspokojonym ruchem, z wyniesionymi przejściami dla pieszych. Cała przebudowa Kruczej, która jest zaplanowana tak mniej więcej na półtora roku, będzie też okazją, co jest bardzo ważne, trochę mało się o tym mówi, a to jest szalenie istotne, będzie też okazją do remontu i przebudowy wszystkich sieci podziemnych, które się znajdują pod spodem, bo tam są i sieci energetyczne, i sieci światłowodowe, i sieci kanalizacyjne, i wodociągi. To wszystko wymaga remontu. Dawno nie było po temu okazji, a teraz skoordynujemy się z gestorami tych sieci, żeby również mogli przeprowadzić ważne prace. Oczywiście całe zmiany na Kruczej to jest część tego większego planu, który nazywamy Nowym Centrum Warszawy. Już sporo elementów tego planu możemy widzieć w Centrum Warszawy, możemy z tego korzystać. Krucza również będzie elementem tego właśnie odnowionego Centrum Stolicy.
2: Niedawno zmieniła się też ulica Złota, no i czy przebudowa Kruczej to będzie podobna zmiana w centrum?
3: Każda z tych ulic jest inna. Złota, Zgoda to są jednak takie krótkie uliczki, które w tym momencie de facto stały się deptakami z dopuszczonym ruchem dla mieszkańców. Krucza jednak nie będzie miała takiego charakteru, to znaczy to cały czas będzie ulica, ale to nie musi być główna ulica miasta, taka przelotowa, trochę tak ona teraz wygląda, mimo że takiej roli nie pełni. To będzie po prostu ulica śródmiejska, zachowująca swoje funkcje właśnie dojazdu dla mieszkańców, do posesji przejazdu takiego swobodnego, ale wiem, że tuż obok jest ulica Marszałkowska, która pewni taką główną funkcję transportową, ale rzeczywiście też jakby w tym kierunku, co w całym Nowym Centrum Warszawy chcemy iść, chcemy, żeby to było miejsce wygodne dla każdego, kto tam przyjedzie, czy to przyjdzie na piechotę, czy to przyjedzie rowerem, czy to przyjedzie samochodem, czy komunikacją miejską, chociaż akurat po Kruczej, tam chyba tylko jedna linia autobusowa kursuje, miejsce bardzo zielone, miejsce, w którym po prostu fajnie będzie spędzić czas, przyjść tam, a nie tylko przejść tamtędy.
2: Mówi się też, że to będzie warszawska La Rambla. Czy Krucza zmieni się w popularny deptak?
3: Padł parę lat temu takie porównanie do barcelońskiej La Rambli. To jest porównanie z jednej strony trochę pokazujące pewien pomysł na przekrój, ale z drugiej strony też może się kojarzyć negatywnie. No, La Rambla jednak jest bardzo zatłoczoną taką listą głośną handlową, też dosyć mocno chaotyczną. To jest coś, czego bardzo się obawiają mieszkańcy Krucza i okolic, więc tutaj od razu i to od wielu miesięcy dementuję i tutaj też powiem, to nie jest tak, że tam po środku będą sklepy, będą restauracje, będą imprezy do samego rana. My to też na spotkaniach z mieszkańcami tłumaczyliśmy, że jakby to nie jest cel tej przebudowy, że sam fakt również stworzenia dodatkowych szpalerów drzew spowoduje, że ona będzie cichsza. No i ograniczenie ruchu oczywiście spowoduje, że to będzie jednak ulica cichsza niż do tej pory. Pewnie jakby zupełnie tego funkcjonującego tam biznesu restauracyjnego, który na Kruczej w tym momencie już jest, no nie wyrugujemy, trochę też nie o to chodzi, ale to nie chodzi o to, żeby zrobić imprezownię. Chodzi o to, żeby zrobić przyjemną, fajną, śródmiejską ulicę i dla tych, którzy tam przyjdą i dla tych, którzy tam mieszkają. My zresztą z mieszkańcami, również z radnymi dzielnicy Śródmieścia rozmawiamy bardzo intensywnie o tym kształcie Kruczej, przede wszystkim już po samej przebudowie od mniej więcej początku tego roku. Hałas, to co o czym powiedziałem, to jest pierwsze z ich głównych obaw. Druga obawa to oczywiście są miejsca postojowe. Trudno tutaj udawać, że tych miejsc będzie tyle samo, ile w tym momencie. Jednak wzdłuż samej ulicy Kruczej miejsc postojowych będzie mniej. Natomiast my na cały ten obszar patrzymy również z ulicami poprzecznymi, to znaczy z Nowogrodzką, z Chorzą, z Wilczą. Tam głównie lokują się te wspólnoty mieszkaniowe, które tam mają miejsca. Mamy pomysł na to, jak im ułatwić postój ich samochodów. Chcemy mniej więcej 1/3 miejsc tego obszaru już po przebudowie przeznaczyć dla posiadaczy abonamentu mieszkańca. To naszym zdaniem jest taka liczba, która uporządkuje tę kwestię. Więc trochę to też pokazuje, że z jednej strony jakby ta zmiana na ulicy Kluczej ma sprawić, że to będzie fajniejsza ulica, generalnie sprawić, że to będzie dużo lepsza przestrzeń w samym centrum Warszawy, ale też staramy się to zrobić tak, żeby nie pogorszyć komfortu życia tych, którzy tam mieszkają. Na pewno im się trochę zmieni, chodzi o to, żeby im się nie zmieniło na gorsze.
2: To jest też taki trochę prezent dla rowerzystów? Tam będą rozwiązania z myślą o nich?
3: Nie będzie tam i od samego początku nie planowaliśmy tam osobnej infrastruktury rowerowej, natomiast sam fakt uspokojenia ruchu na Kruczej, dlatego że de facto tam się będzie jeździło w sposób uspokojony 20-30 km na godzinę, to spowoduje, że to będzie idealna ulica, gdzie rowerzyści po prostu będą się mogli poruszać bezpiecznie po jezdni. Tamten ruch już teraz nie jest jakoś bardzo duży, a uspokojenie tego ruchu spowoduje, że będzie można spokojnie Kruczą na rowerze przejechać jezdnią. Tam dla rowerzystów będzie ich miejsce.
2: Miejsca parkingowe znikną, ale kursuje tam jedna linia autobusowa. No i pytanie, czy mieszkańcy dalej będą mieli dostęp do komunikacji miejskiej bezpośrednio z Kruczej?
3: Tak, znaczy jakby linia będzie jeździła, jakby nie ma w planach żadnych zmian w tym zakresie. Tak jak wspomniałem, my bardzo intensywnie rozmawiamy z mieszkańcami na temat miejsc postojowych. Krucza i bezpośrednie okolice ulicy Kruczej, to znaczy te przecznice, które tam dochodzą, to jest około 1000 miejsc postojowych. Tak jak wspomniałem, mniej więcej jedną trzecią chcemy oznaczyć jako miejsca przeznaczone wyłącznie dla posiadaczy abonamentów mieszkańca. Oczywiście na tych pozostałych miejscach też mieszkańcy będą mogli parkować. Przewidzieliśmy też na Kruczej punkty z miejscami postojowymi dla dostaw, bo tam cały czas też czy sklepy, czy restauracje funkcjonują. Ale sama przebudowa Kruczej jest też okazją do tego, żeby trochę właśnie kwestie i parkowania i trochę też szerzej, to znaczy też funkcjonowanie biznesów i na Kruczej i w okolicach ulicy Kruczej uporządkować. Dlatego ważne są to nasze też rozmowy z Urzędem Dzielnicy Śródmieście, dlatego że no, zwłaszcza te uliczki poprzeczne To nie są ulice, którymi na co dzień zarządzamy, to są ulice, którymi zarządza Urząd Dzielnicy Śródmieście. Natomiast no, te zmiany, które tam zajdą, będą też oddziaływały na cały ten obszar tak naprawdę, bo mówimy tutaj o bardzo dużej przebudowie ulicy. Wspomniałem, ona ma prawie kilometr długości od samych Alei Jerozolimskich do Pięknej, natomiast to będzie zmiana dla całego tego kwartału.
2: Mówi pan, że jest dialog z mieszkańcami, to czyli trwają konsultacje społeczne, są jakieś spotkania, czy może gdzieś w internecie można zgłaszać uwagi?
3: My się spotykamy z przedstawicielami wspólnot, kilka takich spotkań już miało miejsce, też jakby wymieniamy się uwagami, to znaczy słuchamy ich propozycji. Te uwagi głównie dotyczą tego, jak ta sytuacja będzie wyglądała po przebudowie. To jakby trochę nie są uwagi do samego projektu, a trochę tego, jak ta przestrzeń będzie wykorzystywana właśnie po samej przebudowie. Natomiast oczywiście jakby bardzo, bardzo istotne będzie też takie przygotowanie samych prac, które tam się będą toczyły, żeby one w jak najmniejszym stopniu utrudniały funkcjonowanie tym, którzy tam mieszkają, czy tym, którzy tam prowadzą biznes. Natomiast no to już siłą rzeczy będziemy ustalać z wykonawcą w momencie, kiedy zostanie podpisana umowa. No większość takich dużych inwestycji, które się dzieją w Warszawie, one też nie polegają na tym, że się zamyka ulicę z jednej i z drugiej strony, to raczej to jest dzielone na etapy, robione połówkami, tak żeby jakaś forma przejazdu czy możliwości komunikacji tam istniała. Siłą rzeczy taka duża inwestycja nie może się odbyć bez utrudnień, ale staramy się, żeby to one były jak najmniejsze.
2: A jeszcze chciałem podpytać o projekt. Ile kosztuje ta przebudowa? No i też chyba najważniejsze, kiedy zmieni się klucza?
3: W tym momencie, tak jak wspomniałem, jesteśmy w trakcie rozstrzygania przetargu, to znaczy wybraliśmy wykonawcę, ale jeszcze z tym wykonawcą musimy podpisać umowę. Po podpisaniu umowy, o ile dobrze pamiętam, on będzie miał około półtora roku na wszystkie prace, więc no ten finisz prac, tak klucza w nowej odsłonie, to już jest kwestia 2028 roku. Ta oferta, którą wybraliśmy, oferta firmy Skańska, ona opiewa na nieco ponad 50 milionów złotych. To jest znacznie poniżej kosztorysu, który w ZDM-ie wyliczyliśmy, więc ona jest całkiem przyzwoita, fajna. Sporo oszczędności, jeżeli ze Skańską uda się podpisać umowę, oszczędności na tej inwestycji będzie. Natomiast sam fakt, że aż 8 firm konsorcjów się do tego przetargu zgłosiło, to jest dużo. To pokazuje, że to raz, że jest zamówienie, które firmy chcą realizować, dwa, chyba wydaje mi się prestiżowe, to znaczy ktoś będzie gdzieś tam kojarzony z tą przebudową klucza i w momencie, kiedy ona się już skończy, więc no, sam jestem ciekaw, jak ona zostanie przyjęta. Póki co generalnie zmiany w centrum Warszawy, to widzimy, one wzbudzają dużo emocji w momencie, kiedy się dzieją, ale kiedy już się zadzieją, to myślę, że się podobają.
2: Bo to właśnie jest element nowego centrum. Czy są jeszcze jakieś inwestycje w planach? Coś będzie po krócej?
3: Tak. No oczywiście tu jakby nie tylko na tym kończymy. Trochę tych rzeczy w nowym centrum w Warszawie już udało się zrobić. Zaczynając od tej pierwszej, czyli Plac Pięciu Rogów już kilka lat temu. Ale od tego czasu zmiany na Rondzie Dmowskiego i zmiany przy Rondzie 400-latka i Plac Centralny i ulica Chmielna i ulica Bracka i ostatnio Złota Zgoda. Również my trochę jako nowe centrum Warszawy traktujemy to, co się dzieje po drugiej stronie Wisły. Czyli raz, sam most pieszo-rowerowy, a dwa również zmiany na ulicy Okrzei, która w tym momencie jest przebudowywana, i planowane zmiany na nowych ulicach z Starej Pragi. Wiemy, że w tym momencie jest przebudowywany placyk przed hotelem Metropol. To akurat nie jest inwestycja ZDM-u. ZTEP Śródmiejski te prace realizuje. No a my co? No, przygotowujemy się do ulicy Kruczej. Projektujemy też wyznaczenie przejścia dla pieszych przez Aleje Jerozolimskie na wysokości ulicy Brackiej. To jest temat przyszłoroczny. No i pamiętamy, że oczywiście same Aleje Jerozolimskie również są tą ulicą, która gdzieś tam docelowo powinna przejść zmiany. Trochę tak jak kroczące etapami te zmiany przechodzi ulica Marszałkowska.
2: Czyli co? Będzie zielono i spokojnie?
3: Będzie zielono, spokojnie, przyjemnie i bezpiecznie, bo to też warto o tym wspomnieć, że te zmiany, które zachodzą w centrum Warszawy, one też poprawiają bezpieczeństwo. Myślę, że to będzie fajna ulica. ulica, że ona się warszawiakom spodoba. No jeszcze troszkę musimy na to poczekać.
1: Sezon na grzyby trwa, a zainteresowanych nie brakuje. Na warszawskich terenach leśnych można znaleźć wiele ciekawych okazów. Musimy tylko wiedzieć, gdzie szukać grzybów i jak je bezpiecznie rozróżnić. Więcej o tym opowie Anna Nowaczyk z Centrum Edukacji Ekologicznej w rozmowie z Małgorzatą Zawadą.
4: Sezon na grzyby w pełni. Tutaj w Warszawie gdzie możemy ich szukać?
5: W Warszawie grzybów możemy szukać tak naprawdę w większości naszych lasów. Są takie dwa wyjątki. Jest Las Bielański i Las Kabacki, w których to są ustanowione rezerwaty, gdzie tych grzybów możemy szukać, oczywiście. Natomiast nie możemy ich zabierać ze sobą ze względu właśnie na ochronę przyrody tamtych miejsc. Natomiast reszta lasów jest, że tak to nazwę, do naszej dyspozycji. Wiem, że tutaj również już grzybiarzy niejednokrotnie żeśmy widzieli, bo jesteśmy właśnie obok lasu Młociny w Centrum Edukacji Ekologicznej i tutaj na zajęciach niejednokrotnie spotykamy ludzi, którzy przechodzą koło nas, chociażby z kaniami.
4: No właśnie, jakie grzyby można najczęściej spotkać?
5: No to tak jak już zaczęłam mówić, myślę, że kanie to jest coś takiego, co dosyć często spotkamy. Spotkamy również zajączki, z takich mniej trochę pospolitych grzybów, to chociażby uszaki bzowe, to są takie polskie grzyby mun i ich tutaj w lesie Młociny jest całkiem sporo. Natomiast jeśli chodzi o takie grzyby szlachetniejsze, które każdy z nas zawsze chciałby zebrać, typu prawdziwki, czy też ewentualnie podgrzybki, to myślę, że tutaj będzie trudniej, trochę ciężej je znaleźć, ponieważ również bardzo dużo osób jest zainteresowanych tymi grzybami w Warszawie. Jak ciepły weekend, tak jak teraz się zapowiada, to zawsze wszyscy by chcieli do tego lasu. Po prostu są te lasy bardzo oblegane, a grzybów nie jest wcale tak dużo. Mamy jednak mimo wszystko dosyć suchą tą glebę w lasach wciąż.
4: Czy są jakieś obszary, być może wojskowe, gdzie nie powinni się mieszkańcy wybierać?
5: Wydaje mi się, że one będą na pewno dobrze oznaczone. Wiem, że w kierunku Wesołej, w kierunku Wawra, tam są tereny właśnie leśne, gdzie mamy teren ewidentnie wyznaczony, że tam właśnie nie powinniśmy się wybierać. Jeśli, tak jak mówiłam, właśnie nie jest coś rezerwatem, nie jest coś obszarem chronionym prawnie, to nie ma przeciwwskazań do wchodzenia i zbierania. Wiadomo, fajnie by było, gdybyśmy to robili z umiarem, no bo zwierzęta też z tych grzybów chciałyby sobie skorzystać.
4: No właśnie, to skorzystając z okazji, jak poprawnie zbierać grzyby?
5: Koniecznie tylko te, co do których Państwo jesteście pewni. To jest pierwsza rzecz. Nie zabieramy z lasu i nie zbieramy tego, czego pewni nie jesteśmy na 125%. Natomiast z tym wykręcaniem, czy też wycinaniem, raczej się już w tym momencie mówi, że to nie ma aż takiego dużego znaczenia. Moim zdaniem lepiej jest niejednokrotnie wykręcić, ponieważ na dole trzonu można znaleźć cechy charakterystyczne dla danego gatunku i może to być właśnie pomocne. Tak samo jak zbieramy grzyby, nie same kapelusze, tylko właśnie zadbać o to, żeby był trzon, żebyśmy byli pewni, że zbieramy taki, a nie inny gatunek, bo też grzyb niby tego samego gatunku, jeden osobnik od drugiego może się znacząco różnić. Ważne, żebyśmy nie deptali, nie niszczyli tego, co nie zbieramy. No i myślę, że dodatkowo jeszcze zawsze to miejsce, gdzie żeśmy tego grzyba czy wycięli, czy wykręcili, generalnie wyjęli z gleby, żeby go tam delikatnie zakryć ściółką, to myślę, że tak najbardziej poprawny sposób wtedy będziemy mieli. Grzyby nawet tak popularne jak czubajka kania mają kilka bardzo podobnych do siebie kolegów grzybowych, czy też koleżanki grzybowe, które niestety mogą nam przynieść dosyć dużo szkody, chociażby muchom rozsromotnikowe, czy też nawet popularne kurki, tak, czyli pieprzniki również mają podobne grzyby, na przykład lisówki, które też są niejadalne, mogą być trujące.
1: Od 500 do nawet 1500 zł miesięcznie. Tyle wynosi miejskie stypendium dla studentów. Poszukiwane są osoby z sukcesami w kulturze, sporcie, sztuce lub zaangażowane społeczne. Rekrutacja trwa do 10 października.
4: Sezon na grzyby w pełni. Tutaj w Warszawie gdzie możemy ich szukać?
5: W Warszawie grzybów możemy szukać tak naprawdę w większości naszych lasów. Są takie dwa wyjątki. Jest Las Bielański i Las Kabacki, w których to są ustanowione rezerwaty, gdzie tych grzybów możemy szukać, oczywiście. Natomiast nie możemy ich zabierać ze sobą ze względu właśnie na ochronę przyrody tamtych miejsc. Natomiast reszta lasów jest, że tak to nazwę, do naszej dyspozycji. Wiem, że tutaj również już grzybiarzy niejednokrotnie żeśmy widzieli, bo jesteśmy właśnie obok lasu Młociny w Centrum Edukacji Ekologicznej i tutaj na zajęciach niejednokrotnie spotykamy ludzi, którzy przechodzą koło nas, chociażby z kaniami.
4: No właśnie, jakie grzyby można najczęściej spotkać?
5: No to tak jak już zaczęłam mówić, myślę, że kanie to jest coś takiego, co dosyć często spotkamy. Spotkamy również zajączki, pączki. Z takich mniej trochę pospolitych grzybów to chociażby uszaki bzowe. To są takie polskie grzyby mun i ich tutaj w lesie Młociny jest całkiem sporo. Natomiast jeśli chodzi o takie grzyby szlachetniejsze, które każdy z nas zawsze chciałby zebrać, typu prawdziwki, czy też ewentualnie podgrzybki, to myślę, że tutaj będzie trudniej, trochę ciężej je znaleźć, ponieważ również bardzo dużo osób jest zainteresowanych tymi grzybami w Warszawie. Jak ciepły weekend, tak jak teraz się zapowiada, to zawsze wszyscy by chcieli do tego lasu. Po prostu są te lasy bardzo oblegane, a grzybów nie jest wcale tak dużo. Mamy jednak mimo wszystko dosyć suchą tą glebę w lasach wciąż.
4: Czy są jakieś obszary, być może wojskowe, gdzie nie powinni się mieszkańcy wybierać?
5: Wydaje mi się, że one będą na pewno dobrze oznaczone. Wiem, że w kierunku Wesołej, w kierunku Wawra, tam są tereny właśnie leśne, gdzie mamy teren ewidentnie wyznaczony, że tam właśnie nie powinniśmy się wybierać. Jeśli, tak jak mówiłam, właśnie nie jest coś rezerwatem, nie jest coś obszarem chronionym prawnie, to nie ma przeciwwskazań do wchodzenia i zbierania. Wiadomo, fajnie by było, gdybyśmy to robili z umiarem, no bo zwierzęta też z tych grzybów chciałyby sobie skorzystać.
4: No właśnie, to skorzystając z okazji, jak poprawnie zbierać grzyby?
5: Koniecznie tylko te, co do których Państwo jesteście pewni. To jest pierwsza rzecz. Nie zabieramy z lasu i nie zbieramy tego, czego pewni nie jesteśmy na 125%. Natomiast z tym wykręcaniem, czy też wycinaniem, raczej się już w tym momencie mówi, że to nie ma aż takiego dużego znaczenia. Moim zdaniem lepiej jest niejednokrotnie wykręcić, ponieważ na dole trzonu można znaleźć cechy charakterystyczne dla danego gatunku i może to być właśnie pomocne. Tak samo jak zbieramy grzyby, nie same kapelusze, tylko właśnie zadbać o to, żeby był trzon, żebyśmy byli pewni, że zbieramy taki, a nie inny gatunek, bo też grzyb niby tego samego gatunku, jeden osobnik od drugiego, może się znacząco różnić. Ważne, żebyśmy nie deptali, nie niszczyli tego, co nie zbieramy. No i myślę, że dodatkowo jeszcze zawsze to miejsce, gdzie żeśmy tego grzyba czy wycięli, czy wykręcili, generalnie wyjęli z gleby, żeby go tam delikatnie zakryć ściółką, to myślę, że tak najbardziej poprawny sposób wtedy będziemy mieli. Grzyby nawet tak popularne jak czubajka kania mają kilka bardzo podobnych do siebie kolegów grzybowych, czy też koleżanki grzybowe, które niestety mogą nam przynieść dosyć dużo szkody, chociażby muchomor sromotnikowy, czy też nawet popularne kurki, tak, czyli pieprzniki również mają podobne grzyby, na przykład lisówki, które też są niejadalne, mogą być trujące.
1: Szczegółowe informacje na temat stypendium znajdziecie na stronie stypendiajp2.pl. Co dalej z bazarkiem w Ursusie, w miejscu targowiska przy ulicy Gierdziejewskiego, ma zostać rozbudowany miejski ekopark, a bazarek ma zostać przeniesiony na ulicę Traktorzystów. Pomysłowi sprzeciwiają się mieszkańcy i kupcy, którzy podkreślają, że bazarek jest ważnym miejscem dla dzielnicy. Więcej w materiale Krzysztofa Płoweckiego.
2: Sprzedawcy najbardziej obawiają się utraty klientów.
6: Mieszkańcy, tak jak kupcy, nie są zadowoleni, tak? Punkt jest na pewno dużo gorszy jak ten. Dużo osób już pierwsze nie dojdzie na nowy bazar, tak? Tam jest inna perspektywa, no niby ma być wypuszczony autobus, tak? No, ale autobus wypuszczony tylko w sobotę, w tygodniu nikt już nie dojdzie, tak? Druga sprawa, wcześniej słyszeliśmy o parkingu, który miałby być parking na hektar, a teraz słyszymy o parkingu na 100 samochodów, tak? To 100 samochodów wchodzi tu z tyłu z terenem, a gdzie reszta samochodów ma wejść, tak?
7: To będzie mniej klientów.
6: Miało być tak samo na początku, słyszeliśmy o tam powiedzmy 25 lokalach, teraz słyszałem tylko o 15 lokalach, a w tym momencie tu jest 29 użytkowych. Pieszo nikt nie dojdzie, tak? To jest perspektywa tego, tak jak tutaj widzi pan, no dużo ludzi przychodzi z dzieckiem na spacer, przejdzie czy coś, no dojdzie. A tam jest tylko perspektywa samochód albo autobus, jeżeli autobus będzie.
8: Jako sprzedawca oczywiście też myślę, że to nie jest dobry pomysł. Potrzebujemy parking tu, potrzebujemy parking z tyłu za bazarkiem i żeby bazark został, dlatego że starsi nasi klienci tu z Gołąbek czy z, no nawet z Piastowa, z Ożarowa przyjeżdżają do nas. To nie jest, że tylko miejscowi tutaj. Poza tym nowe bloki, tutaj Państwo się sprowadzili z małymi dziećmi i są zadowoleni, że jest bazarek. No, jest to jakiś argument, na pewno. Tam do nas nikt nie przyjdzie. Poza tym to skrzyżowanie trójkątne, które jest na końcu Traktorzystów. Nie wiem, czy pan, jak pan jechał, to no, Traktorzystów trzeba jechać, żeby wyjechać na trasę. Ani wjechać, ani wyjechać tam nie można, bo tam jest po prostu wąskie gardło. Zamieszanie tam jest. Ciągle stoją tam samochody. Teraz, a jak jeszcze dojdzie bazar w sobotę, No nie jest to najszczęśliwsza lokalizacja. Nam pasuje tutaj, tu jesteśmy, mamy starych klientów. Mam 600 stałych klientów. Jest dla kogo walczyć.
2: Zmiany są więc raczej niepożądane. Radny Stowarzyszenia Bezpieczny i Zielony Ursus Karol Bąkowski przygotował w tej sprawie petycję do Rady Miasta Warszawy.
7: Mieszkańcy są niezadowoleni, to prawda, ale wiele osób mówi, a to jeszcze 2030 rok, jeszcze trochę czasu minie i tak dalej. Prawda jest taka, że działać należy teraz, no bo oczywiście sprawa już od wielu lat się dzieje. Są tworzone plany. Aczkolwiek plan ogólny nie został jeszcze zaakceptowany przez Radę Miasta i nasze uwagi dotyczące tego, aby ten bazarek pozostał, no, zostały niezaakceptowane, więc aktualnie składamy petycję z prośbą o to, żeby konsultacje jednak na terenie tutaj właśnie bazarku oraz najbliższej okolicy się odbyły.
2: Dużo osób podpisało tę petycję?
7: Oczywiście, że tak. 3000 mieszkańców i to tak patrząc wyłącznie po Warszawie, bo wiele chętnych tak naprawdę nie może się podpisać niestety. Są mieszkańcy z Podgrójca, Michałowic, Piastowa, Pruszkowa, osoby, które bardzo by chętnie wskazały, że to jest dla nich istotna lokalizacja i do żadnej innej nie pójdą, nie przejdą. No ale niestety, kiedy składamy petycję do Rady Miasta, musimy oponować głosami osób tutaj głosujących. Czyli no, mieszkańcami Ursusa, ale także Włoch, Bemowa, bo to są również osoby, które korzystają z tego bazarku i mimo, że czasem byłoby dla nich bliżej w nowej lokalizacji przy Alei Czerwca, no nie decydują się na to, żeby w jakikolwiek sposób wesprzeć inicjatywę nowego bazaru.
2: A Urząd Dzielnicy zapewnia, że nowa lokalizacja będzie nowocześniejsza i większa, no więc może jednak to jest dobra zmiana.
7: Tak naprawdę można powiedzieć, że na 100 osób trafi się jedna osoba, która no faktycznie może te drzewa tutaj by się przyjęły i dobrze by było, żeby zostały w starej lokalizacji bazarku. No, tylko te funkcje można oczywiście pogodzić, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to, że nowa lokalizacja póki co nikomu nie przeszkadza, ale to jest bardzo trudne miejsce komunikacyjnie, gdzie wyjazd z Ursusa, no można powiedzieć, jest naprawdę trudny w godzinach korku. Zagęszczenie tamtejszej zabudowy właśnie o bazar, no gwarantuje to, że może być problem po prostu wyjazdu, to jest jedno, albo że ten bazarek nie będzie się przyjmował, co jest drugą również nieatrakcyjną ofertą, no bo po co inwestować w coś, co nie będzie spełniało swojej funkcji. Śmieję się, że w sprawie metra dla dzielnicy Ursus zebrano 7 tysięcy podpisów w ciągu roku. Ta inicjatywa nas w jakiś sposób zainspirowała do tego, żeby zbierać podpisy no, w sprawie bazarku, bo tutaj nie potrzeba dużych nakładów finansowych, jakie poczyniono na przykład w sprawie planowania metra w Ursusie, to jest tam 30-40 milionów złotych obecnie, przewidzianych w budżecie. A tutaj tak naprawdę można byłoby dostosować plan i wydać milion złotych na modernizację tego miejsca. I znowu każdy byłby zadowolony, wszystkie funkcje zostałyby spełnione i problemu nie ma. Wydaje mi się, że też jest to jakaś kwestia dotycząca połu, czyli dogęszczenia metrażowego. Wiecie Państwo, w dużym zagęszczeniu znajdują się obok bloki. Te bloki potrzebują terenów zielonych obok. No ale stworzenie terenu zielonego na bazarku i wycięcie 200 drzew pod nową drogę, no jakby powoduje, że te działania same się znoszą i nie ma ostatecznego efektu pozytywnego. Burmistrz wspominał też o tym, że będzie 11 hektarów parku tutaj w okolicy. No to 11 hektarów oczywiście będzie, tylko zależy nam na metodologii, żeby ta metodologia była uczciwa. 11 hektarów rozproszonych po różnych lokalizacjach tak naprawdę nie spełnia swojej roli. My mówimy o 2 hektarach parku zielonego na terenie bazarku oraz starej drogi Gierdziejewskiego i 1 hektarze wyciętych drzew. Czyli tak naprawdę jest to zysk 1 hektara dla mieszkańców. Zauważalne? Możliwe, ale wydaje mi się, że bazar jest jednak ważniejszy.
2: No bo to miejsce tutaj jest dobrze znane i takie dosyć kultowe wśród mieszkańców.
7: Oczywiście, że tak. To miejsce tutaj służy od ponad 20 lat. 3-4 wystawy traktorów. Jeszcze wspomnę o tym, że zawsze tutaj w grudniu jest wyprzedaż choinki, a przed kampaniami samorządowymi, parlamentarnymi występują to naprawdę znamienite osoby, z którymi można porozmawiać, zapisać się na listy, więc wydaje mi się, że to jest miejsce, które spaja nasz Ursus, gdzie można się zademonstrować, przedstawić mieszkańcom i te same osoby, które tutaj korzystały z tego, że mają kontakt z mieszkańcami, oponują teraz pozostawieniu bazarku, co jest dla mnie też niezrozumiałe.
2: Na razie tylko petycja, czy planuje pan jeszcze jakieś kroki?
7: Na razie jest to wyłącznie petycja, omijamy Radę Dzielnicy, trafiamy do Rady Miasta, bo wydaje nam się, że na poziomie Rady Dzielnicy nie znajdujemy wsparcia dla pozostawienia bazarków w tym rejonie. Oczywiście oczywiście nie jest to pierwsza petycja, już inne ugrupowania starały się o to, żeby ten bazarek pozostał, no ale w obecnej formie dużo głosów po prostu mówi, to musi być, to jest plan ogólny, my podporządkowujemy się planowi ogólnemu. To są takie formułki, które słyszymy cały czas i one po prostu zniechęcają nas, dobijaniem się do urzędu dzielnicy, który ma funkcję głównie opiniującą. Lądujemy w Radzie Miasta, pytamy prezydenta miasta stołecznego Warszawy, jakie jest jego stanowisko względem bazarów w całej Warszawie, a więc i tutaj przy nas, przy Gierdziejewskiego. Swego czasu, zresztą 2 lata temu, była przygotowywana uchwała klubu Lewicy w sprawie zachowania bazarków w swoich rejonach na terenie całej Warszawy. Niestety nie została ona przyjęta, a potem w tym czasie likwiduje się bazarki. One są strategicznie usuwane, czasem modernizowane, co też trzeba przyznać, że ma kierunek pozytywny dla niektórych mieszkańców, dla innych negatywny. W tej sytuacji, jak tutaj się znajdujemy na bazarku, oczywiście jest przestrzeń, żeby coś zmodernizować, ale dopóki tego do planu nie wpiszemy, to nawet nie ma o czym dyskutować.
0: Kultura.
9: Zapraszam, Anna Łobocka. Szczepan Twardoch z Nagrodą Literacką Nike otrzymał ją za powieść Nul, opowiadającą o wojnie na Ukrainie. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura, mówił autor ze sceny.
10: Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem. Nie wiem, czy najlepsza, bo jestem od oceniania własnej prozy. Wierzę, że nie mamy lepszego środka do namysłu nad ludzką kondycją niż powieść.
9: Jak sam autor mówi, Nul to powieść o życiu, utracie i umieraniu, ale też o miłości do drugiego człowieka. Bohaterem powieści o pseudonimie Koni jest polski ochotnik walczący na Ukrainie. Szczepan Twardoch to autor kilkunastu powieści i zbiorów opowiadań. Od końca 2022 roku jest zaangażowany w pomoc dla Zbrojnych Sił Ukrainy. Zebrał dotąd w publicznych zbiórkach 2 miliony złotych i osobiście dostarcza zakupione drony, samochody i osprzęt wojskowy na front. A wśród finałowej siódemki Nike oprócz Twardocha byli także Anna Bikont za reportaż Nie koniec, nie początek, powojenne wybory polskich Żydów, Dorota Grabek za zbiór opowiadań Zmartwychwstanki, Justyna Kulikowska za zbiór opowiadań Wnyki do światła, Krzysztof Łapiński za esej Najmądrzejszy, biografia Sokratesa, Weronika Murek za powieść Urodziny i Zyta Rudzka za powieść Tylko durnie żyją do końca. Psy tropiące, antyterroryści, taśmy policyjne i wielu autorów. Wszystko łączy Festiwal Kryminału. Wydarzenie po raz drugi od 5 października w Jeleniej Górze. To okazja do poznania ulubionych autorów. W tym roku m.in. pojawią się takie nazwiska jak Bonda, Czornej czy Piotrowski. Będą też mobilne laboratoria kryminalistyczne i wiele więcej.
11: Błażej Stachewicz, witam Państwa bardzo serdecznie. Wraz ze mną jest Piotr Iwaniec. Cześć Piotrku, witam Cię serdecznie.
12: Dzień dobry Błażeju, dzień dobry Państwu.
11: Dyrektor Księżnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze, ale także jeden z twórców i pomysłodawców Festiwalu Kryminału. Ja już liczę na palcach. 1, 2, 2 edycja. Może zacznijmy jak zwykle od genezy. Skąd wziął się pomysł, żeby kryminał zawitał do biblioteki w Jeleniej Górze?
12: Drodzy Państwo, po pierwsze, nie było do tej pory Festiwalu Literackiego w Jeleniej Górze, więc my jako społeczność biblioteczna tutaj od razu bardzo dziękuję swoim współpracownikom, koleżankom, kolegom, bo bez nich nic tak naprawdę w bibliotece dla czytelników by się nie działo. To jest ich benedyktyńska ciężka praca. My jako społeczność biblioteczna postanowiliśmy sobie, że najpierw zbadamy faktycznie te potrzeby czytelnicze, czyli jaki festiwal odnośnie jakiej literatury sprawdziłby się najlepiej, a później taki festiwal naszym czytelnikom damy. W związku z powyższym cały 2024 rok badaliśmy te preferencje czytelnicze, zbieraliśmy ten feedback, te wszystkie sygnały płynące ze społeczności lokalnej. Bardzo szybko okazało się, że ponad 70% naszych czytelników bardzo chętnie sięga po kryminał, zresztą trudno się dziwić, bo ten dzisiaj przeżywa swój europejski, polski renesans. Są to publikacje bardzo dobre, najwyższych lotów, często świetne pod względem językowym, stylistycznym, już nie powiem treściowym, bo sam jestem wielkim fanem, więc tutaj rozwodzić mógłbym się bardzo długo. Natomiast okazało się, że czytelnik zdecydowanie wybiera ten kryminał, stąd w 2025 roku stworzyliśmy pierwszą edycję Festiwalu Kryminału, która dzięki współpracy ze służbami mundurowymi, policją, strażą graniczną, strażą miejską, a także naszymi partnerami ze strefy czy z branży gastronomiczno-rozrywkowej, z branży dedykowanej różnego rodzaju zajęciom dla młodzieży, grom planszowym i innym, dzięki naprawdę wielkiej pracy Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej, która przygotowywała warsztaty dla dzieci i młodzieży, podobne przedsięwzięcia. No, udało nam się ten festiwal uruchomić, on się okazał strzałem w dziesiątkę, biblioteka pękała w szwach w ciągu 6 dni festiwalowych, no i rzeczywiście też postanowiliśmy, że taką 6-dniową właśnie formułę bezprecedensową, nietuzinkową w skali całego kraju, by nie powiedzieć Europy, utrzymamy i w tym roku ta druga edycja również trwa od 5 do 10 października, więc jest to 6 festiwalowych

0: Proszę Państwa, w ubiegłym roku tak naprawdę to były pierwsze koty za płoty i wiemy, że każdy, kto przedsięwzięcia i różnego rodzaju projekty traktuje poważnie, chciałby, żeby kolejna edycja, już od razu powiem, że festiwal na stałe wpisał się w ofertę usług bibliotecznych włożonych między regały z książkami. No, w przypadku drugiej edycji chcemy zrobić tak, żeby było jeszcze więcej, jeszcze lepiej. Przetarliśmy szlaki wraz z naszymi partnerami, o których już wcześniej wspomniałem. Nie wspomniałem o branży hotelowej. Tutaj Hotel Baron bardzo nas wspiera. On daje zaplecze dla naszych artystów, pisarzy, którzy przyjeżdżają. To jest naprawdę świetna współpraca i Gosi Jędrasiak w tym miejscu bardzo, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, w tym roku będzie po prostu intensywnie. Będzie dużo więcej zajęć dedykowanych młodzieży i w tym roku to jest nowum dorosłych z funkcjonariuszami policji. W tym roku będą to funkcjonariusze związani bardzo mocno z branżą kryminalną z Wrocławia, z Wałbrzycha i Jeleniej Góry. Będą ogniwa kryminalistyczne, będą antyterroryści, będą, proszę Państwa, mobilne laboratoria kryminalne przed Książnicą, będą świeciły, będą otwarte, będzie można oglądać sprzęt, będą to mogli robić mali, duzi czytelnicy z samego rana do godzin wczesno-popołudniowych. Zajęcia z policjantami mamy dedykowane dla starszej młodzieży, czyli dla młodzieży ze szkół średnich. Ci również będą mieli do czynienia z dowodami, daktyloskopią, z codzienną pracą tych, którzy z różnymi precedensami kryminalnymi na co dzień mają do czynienia. Będą motocykle. Ta cała przestrzeń Książnicy Karkonoskiej będzie na pewno zdecydowanie bardziej intensywnie zaadaptowana na potrzeby takie wizerunkowe pod względem kryminału. Powiem wprost, więcej krwi, więcej pokojów, na przykład przesłuchań, więcej różnego rodzaju zaaranżowanych kącików, które będą, proszę Państwa, kojarzyły się z kryminałem, zbrodnią natychmiast. No i proszę Państwa, crème de la crème, czyli spotkania autorskie. W tym roku cieszymy się, bo rzeczywiście mamy pisarzy z najwyższej półki, pisarzy, których bardzo lubowali nasi czytelnicy i udało nam się sprostać ich oczekiwaniom. Wiemy oczywiście, że nie udało nam się wszystkich zaprosić, ale też proszę mi wierzyć, że przecież po pierwsze to nie jest ostatnia edycja Festiwalu Kryminału, po drugie nie da się wszystkich pisarzy zaprosić naraz i nie da się sprostać oczekiwaniom wszystkich czytelników, ale myślę, że 90 przynajmniej procent tych, którzy są z nami na co dzień czytają kryminały, będzie zadowolona. Oto bowiem poniedziałek, otwarcie festiwalu, godzina 17, 5 października, Mariusz Kanios i Michał Śmielak. Proszę Państwa, drugi dzień, czyli 6 października, to jest Max Czornyj. Trzeci dzień, proszę Państwa, to jest Przemek Piotrowski, to jest jego Igor Brudny, więc wszyscy fani serii będą na pewno bardzo zadowoleni. W tym roku nieco inaczej, czwartek, piątek przeznaczamy przede wszystkim na zajęcia dedykowane starszym i młodszym. Państwo w ubiegłym roku postulowaliście, żeby dla dorosłych również były spotkania z policją, spotkania z psami, które na co dzień funkcjonują w tej branży kryminalistycznej, pomagają w ustaleniu dowodów, miejsc zbrodni, sprawców różnego rodzaju zbrodni, więc we czwartek o godzinie 17 pieski w sali konferencyjnej, natomiast jeżeli chodzi o piątek, zajęcia z ogniwem kryminalistycznym właśnie dla dorosłych, spotkanie duże z funkcjonariuszami, z klatami jak tarcze rzymskich legionistów w sali konferencyjnej również o godzinie 17. Nie sposób nie wspomnieć też o kryminalnych grach planszowych, które również będą miały miejsce u nas 8 października w naszym Zakamarze, czyli z takiej, powiedziałbym dzisiaj, bardzo rozpoznawalnej i znanej przestrzeni dla młodych, którą stworzyliśmy w Książnicy Karkonoskiej na przełomie 2024 i 2025 roku. Proszę Państwa, do tego spotkania autorskie dla młodzieży zawsze od godziny 10 w naszej Książnicy Karkonoskiej, 10 i 11 z tego co jeszcze wiem, bo tutaj panie z Biblioteki Dziecięco-Młodzieżowej naprawdę tak postarały się, że to głowa mała. Tutaj autorzy typu Jagiełło, typu Witek, no będzie się działo, proszę Państwa, bardzo intensywnie, bardzo mocno, a zwieńczeniem naszej festiwalowej imprezy będzie sobota, gdzie dwie wspaniałe Kaśki wystąpią przed Państwem. Najpierw o godzinie 14 pani Katarzyna Wolwowicz, nasza mecenaska biblioteki, tak naprawdę lokalna twórczyni, z gargantuiczną ilością książek, którą kochają nasi czytelnicy. I proszę Państwa, o godzinie 17 absolutna dzisiaj bezwzględna królowa kryminału, czyli Katarzyna Bonda. Myślę, że tutaj rzeczywiście może to spotkanie, zresztą podobnie jak wszystkie inne, sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających fanów.
1: Katarzyna Bonda to chyba będzie takie największe nazwisko tej drugiej edycji.
0: Proszę Państwa, nie jest trudno powiedzieć, które nazwisko jest największe. Ja tych wszystkich pisarzy, z którymi do tej pory miałem do czynienia, ale także w karierze oświatowej i teraz w swojej pracy w Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Księżnica Karkonoska traktuję tak samo. Oni są bardzo rozpoznawalni. Przecież wiemy, że bardzo duża część z tych autorów to wydawnictwa ma nie tylko w Polsce, ale i za granicą. To są ludzie, których książki są tłumaczone na wiele języków, więc powiem tak, na pewno gwiazdą znamienitą pani Bonda jest, ale Przemysław Piotrowski, Max Czorny czy właśnie Mariusz Kanios, Michał Śmielak, no cieszą się, jeżeli chodzi o preferencje naszych czytelników, równie dużą popularnością. Czasami te wahnięcia są w różne strony, raz w tę, raz w drugą stronę. Tutaj tak naprawdę trudno powiedzieć, który jest taki most popular. Natomiast jedno jest pewne, są to gwiazdy tej branży kryminalnej. Są to twórcy świetni, jeżeli chodzi o tworzenie swoich wydawnictw i publikacji kryminalnych, więc tutaj Państwo dostaniecie taki kryminalny creme de la creme. Ja się bardzo cieszę, dlatego że nie ulega wątpliwości, że ta impreza stała się po prostu wizytówką Jeleniej Góry. Ot, nawet niektórzy mówią, biorąc pod uwagę, jaki teraz się zrobił szeroki kalendarz tych imprez kryminalnych, także tutaj w powiecie, w regionie, że mamy swoich naśladowców, no bo nie da się ukryć, że pod wieloma względami byliśmy pierwsi i też w dużej mierze tu jeszcze raz dziękuję swoim ludziom, nam, powiedziałbym prekursorsko, udało się zadzierzgnąć taką współpracę z różnymi branżami funkcjonującymi w mieście i powiecie, czyli tak jak mówiłem, funkcjonariusze, służby mundurowe, ale także trenerzy psów na przykład, tutaj pan Jacek Falkenberg, branża gastronomiczno-rozrywkowa, hotelowa, mamy swoich sponsorów, mamy swoich darczyńców, dzięki temu mamy nagrody dla naszych uczestników, różnego rodzaju vouchery, wejściówki, etc. Słowem, impreza zatacza takie coraz szersze kręgi, myślę, że będzie w końcu, bo taka jest nasza nadzieja, taka jest nasza formuła, to chcemy zrobić, będzie miała charakter międzynarodowy.
1: Impreza startuje już w najbliższy poniedziałek, z samego rana o 9:00. Na jakim etapie są przygotowania? Co teraz robicie? Jak to wygląda? Czy już wszystko jest pozapinane na ostatni guzik? Czy jeszcze jednak w Książnicy wszyscy biegają jak w ukropie?
0: Proszę Państwa, oczywiście wszyscy biegamy jak w ukropie. Nie wiadomo już, w co ręce włożyć, aczkolwiek powiem tak, przestrzeń jest już pięknie zaadaptowana. Coraz więcej rzeczy wystrojowych, które są konieczne w ramach tej imprezy, już funkcjonuje. Pracownicy siódme poty wylewają, żeby to wszystko było przygotowane pięknie. Mamy dopiętych naszych partnerów, naszych pisarzy. Natomiast powiem tak, my na pewno w gazie będziemy funkcjonowali przez najbliższy weekend i na pewno jakieś drobne poprawki logistyczne czy inne, bo takie trzeba uwzględniać w formule różnego rodzaju przedsięwzięć, będziemy ich dokonywali także już w trakcie trwania festiwalu, więc myślę, że pracować na pełnych obrotach będziemy od poniedziałku do najbliższej soboty i różne takie kosmetyczne rzeczy dokładali i poprawiali w miarę trwania.
1: I tutaj tak trochę spoza festiwalu, ale z takich technicznych rzeczy, czy w momencie, kiedy Księżnica Karkonoska zmieni się w miejsce zbrodni rozwiązywanej przez cały tydzień, czy czytelnicy będą normalnie mogli korzystać z biblioteki, jeżeli nie będą zainteresowani tą ofertą kryminalną?
0: Jak najbardziej, proszę Państwa, my funkcjonujemy normalnie, normalnie pracujemy. Oczywiście bądźcie dla nas Państwo wyrozumiali. W niektórych sytuacjach to pokazuje precedens ubiegłoroczny. Czasami potrzebujemy wszystkich rąk na pokładzie festiwalu kryminału, więc mogą zdarzyć się sytuacje, że na chwilkę, 15 minut, pół godziny dany nasz dział będzie wyłączony z funkcjonowania. Natomiast tak, biblioteka pracuje normalnie w swoich godzinach pracy. Zapraszamy oczywiście do wypożyczania książek i na bieżąco korzystania z usług i oferty bibliotecznej, bo ta jest wszak bardzo bogata, macie Państwo dostęp do wszystkiego. Główne działania festiwalowe oczywiście będą miały miejsce na trzecim piętrze, czyli to jest nasza galeria, to jest nasza sala konferencyjna, sala klubowa, to jest przestrzeń przed salą konferencyjną. Natomiast jeżeli chodzi o infrastrukturę biblioteki, to na pewno ta aranżacja festiwalowa będzie dotyczyła źródła wszystkich kondygnacji tego ducha festiwalu będą mogli Państwo czuć wszędzie, gdzie się tylko Państwo pojawicie. Nie ma też najmniejszego problemu, żeby korzystać z oferty festiwalowej i innej w sposób, powiedziałbym, doraźny, według Państwa życzenia, kiedy już będziecie na miejscu i przyjdziecie po swoją wymarzoną publikację czy ulubioną publikację, kiedy będziecie korzystać ze sprzętu komputerowego naszej winylowni, gabinetu pracy cichej czy innej.
1: Festiwal ze wszechmiar interaktywny i to głównie za sprawą warsztatów, które będą przygotowane przez służby mundurowe, tutaj także przez osobę szkolącą psy, również te słynne psy K9, czyli pomagający policji. Policjanci tak naprawdę czworonożni. Czy to będzie główna oś, czy spotkania sektora?
0: Proszę Państwa, i jedno, i drugie. Jedno i drugie jest tak samo istotne. Tutaj pan redaktor słusznie zauważył i panu redaktorowi za to dziękuję, bo ideę fix tego festiwalu jest przede wszystkim ta właśnie interakcja i integracja społecznościowa. My bardzo chcemy, po pierwsze, odpowiadać wszystkim, także festiwalem, na faktyczne sygnały płynące ze społeczności lokalnej. My jesteśmy trzecim miejscem w przestrzeni publicznej, więc staramy się ludzi zrzeszać w naszych progach, staramy się, żeby mogli oni korzystać z różnych rzeczy, jakich tylko sobie tak naprawdę życzą i potrzebują. Integracja, interakcja ponad wszystko, dlatego też odpowiadając na pytania, czy my z czasem zamierzamy na przykład organizować spotkania autorskie w jakichś większych przestrzeniach, żeby mogło się zmieścić nie 100, 150 osób, bo tyle dzisiaj jesteśmy w stanie miejsc zagwarantować łącznie z naszą salą klubową, gdzie jest transmisja wewnętrzna na żywo z dźwiękiem, gdzie zmieści się na przykład, nie wiem, 250 osób, 500. Otóż nie. Nam chodzi o takie podejście, powiedziałbym, intymne, o programowanie wszystkich na bibliotekę, o to, żeby Państwo z nami właśnie, pracującymi w bibliotece, spędzali czas, żebyście mieli takie doświadczenia, że jesteście z tym autorem trochę jak w domu, że nie ma tej odległości, tego potężnego dystansu. Po pierwszej edycji to było bardzo widoczne. Widzicie Państwo, że wchodzicie bardziej nie w zadawanie pytań, tylko w taką interakcję z autorem. Rozmawiacie sobie z nim, a później już nie wspomnę o tych wszystkich zdarzeniach w kuluarach, gdzie przy podpisywaniu publikacji, czy też po prostu rozmawiając możecie z ulubionym swoim twórcą spędzić czas. W bibliotece ta interakcja pojawia się na przestrzeni każdej, czyli właśnie w ramach spotkania autorskiego, to jest raz. Natomiast jeżeli chodzi o te warsztaty, czy też po prostu zajęcia, czy też po prostu spotkania, no widząc to, jak Państwo reagujecie na funkcjonariuszy, jak reagujecie na ekspertów, na specjalistów, na tych po prostu, którzy dla Was przygotowują te bardzo ciekawe zajęcia, bo one niejednokrotnie wywołują wypieki na twarzy i młodych, i starszych czytelników, no to widzimy, że rzeczywiście ten koncept cały tej takiej wzajemnej relacji, komunikacji ze wszechmiar, uśmiechu do siebie, rozmowy, świetnego nastroju jest po prostu u nas w ramach festiwalu spełniony. Natomiast ja bardzo chciałbym podkreślić, że inne takie rzeczy, które dzieją się w Książnicy Tarkonoskiej, jak targ książki regionalnej, książkę pod choinkę, czy nasze kiermasze książek, również takie funkcje mniej lub bardziej spełniają, tudzież wszystkie te zajęcia, które odbywają się właśnie dzisiaj w Zakamarze, w Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej, wszystkie spotkania organizowane przez genialny dział regionalny z czytelnią, czy wszystkich pozostałych, czy też, proszę Państwa, w filiach, bo proszę pamiętać, że Książnica Karkonoska to nie jest tylko Bankowa 27. Książnica Karkonoska to jest ciężka praca na co dzień Bankowej i 5 pozostałych obiektów, czyli Maciejowa, Sobieszów, czyli, proszę Państwa, 2 filie na naszym Zaborzu. No i proszę Państwa, oczywiście filia Cieplicka przy Placu Piastowskim, gdzie takich zajęć, konkursów, właśnie form interakcyjnych, interaktywnych jest po prostu bardzo, ale to bardzo dużo. No i nie zapominajcie Państwo, że spotykamy się dzisiaj tłumnie i szumnie. Sam to robię u siebie na Zaborzu przy domkach Book Crossingowych, które, jak się okazuje, ruszyły rzeczywiście z kopyta. Publikacje się tam pojawiają od Państwa w prezencie na zasadzie uwolnij książki. No i my oczywiście na stałe też to tam doposażamy, tam rozmawiamy, tam rozmawialiśmy też o naszym projekcie JBO i tak dalej.
1: Dzieje się naprawdę sporo. Wszystkie informacje mamy na plakatach, mamy na stronie Książnicy Karkonoskiej. Natomiast bezpłatne wejściówki, to jest chyba istotne i tutaj powinniśmy o tym przypomnieć naszym słuchaczom.
0: Proszę Państwa, wejściówki bezpłatne na nasz festiwal, co jeszcze bardziej pokazuje, jaka to jest teraz elitarna i jaka to jest impreza pożądana przez społeczność Jeleniogórzan i nie tylko. Nasze wejściówki rozeszły się w tym roku w dwóch turach, bo to Państwo też sobie życzyli, żeby była tura wydawania rano i po południu, rozeszły się w miniony poniedziałek. Najpierw o godzinie 8 do godziny 8.30.

0: Ale też to się dzieje i w pewnym momencie tych miejsc już po prostu nie ma. Natomiast dokładamy wszelkich starań, żeby jak najwięcej Państwa się tam znalazło. Wejściówka oczywiście gwarantuje Państwu uczestnictwo w spotkaniu w sali konferencyjnej w bezpośredniej interakcji z naszym autorem. Ci, którzy będą w sali transmisji wewnętrznej po tym spotkaniu, spotkają się już na żywo z naszym autorem, który w osobnym miejscu w foyer przed salą konferencyjną będzie podpisywał książki, robił sobie z Państwem zdjęcia, rozmawiał. Jeżeli chodzi o zajęcia z policją, z funkcjonariuszami, spotkanie z psami, warsztaty czy inne dedykowane, te są otwartymi spotkaniami. Tu zapraszamy wszystkich Państwa. Mamy nadzieję, że tak jak to było w ubiegłym roku, wszyscy Państwo się zmieszczą. Spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży, one dotyczą grup zamkniętych i to wyglądało tak, że ci najbardziej zainteresowani, tutaj szkołom, które się pierwsze zgłosiły, bardzo gratuluję, bardzo dziękuję, zaklepali sobie już miejsca i oni też mają gwarantowane uczestnictwo w tych wszystkich formach aktywizujących, czy to związanych z warsztatami i szkoleniem, czy z grami, czy po prostu z rozrywką i uczestnictwem w spotkaniach autorskich dla nich.
1: Drodzy Państwo, pozostaje zaprosić już od najbliższego poniedziałku do soboty, 10 października, drugi w Jeleniej Górze Festiwal Kryminału w Książnicy Kartonoskiej. I tutaj ukułem sobie takie zdanie, żeby Was zachęcić, nie być to zbrodnia. Co myślisz, Piotrze?
0: Nie być to zbrodnia?
1: Tak.
0: Ależ oczywiście, że tak nie być, to nawet bym uzupełnił, że jest to zbrodnia bezwzględnie karalna i nagrodzeni wszyscy będą ci, którzy uczestnikami Festiwalu Kryminału w Książnicy Krakonoskiej Anno Domini 2026 będą.
1: A mówił do Państwa Piotr Iwaniec, dyrektor Książnicy Karkonoskiej i organizator drugiego Festiwalu Kryminału w Książnicy Karkonoskiej też. Dziękuję Ci serdecznie, Piotrze.
0: Dziękuję Państwu, życzę wszystkiego dobrego kryminalnego.
1: Również dziękuję za uwagę i Błażej Starewicz. Pozdrawiam.
2: PRL-owski wehikuł czasu. Nowa wystawa w Muzeum Historii Polski. PRL można opowiadać przez daty, wydarzenia i przedmioty, ale można też przez muzykę. W Muzeum Historii Polski do obejrzenia ekspozycja Za czym kolejka ta stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. Wystawa pokazuje, jak piosenki funkcjonowały w rzeczywistości cenzury i propagandy, ale też jak wpływały na emocje i wspomnienia. Z kuratorem ekspozycji Markiem Stremeckim rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Zawada.
3: Co to za wystawa?
4: Wystawa jest historyczna. Opowiada o PRL-u, o tym czasie, który nazywam PRL-em, czyli czasie zawarty między 1944 rokiem a 1989. Tych wystaw już przecież trochę w Polsce było, mnóstwo publikacji. Nie było, jak sprawdziłem, czegoś właśnie opowiedzianego PRL-u poprzez piosenki. Zaczęło się od tego, że słuchałem kilkanaście lat temu kabaretu Starszych Panów, nie po raz pierwszy oczywiście, ale wyłuskiwałem rzeczy, które są odnośnikiem do realiów tamtych czasów, lat 60. I w tejże jednej z piosenek usłyszałem taki oto w kuplecie motyw. Ciekawe, bo jeden z Starszych Panów śpiewa, czy by Polak pod ten grumbat gnał, gdyby w sklepie po cytryny stał. To bardzo ironiczne i śmieszne, a to doprowadziło mnie do tego, że zacząłem od szukania wszelkich realiów piosenek, a więc tytuły gazet, tytuły książek, tytuły sklep i tak dalej, i tak dalej. Było tego coraz więcej, aż dochodzi mi do lat 80., gdzie nie tylko występują tytuły, ale też wprost jest pytanie o Polskę, politykę i tak dalej, i tak dalej. Te twory lat 60., 50. różnią się przez to ze sobą. Rozumiemy też to, że wszechpanująca cenzura prawda, w Polsce w latach PRL-u była totalną instytucją, która kontrolowała wszystko.
3: Właśnie wydaje mi się, że ciężko sobie wyobrazić nawet w obecnych czasach aż taką kontrolę nad tym, co powstaje.
4: Trudno wyobrazić. Niestety większość ludzi to ludzie, którzy nigdy nie żyli w PRL-u, a większość nie miała pojęcia, że cenzura była. Dlaczego nie miała pojęcia? Otóż cenzura była utajniona. Polak, czytelnik, słuchacz dostawał gotowy produkt zmielony przez cenzurę. Więc jak ktoś porównuje, a jest też dzisiaj jakaś cenzura, to mówi potworne bzdury. Ta cenzura była naprawdę totalna. Każdy druk, najmniejszy, nawet zaproszenia ślubnego, był cenzurowany. To jasne, że piosenki też. Co robili artyści? Śpiewali przeważnie o różnych ptaszkach, chmurkach, miłości, gdzie nic nie było poważnego, ale też śpiewali tak, żeby coś pokazać, coś przekazać, żeby w jakiś sposób można było, żeby to było zostało przepuszczone. Cenzura z cenzurą, ale artyści ją wspaniale nieraz omijali. Po pierwsze, artysta występujący na scenie ma do dyspozycji nie tylko tekst, nie tylko melodię, ale również może się zachowywać. Z tym tutaj cenzor był zupełnie bezradny. Artyści na scenie wykonywali takie ruchy, które odbieraliśmy wszyscy bardzo łatwo i czytelnie. To jest jedno.

0: w tym się specjalizował kabaret, a zwłaszcza kabaret Pilza pod Baranami, wykonywali oficjalne utwory, oficjalne teksty, bardzo drętwe, z gazet, gazet partyjnych, politycznych, partyjnych gazet, wykonywali utwory na scenie, ale gdy śpiewali, gdy byli przebrani odpowiednio, gdy wykonywali odpowiednie gesty, ten tekst zupełnie oficjalny miał kompletnie innego znaczenia. Wiadomo było, że z niego sobie życzymy. Jak gdyby na stanie wojennym, na przykład Grzegorz Cichocki, szef Republiki, lider Republiki, śpiewał w wielkim swoim przyboju Biała Flaga, taki oto refren. Co to za pan tak dziwnie opowiada? Tymczasem w oryginale ta piosenka brzmiała: co to za pan w tych ciemnych okularach? Ciemne okulary symbolizowały w 1982 roku jasne nikogo innego, ale Wojciecha Jaruzelskiego, tego, który prowadził stan wojenny, który był szefem tego reżimu. Cenzura w piosenkach to jest wielki temat. Wielu artystów mówiło potem na ten temat, czując się nieraz w pewnym kłopocie, dlaczego daliśmy się cenzurować. Cenzura, a piosenka to jest klas cenzurą, który mógł jak najwięcej pokazać, przepuścić.
1: Gdyby miał pan wybrać parę swoich ulubionych eksponatów, co szczególnie się wyróżnia, bo jest ich sporo, taka trochę machina czasu.
0: Bardzo. Chcę zwrócić uwagę na rzeczy, które są związane właśnie z cenzurą. Nasz kącik, a właśnie kąt duży, nazywa się K12. To odwołanie się do podpisów cenzurów. Oni nie podpisywali się nazwiskiem, ale takimi symbolami literowymi. K12. Tam bym chciał zwrócić uwagę na zdjęcia z epoki oraz na oryginalny scenariusz zespołu Wagabunda. Ten zespół był w latach 50., na którym to scenariuszu, on ma kilkadziesiąt stron, jest kilkadziesiąt pieczątek. Wagabunda jeździła po Polsce, po różnych małych miejscowościach. W każdej małej miejscowości był delegat cenzury. Tam nie było cenzury jako takie, był delegat, który zgadzał się, żeby oni się powykupić. To jeden artefakt, drugi zupełnie samotny i wstrząsający. W 67 roku zupełnie niespodziewanie przyjechali do Polski Rolling Stones. Nie wiadomo dlaczego przyjechali, do dzisiaj to jest tajemnicze. Byli przerażeni, jak co zobaczyli w Polsce, że to jest taki komunizm, to jest taki nie za bardzo, co oni myśleli, że to jest taki może fajniejsze. Zaśpiewali dwa koncerty w sali kongresowej, okropnym sprzęcie, na okropnym nagłośnieniu i z ludźmi, którzy w połowie siedzieli, nie reagowali w ogóle. To byli ludzie, którzy są zaproszeni przez Komitet Centralny do wypełnienia sali. Oni nie reagowali, bo się bali. FSB mówiły im, żeby nie skakać, nie ruszać. Są zdjęcia tego koncertu. Ale to, co najważniejsze, to mamy dokument, w którym SBC-a, konkretny SB, czyli przedstawiciel Służby Bezpieczeństwa, pisze o tym, jak zachowywał się Mike Jagger w hotelu europejskim i ZES. I oto jakby wydaje mu świadectwo moralności. My to świadectwo moralności pokazujemy. I SBC pisze, że nie widział niczego nagannego. W związku z tym może jeszcze występować. Za chwilę jest inne pismo, czy inny SBC mówi, że dowiedział się, czytając prasę zachodnią, ktoś mu powiedział, że ten Mike Jagger, który tu był niedawno z tym koncertem, nie jest taki grzeczny. I oto niedawno w Londynie jest oskarżony o posiadanie narkotyków. My go już więcej nie możemy puścić. Na 6 lat był zakaz dla wjazdu na Rolling Stones. Oni dopiero przyjechali w wolnej Polsce w latach 90.
1: Jakie chciałby pan, żeby emocje towarzyszyły odwiedzającym?
0: Chciałbym po pierwsze, jako pomysłodawca i współkurator, żeby mi się to podobało. Jest szansa na to, żeby opowiedzieć naprawdę o bardzo ważnych rzeczach, naprawdę powiedzieć wręcz historycznie Polsce Ludowej, czym była, jak to się jadło, ale zarazem, żeby opowiedzieć to tak, żeby do słuchacza to doszło poprzez na przykład właśnie emocje związane z muzyką. To przecież nie jest tak, że słuchamy muzyki z PRL-u i cierpimy, że taki był PRL. Nie, no skądże. Karla Rodowicz mówi tutaj na wystawie. Ja sobie śpiewałam, bo miałam taką ochotę, bo lubiłam, to było dla mnie fajne. I zarabiałam pieniądze. Oni wszyscy zarabiali pieniądze, bo byli piosenkarzami. Zobaczcie, jaki był PRL, jaka była to Polska, ale właśnie poprzez muzykę. I przede wszystkim to jest wystawa, gdzie jest prezentowana muzyka naprawdę. Tutaj można wysłać 100 paru utworów. Bo po pierwsze, w różnych podajnikach, które są, można zobaczyć artystów, którzy są nagrani. Oni tu zrobili specjalne nagrania dla naszej wystawy. Tutaj ostatni swój wywiad dała niestety Magda Huber na przykład. To jest ciekawe, dowiedzieć się od tej strony o Polsce Ludowej właśnie poprzez też opinię artystów.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

Ono by chciało wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ono by chciało wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.